Polska Siedlce.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Radio SK. No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzią.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Nie przegap hitów. Teraz herbata Lipton Yellow Label. 184 gramy, 92 torebki w super cenie. 10,99. Tak, 10,99 za opakowanie.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko do soboty. Litrowy olej kujawski aż 50% taniej. Tylko 4,99 za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 9,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Witaj. Tak, tak, do ciebie mówię. Nie oglądaj się. Twoja przyszłość zależy tylko od ciebie. Masz 18, 30, 50 lat? Na naukę nigdy nie jest za późno. Zaoczne liceum i szkoły policjalne TWP. Nie musisz mieć matury, by ukończyć administrację, PHP, opiekuna medycznego czy inny kierunek. Szkoły całkowicie bezpłatne. A może kurs maturalny, rolniczy, PHP? Skończ dobrą szkołę, zdaj maturę i egzaminy zawodowe. Z TWP zmienisz swoje życie, wykształcenie i przyszłe zarobki. TWP Siedlce Sokołowska 37. tvp.siedlce.pl.
4: Witaj, sushi żerco! Kochasz Yomayo Sushi, ale mieszkasz poza miastem? Świetna wiadomość! Teraz Yomayo dowozi aż do 45 km od Siedlec. Tak, twoje ulubione, świeże i pyszne Yomayo Sushi możesz zjeść w domu, na wsi, a nawet na działce. Zamów już teraz na sushi.siedlce.pl. Gwarantujemy niezawodną jakość, mega świeżość i smak, który uzależnia. Nie czekaj, zamów na sushi.siedlce.pl i delektuj się Yomayo Sushi także poza centrum.
5: Złap paragon i wygrywaj!
6: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
5: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
6: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
5: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopaz.pl.
6: Topaz. Kupuj i wygrywaj.
7: Jesień też może być piękna. Nie wierzysz? To zajrzyj do Galerii Siedlce i się przekonaj. Już teraz aż 140 sklepów z radością zaprezentuje ci najlepsze markowe produkty. Królować będą modne jesienne stylizacje. Do tego dojdą ceny, które polubisz, kolory, które właśnie trendują i produkty, które pozwolą ci zrealizować fantazje, nie tylko odzieżowe. Zapraszamy, 140 sklepów, wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na galeriasiedlce.pl.
8: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
9: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
10: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
9: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
11: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
6: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I świeże owoce i warzywa też mam. Teraz winogrono jasne, tylko 5,99 za kilogram. A polskie gruszki, lukasówka i konferencja jedynie 4,99 za kilogram.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości, wieprzowina najwyższej klasy S. Prosto z uboju. Z kartą klienta aż 44% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 17,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: Od teraz w Siedlcach czeka na ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
4: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
5: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
4: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam. Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
6: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichej Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
7: Złap paragon i wygrywaj!
8: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
7: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
8: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
7: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
8: Topas, kupuj i wygrywaj.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
2: Tylko w tę sobotę. Kurczak świeży, tuszka z kartą klienta aż 27% taniej. Tylko 7,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99.
1: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
0: I po reklamie.
10: SK Siedlce News.
11: Monika Półbratek, pora na magazyn lokalny radia SK Siedlce. A w nim wywiad z siedleckim zespołem Jerzyn. Powstał on w listopadzie 2024 roku. Z członkami grupy rozmawiała Monika Radomyska.
10: SK Siedlce.
12: Ze mną w studiu przedstawiciele zespołu Jerzyn. Zespołu Siedlec, przedstawcie się proszę.
13: Ja nazywam się Rafał Bloch, wokalista, autor tekstu, w większości muzyki, założyciel.
14: Witam Państwa serdecznie, Wojciech Wiśniewski, perkusista i trochę w chórkach podśpiewuję.
13: I założycie.
12: Gracie muzykę reggae. Powiedzcie, ile członków liczycie, bo wiem, że jest Was sporo. I skąd w ogóle pomysł, żeby właśnie reggae zacząć grać, bo to raczej jest dość nietypowy gatunek muzyczny u nas.
13: To może opowiemy od początku, jak to się zaczęło. Zaczęło się od momentu, w którym została reaktywowana Siedlecka Piwnica. To jest takie cykliczne wydarzenie, podczas którego artyści siedleccy czy około siedleccy mogą wykonywać swoje utwory, piosenki, czy covery, czy własną twórczość. I zainspirowany obecnością właśnie na tymże wydarzeniu postanowiłem wystąpić tam z swoimi znajomymi. No i między innymi zapytałem Wojtka, który od wielu, wielu lat już ciągnął mnie za język i za gitarę i za struny, żeby zacząć wreszcie grać właśnie muzykę reggae. Ja jestem związany z muzyką reggae od, że tak powiem, wczesnych czasów dorastania, można tak to nazwać. No a Wojtek już jest na scenie trochę dłużej, nie wiem czy z muzyką reggae, no ale...
14: No, od początku lat 90. praktycznie. Historia powstania zespołu, tak to faktycznie było. Mieliśmy jakieś pierwsze spotkania z Rafałem przy okazji różnych koncertów. Rozmawialiśmy o tym, on zafascynowany muzyką reggae, ja też w latach swoich młodszych dużo słuchałem i nie ukrywam, bardzo, bardzo lubię nawet polską scenę. I tak od słowa do słowa ten proces przybierał na mocy. Trwało to dosyć długo. W międzyczasie byliśmy w kontakcie i mieliśmy wiadomości w stylu okej, dobra, to z kimś tam pograłem, coś tam, ale to nie to, z kimś tam coś tam, ale dobra, no to szukamy sobie ludzi. Później pojawił się Sebastian chyba, to basista, tak?
13: Właściwie ludzie, można powiedzieć, że znaleźli się wtedy, kiedy znalazło się też pierwsze wyzwanie.
14: A no tak, postawiliśmy sobie tak wyzwania, założenia i tak postanowiliśmy to realizować.
13: I to już jakby świat pozwolił nam wtedy poznać Sebastiana, że tak powiem. To jest człowiek bardzo doświadczony z przeszłością muzyczną w wielu zespołach i on gra u nas na gitarze basowej. No i bez niego tak naprawdę tutaj by ten zespół nie zaistniał, ponieważ znaleźć takiego basistę, który czuje, który rozumie, który gra, który chce, no to naprawdę, który wie o co chodzi, to akurat znaleźliśmy odpowiedniego człowieka. I to jest ciekawostka, bo Sebastian jest jedynym nieznajomym naszym. Nasz zespół tworzył tylko znajomy. I tylko Sebastian jakby do nas dołączył, a cała siódemka znała się wcześniej czy z koncertów, czy z różnych jakichś wspólnych wyjść, imprez, wiadomo, Siedlce to jest małe miasto, ciężko się nie znać.
14: Około muzycznych też różnych zdarzeń, tak?
13: Tak, tak, tak. Karaoke.
14: Ale co ciekawe, Sebastian trafił do zespołu, tak jakby nazwijmy to na mocy internetów, z portalu takiego muzycznego. Wiadomo, są różne grupy muzyczne i z tego co dobrze kojarzę, Rafał napisał na jednej z takich grup, że właśnie poszukuje ludzi do tworzenia takiego zespołu i chyba Sebastian się zgłosił w roli klawiszowca.
13: Odezwał się klawiszowiec, ja mu napisałem, że jeżeli jest zainteresowany, to zapraszam do współpracy i odpisał właśnie Sebastian. Nie klawiszowiec, tylko właśnie Sebastian się zgłosił. Tak.
0: No dobra, ale poznaliśmy kilku członków, jest was ośmioro, jeszcze wszystkich nie wymieniliście, to kto tam jeszcze z wami działa?
13: Tak, na początku było nas pięcioro, był Sebastian, Wojtek, ja, Marcin, który grał właśnie na przeszkadzajkach oraz Michał, mój szwagier, gitara akustyczna. Michał ma związek z muzyką taki, że 10 lat temu grał w zespole i później już przegrywał nam głównie na ogniskach. Natomiast z racji tego, że muzyka reggae jest muzyką na tyle ciężką, że nie jest muzyką popularną, i jest trudno do grania. Też trzeba to zaznaczyć, że to jest ciężka technicznie muzyka, ale Michał podjął się tego zadania i trzeba też powiedzieć, że sumiennie ćwiczy w domu i z muzyka, że tak powiem, amatorskiego powoli razem z nami staje się już scenicznym wyjadaczem. Tak. Ale zęby mu dopiero rosną.
14: Nie zapominamy jeszcze o saksofonie i o pianie. I tutaj pozdrawiamy kolegę.
13: Pozdrawiamy Łukasza Maciborskiego, który dołączył do nas jako ostatni z mężczyzn. Tak bym to nazwał.
14: Tak, tak. I robi świetną robotę.
13: Łukasz jest nieocenionym muzykiem. Każda próba bez niego, rzadko się zdarza, że nie ma go na próbie, natomiast próba bez niego jest udana, natomiast czegoś
14: brakuje
13: w powietrzu.
14: Brakuje, tak. Jest wspaniałym saksofonistą i naprawdę bardzo dobrym, jak powiedzieć, pianistą, tak?
13: Może to klawiszowcem.
14: Klawiszowcem, tak, tak. I czaka robi wyśmienicie. I teraz przyszedł czas, kochani, na nasze chórki, czyli dziewczyny.
13: Nasze dziewczyny, kochane, tak. Justyna Olszewska i Natalia Janaszek-Kubrak. Obydwie właśnie nasze znajome. Justyna jeszcze wcześniej gdzieś tam miała jakiś kontakt ze śpiewaniem. Myślę, że podobnie tak jak Natalia właśnie prędzej jakieś ogniska, karaoke, coś w tym stylu. Ale, że tak powiem, na fali rozwoju ja zawsze marzyłem o tym, żeby w zespole były te chórki, były dziewczyny, które śpiewają. No i na fali rozwoju gdzieś tam od słowa do słowa właśnie postanowiliśmy dać im szansę. Nagrały z nami demo. No i tak pracujemy.
12: No właśnie, jak już wspomniałeś o demo waszym, jak długo trwała praca nad tym utworem, jak długo zajęło wam zgranie aż 8 osób, to nie jest mało, i stworzenie teledysku. Może on jest dość prosty, no ale jednak stworzenie teledysku też zajmuje trochę czasu.
13: Myślę, że tak jak powiedziałaś, prosty teledysk, ale nie proste skonstruowanie 8-osobowego zespołu, który ma czas na każde moje zawołanie. To jest coś, za co jestem niezwykle wdzięczny, ponieważ wiadomo, są czasy takie, że ciężko się w ogóle utrzymać z pasji, a jeszcze poświęcać czas, będąc profesjonalistą, na coś, co w domyśle teraz nie przyniesie jakiegoś zastrzyku, gotówki czy coś takiego. Nikt o tym w ogóle nie myśli. To jest coś, co zdecydowanie buduje tą naszą relację w tą stronę, że co by się nie działo, to po prostu chcemy przychodzić na próby, spotykać się, grać i cieszyć się z każdej nutki, która wydobywa się z naszych instrumentów.
14: To prawda, to szczera prawda, natomiast tak szybciutka historia tej piosenki, bo myślę, że chodzi ci o piosenkę Amen. Praktycznie 2 tygodnie całość trwała, bo Rafał napisał nową piosenkę, rozmawialiśmy na ten temat, że chcemy nagrać jakąś nową piosenkę dla nas i Rafał ją napisał. To jest piosenka inspirowana naszym kochanym miastem, czyli Siedlcami, dobrze mówię. Spotkaliśmy się na jednej próbie, zaaranżowaliśmy cały kawałek i chyba 2 dni później nagrałem perkusję i Rafał przyszedł, zaczęliśmy dogrywać.
13: I selektywnie gitarę. Osoba po osobie, dzień po dniu.
14: Zapraszaliśmy ludzi i po prostu dogrywaliśmy. No, taka normalna praca, tak jak w studiu, prawda?
13: O tyle mamy korzystne warunki i komfortowe pracy, że Wojtek posiada własne studio.
14: Takie przydomowe.
13: To również trzeba zaznaczyć, że Wojtek wykazał się wielkim sercem i zaangażowaniem, że jest w tym projekcie, mimo właśnie tego, że mógłby sobie teraz na muzycznej emeryturze odcinać kupony, to postanowił wziąć się dalej do pracy i działać, że tak powiem, na rzecz rozwoju muzyki reggae, czy muzyki w ogóle alternatywnej w Polsce, której możemy zauważyć znaczący spadek i słuchaczy, i wykonawców. Dlatego my stajemy naprzeciw temu i próbujemy to wszystko wskrzesić po swojemu, nie patrząc na to, czy to się komuś spodoba, czy się nie spodoba. Znajdą się ludzie, którym to się spodoba, znajdą się ludzie, którym to się nie spodoba, natomiast my byśmy chcieli z tej muzyki wycisnąć jak najwięcej dla słuchaczy, żeby oni przyszli i posłuchali, co to nie tylko ja mam do powiedzenia, bo teksty do tej pory, że tak powiem, są pisane raczej przeze mnie, natomiast będę starał się, żeby to wszystko było pisane wspólnie. Żebyśmy jej wspólnie pisali muzykę, żebyśmy wspólnie pisali słowa, tak, żeby to wszystko było jak najbardziej właśnie od nas, lokalne, żeby to było jak najbardziej szczere, żeby słuchacz, który tego słucha, miał wrażenie, aha, to są ludzie, którzy grają, którzy chcą, jest fajnie.

0: No właśnie, wspomniałeś o tym, że jest spadek tego zainteresowania muzyką reggae i w ogóle muzyką alternatywną w Polsce. No taki chyba największy rzut, taki co ja jeszcze pamiętam, to było powiedzmy chyba już kilkanaście lat temu, kiedy Kamil Bednarek dostał się do show telewizyjnego i wtedy ta muzyka reggae gdzieś wypłynęła w Polsce. Czy macie nadzieję, że gdzieś tam to znowu powróci, że będzie ta fala zainteresowania wśród ludzi, czy po prostu chcecie to robić, bo to lubicie?
1: Ja to zawsze mówię, jeżeli ktoś mnie pyta o Bednarka, to ja zawsze mówię tak, że ja nie chcę być drugim Bednarkiem, chcę być pierwszym Jerzynem.
2: To pierwsze.
1: To po pierwsze. Po drugie, sam mam mega sentyment do nie tyle osoby Kamila Bednarka, co właśnie tego czasu i zespołu jako Kamil Bednarek i jeszcze Stargard Muffin. To był przełom, to prawda, to był przełom, bo jeszcze wtedy w tym samym okresie z naszego miasta startował zespół Podoba Mi Się w Must Be The Music. Kamil Bednarek startował w Mam Talent, nasz zespół startował w Must Be The Music, to wszystko jakby się połączyło. Ja jeszcze trafiłem pod skrzydła mojego pierwszego nauczyciela Marka Stańczuka, który też mi pokazał, co to jest muzyka reggae, to od niego właściwie u mnie w życiu się zaczęło. No i tak zaczęliśmy z Markiem tworzyć pierwsze jakieś teksty, piosenki, ale to prawda, to wszystko zaczęło się jakby na fali tego, że Kamil Bednarek gdzieś poszedł i pokazał, że da się śpiewać o czymś innym, da się śpiewać pozytywnie, da się dawać dobrą energię, przekaz, da się wpleść po prostu w rynek muzyczny coś dobrego.
0: No właśnie, też ta muzyka reggae łączy się z pewnego rodzaju sposobem życia, sposobem bycia, z taką mentalnością. Czy myślicie, że taka osoba, która gdzieś tam nie do końca by się odnalazła i zgodziła z tymi wartościami, potrafiłaby w ten nurt się wpasować muzycznie?
1: Trzeba sobie zadać najpierw pytanie, o jakie wartości chodzi. Żeby słuchacze mieli świadomość tego, o czym rozmawiamy, to przede wszystkim należy zaznaczyć, że reggae to jest muzyka religijna. Jest to religia z dalekiej Jamajki, że tak powiem, czy z Afryki nawet można powiedzieć, jest, różni są wyznawcy religii Rastafari. Nie powiedziałbym o nas, że my jesteśmy stricte wyznawcami religii Rastafari, natomiast myślę, że wszyscy jesteśmy wierzącymi w Boga. Jeden ma taką religię, drugi ma taką religię, natomiast no jest to nieodłączny element i moich słów, tej muzyki i muzyki reggae przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o wartości, które płyną z tej muzyki, na pewno jest to przede wszystkim miłość, dobro, zrozumienie drugiego człowieka, spokojny styl życia, bez pośpiechu, bez naganiania, uczciwie, szczerze. Te słowa, które wynikają z piosenek, to nie jest tak, że ktoś śpiewa przed tym mikrofonem i myśli sobie, a zaśpiewam teraz tak, żeby ludzie się kochali, to tam trochę więcej na koncert ludzi przyjdzie. Nie, ci ludzie naprawdę tak myślą, ci ludzie naprawdę tego chcą, ci ludzie naprawdę chcą dobrze.
0: Myślicie, że w Polsce, gdzie mamy no, dosyć takie specyficzne społeczeństwo, odnajdzie się to gdzieś tutaj na tym lokalnym rynku nawet? Czy jest zainteresowanie waszymi występami? Czy gdzieś jak się pojawiacie, to widzicie, że ludziom się to podoba, pozytywnie reagują na waszą muzykę?
2: Sądząc po reakcji, tak. Myślę, że jest zapotrzebowanie na tego typu muzykę. Co prawda, jak już wspomnieliśmy, nie jest to muzyka mainstreamowa i my w ogóle nie oczekujemy tego. Nie mamy żadnych oczekiwań względem.
1: I dużo osób właśnie tak responduje, że to nie jest mój styl, ale bardzo mi się podobało.
2: Dokładnie tak.
1: Staram
2: się
1: rozumiem.
2: Podchodzić do tematu uczciwie, być rzetelni w tym, co robimy, prawda, bo kochamy muzykę i po prostu no, gramy to, co lubimy. To jest krótka piłka, gramy to, co lubimy, a jeżeli się komuś jeszcze przy okazji to spodoba, no to wielki plusik.
1: Jeśli ktoś wyciągnie jakąś lekcję z tego na przyszłość, zapamięta sobie jakieś słowa, wbije sobie w głowę jakąś jak mantrę, na przykład jeden z tych tekstów, który mi się najbardziej podoba: świat poradzi sobie bez twego pośpiechu, lecz czy ty radzisz sobie z nim, człowieku? I dalej: świat poradzi sobie bez twego oddechu, lecz czy ty poradzisz sobie bez niego, człowieku? I to jest refren piosenki. I to są proste słowa, tak jakby ktoś sobie siedział i myślał, tak? I to właśnie ma cechować ten zespół, że ubieramy proste w słowa, teoretycznie prostą muzykę, ale przekaz, jaki im za tym idzie, jest bardzo głęboki, bo o to nam chodzi, żeby grać prostą muzykę dla prostych ludzi, żeby każdy mógł to zrozumieć i każdy odnaleźć w tym swoją prawdę. Bo ta prawda jest, przepraszam, uniwersalna wobec każdy człowiek to inna para kaloszy, tak? To też jeden z moich nauczycieli mi powiedział, że każdego, nie można każdego traktować tą samą miarą, bo każdy ma inne problemy. Być może to są podobne problemy w kwestiach finansowych, światopoglądowych, rodzinnych, natomiast przypadki są zupełnie inne, ale ta muzyka, te słowa musi być tak skonstruowana, żeby każdy w niej odnalazł trochę siebie.
2: I ja też powiem, kochani, zupełnie szczerze, że to był bardzo duży plus w tą stronę, że właśnie zacząłem to robić z Rafałem, bo teksty nie są o niczym, tak jak w dzisiejszych czasach to bywa, że śpiewamy, że wszyscy się kochamy, a ogólnie tak nie jest.
1: Teksty są bardzo precyzyjne i przemyślane.
2: Tak. I prosimy o posłuchanie ich.
1: Przede wszystkim o teksty. Bo muzyka jak muzyka. My nie jesteśmy z Jamajki, też trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, nie jesteśmy z Jamajki, nie mamy ciemniejszego odcienia skóry, nie mamy dreadów, natomiast to, no i nie mamy też takich umiejętności, że tak powiem, korzennych, tak bym to nazwał, nie urodziliśmy się, tak, no tak już próbuję po polsku, roots mówimy na korzenie ogólnie w muzyce tej jamajskiej reggae. No my nie jesteśmy stamtąd i myślę, że gdybyśmy tam się urodzili i tak grali, to byśmy grali tak jak oni dokładnie, ale my to gramy w nasz sposób, w taki polski sposób, taki jeszcze bym powiedział wschodni, bo gdzieś tam dodajemy właśnie jakieś regionalizmy słowne, nawet te regionalizmy słowne trafiają się w tekstach, właśnie po to, żeby zaznaczyć, że my jesteśmy właśnie stąd, śpiewamy tak jak czujemy, o tym co widzimy, co tu jest.
0: Wiem, że mówicie, że chcecie być takim oddzielnym, odrębnym tworem, oddzielnym zespołem, ale tutaj mówiliśmy już o Kamilu Bednarku. Czy macie jakieś, na pewno macie, ale jakie są te inspiracje zagraniczne?
1: Zagraniczne?
0: No, raczej to nie jest ta polska muzyka, tak? Nie wywodzi się to, reggae nie wywodzi się z Polski.
2: Nie, aczkolwiek ja na przykład powiem szczerze, że oczywiście poza klasykami i tuzami gatunku w stylu Bob Marley, no to oczywiście wiadomo, parę osób na pewno zna jego twórczość. Ja na przykład słuchałem dużo polskiego reggae. Mam tutaj na myśli zespoły oprócz dubu, takie jak tam na przykład, nie wiem, Bakrzysz,
1: Izrael.
2: No to właśnie była ta fala polskiego reggae, która na przykład do mnie dotarła.
1: Którego ja już później słuchałem, że tak powiem, odtwarzając taśmy, a nie dostając to na żywo, jak na żywo. W dniu wydania, tak jak ty.
2: Tak. No ale to inne realia czasowe, więc rozumiem.
1: Pominaliśmy jeszcze właśnie dosyć istotną kwestię w momencie przedstawiania członków zespołu, że jest między nami bardzo duża dysproporcja wieku.
0: Chciałam o to zapytać.
1: Najmłodsza członkini zespołu, Natalia, ona ma chyba 23, bądź 24 lata. A najstarszy to jest chyba Wojtek albo Marcin.
2: Wydaje mi się, że chyba ja.
1: No nie wiem, czy chcesz słuchaczom przedstawić tę tajemnicę.
2: To chyba nie jest żadna tajemnica. Mój rocznik to ostatni dobry rocznik, kochani państwo.

0: środowiska, coś mu się spodoba, że tak się razem gdzieś tam nakręcacie twórczo, czy nie wiem, ktoś ma pomysł i okej, dobra, realizujemy to, co ktoś sobie wymyślił?
1: Są różne drogi. Na przykład pierwsza jest taka, że Rafał ma dużo piosenek różnych, które powoli gdzieś tam nam prezentuje albo pisze nowe, tak jak ten wspomniany wcześniej Amen. To jest jedna rzecz, więc przychodzimy sobie na próbę i Rafał coś tam gra, my dogrywamy i to jest jedna rzecz. A chociażby z ostatniej próby jest sytuacja, że sobie po prostu przez pół godziny jamujemy na zupełnie niezapowiedziane tematy i gramy tak jakby to, co czujemy między sobą w tej chwili, patrząc sobie głęboko w oczy. Więc no, jest dobry przekaz, jest dobra energia. Myślę, że ważne, a jest bardzo dobre zrozumienie. Stąd taki komfort pracy mi się wydaje i po prostu bycia w zespole i grania. Co też wydaje mi się przekłada się na chęci pozostałych osób, żeby współtworzyć jednak to wszystko razem. Nikt nikogo nie ciągnie, to jest bardzo ważne. Każdy chce.
2: Nikt nie wymaga, nie ma jakichś nieprzyjemności związanych z tym, że ktoś nie przyjdzie na próbę, bo myślę, że ten proces znajdowania ludzi odpowiednich do grania, człowiek odpowiedni do grania, on nie tylko musi grać na instrumencie, on musi rozumieć, że on jest w drużynie, tak jak w drużynie piłkarskiej, to tak jak zakłada na siebie instrument, tak jak zakłada koszulkę na siebie i albo grasz zespołowo i strzelacie razem gole i wygrywacie Ligę Mistrzów, no albo jesteś sam i w końcu ta drużyna albo się rozpadnie, albo cię wykopie, to po prostu nie zadziała.
0: Wspomnieliście również, że ty, Rafał, masz wiele tekstów już. Czy jakby te teksty, które dzisiaj opracowujecie muzycznie, czy one powstawały już dawno, na przestrzeni lat gdzieś tam? Czy to są rzeczy kompletnie nowe, które pod wpływem stworzenia tego zespołu zainspirowało cię to powstanie waszego zespołu do tego, żeby więcej tych tekstów tworzyć?
2: Tak jak mówiłem, teksty, które piszę, nie są obojętne wobec tego, co czuję, myślę, widzę, słyszę. To wszystkie piosenki wzięły się z jakiegoś powodu. Coś musiałem zobaczyć, coś musiałem przeżyć. Nie jest tak, że siadam do komputera i mówię, czy do notatnika, czy do komputera i mówię, dzisiaj muszę coś napisać. Nawet ta piosenka Amen, Amen, którą pisaliśmy, to jest piosenka nowa. I rozmawialiśmy o tym, że potrzebowalibyśmy nowej piosenki na teledysk. I to był dla mnie taki bodziec. Ja wróciłem sobie z próby do domu, przeszedłem się po mieście, założyłem słuchawki, zacząłem sobie chodzić po ulicy i słuchać muzyki. I po prostu to, co widzę, kiedy chodzę ulicami mego pięknego miasta, widzę i czuję, jak wokół mnie narasta samochodów huk, spalin, smród, człowiek drugiemu człowiekowi wróg, z okien nie leci grów, tylko łup, łup, łup. I to był właśnie taki moment, że przyjeżdżał koło mnie samochód i tylko słyszałem właśnie taką ostrą muzykę elektroniczną z samochodu, której nie neguję oczywiście, bardzo lubię, nie jestem zamknięty na żadne gatunki muzyczne, tyle że no, w samochodzie i tak myślę, że dosyć dobrze słychać, nie muszą tego wszyscy na ulicy słyszeć, natomiast to był taki tłumot, że ja nawet przez te swoje słuchawki to słyszałem. I tak sobie prześpiewałem, nawet nie leci grów, tylko łup, łup, łup, o. I myślę, o, i to jest to, i wcześniej te spaliny, te okna, te tego. Wróciłem do domu, przepisałem to na kartkę i patrzę, Boże jedyny. Skończyła się próba o 20, a o 22 już mam pierwszą zwrotkę.
1: Tak, dzwonił i pisał, pisałeś, że masz
2: tak, kawałek. Tak, już. Bo tak, tak po prostu wynikło i to nawet nie była potrzeba, że musimy napisać piosenkę, musi, tylko to była taka luźna rozmowa, no wypadałoby mieć jakąś nową piosenkę pod ten teledysk.
0: Ale właśnie chyba ważne jest to, że w tym procesie twórczym, jak coś wpadnie do głowy, żeby od razu zapisać.
2: Tak, to prawda. Należy, to jest rada dla wszystkich, czy początkujących, czy doświadczonych, czy no po prostu dla wszystkich. Przychodzicie na próbę i włączacie nagrywanie. Po prostu. Drugi raz do tego nie wrócicie.
0: A czy właśnie w taki sposób gdzieś tam nagrywaliście siebie i dzięki temu zauważyliście, że jakiś fajny, super pomysł jest do powtórzenia i zawarliście coś z próby właśnie w piosence? Co
2: właśnie
0: tak wynikło?
2: Po ostatniej próbie, tak jak Wojtek powiedział, że próbowaliśmy przez 30 minut coś tam, jeden motyw muzyczny sobie pograć, z tego motywu wynikło tyle różnych jakichś tych sytuacji muzycznych, jakichś zagrywek, tego to było takie przyjemne, że ja później wracam do domu właśnie i mam, to jest zwykłe

0: nagranie z telefonu, prawda? Ono jest słabe jakościowo i tak dalej, ale to jest dla mnie tak jak notatnik, tak jak na notatniku sobie zapiszesz jakieś tam słowa do książki, powieści, czegokolwiek, tak samo telefon to jest takie narzędzie pracy teraz, bardzo przydatne, w ogóle dyktafon, cokolwiek, włączyć to i w domu możesz to przełożyć na ludzką, że tak powiem, formę, tak? Książki też nie wydajesz na papierku pognięcionym byle jakim, ale jak masz pomysł, wyciągnij byle jaki papierek pognieciony, zapisz, schowaj do kieszeni, wróć do domu i przepisz go do księgi rymów.
1: Ale też trzeba zwrócić uwagę, że muzyka jest taką sztuką piękną, która dzieje się tu i teraz. Jest tworzona tak pod wpływem bardzo dużych emocji i bardzo trudno te sytuacje powtórzyć. Wręcz jest to niemożliwe, żeby przeżyć tą sytuację dwukrotnie tak samo. Więc różne wrażliwości muzyczne przekładają się na granie różnych dźwięków, które są inspiracją dla osób trzecich, które słyszą to w tym samym czasie co my i malują do tego zupełnie inne kolory, także to naprawdę się nie powtarza.
2: Czy w związku z tą taką niepowtarzalnością, czy jesteście otwarci wobec tego, żeby na przykład na koncercie macie tam dany szkic piosenki, kiedy nagraliście teledysk, nagraliście demo, ale czy jesteście otwarci wobec tego, żeby na koncercie, powiedzmy, każdy miał gdzieś tam swoją przestrzeń, mógł się pokazać, mógł coś zaimprowizować, czy jednak na razie chcecie, żeby to było takie w miarę od początku do końca?
1: Mamy taki moment podczas naszego koncertu, jak wspomniałaś, gdzie każdy z muzyków ma też miejsce na tak zwane dłuższe solo, jakąś dłuższą fraskę do zagrania.
0: Bo tak mi się właśnie wydaje, czy ty powiedziałaś, zadałaś pytanie, czy każdy ma z was przestrzeń, tak? Właśnie to się dzieje podczas piosenki Przestrzeń. Ta piosenka się nazywa Przestrzeń.
1: Tak.
0: Podczas której każdy właśnie, jest taki króciutki motyw, który odgrywa cały zespół i po tym motywie przedstawiamy właśnie na saksofonie Łukasz, na gitarze Rafał, na perkusji Wojtek i każdy wtedy ma swoje parę sekund i się przedstawia. Natomiast już piosenki, już odgórnie są pisane w ten sposób, żeby trochę w tej piosence było więcej gitary, w tej piosence trochę więcej saksofonu, tutaj trochę więcej klawisza, tutaj na przykład trochę mniej czy perkusjonariów, czy perkusji, żeby później było trochę więcej w następnej. Także muzyka reggae też polega na selektywnym dobieraniu brzmienia i instrumentów, ponieważ jest to bardzo trudna technicznie muzyka, przede wszystkim ze względu na to, że gra się o bardzo powoli. Bardzo trudno jest grać powoli. Szybko jesteś w stanie zagrać
1: dużo.
0: Ale powoli, żeby każdy trafiał dokładnie w punkt, bo to jest też muzyka punktowa, jest to bardzo trudne i od każdego indywidualnie wymaga takiego solidnego podejścia, tak jak do pracy po prostu. Natomiast właśnie wynikiem tej pracy jest to, że przychodzimy na próbę i tak jak Wojtek powiedział, ktoś obok może nawet nie czuć tej mistyczności wynikającej z łączenia się 8 instrumentów czy głosów w całość.
2: No właśnie, też jeszcze wspominałeś, że nie zawsze wszyscy są na tej próbie, a tutaj jak ten timing jest ważny przy muzyce reggae, czy trudno jest wam się zgrać, czy to trochę trwa, czy już jesteście na tym etapie, że po prostu widzicie się, czujecie, ktoś coś zagra i wszyscy się po prostu naturalnie w tym odnajdują?
0: Myślę, że przede wszystkim też muzyka reggae wychodzi z założenia takiego, że to jest taki luźny styl życia i nie można się generalnie gniewać na ludzi, jak ktoś nie przyjdzie, na pewno miał ważny powód. Ja tak po prostu w to wierzę, że jeżeli ktoś nie przyszedł, po prostu na pewno coś miał ważnego, nie przyszedł, nie mnie to oceniać. Wiem, że chcę.
1: Natomiast jeżeli pytasz o to wspólne zgrywanie się i tak dalej, powiem szczerze, że ten etap mamy dawno za sobą, a jeszcze szczerze, że nigdy go nie było.
0: Mieliśmy, to prawda.
1: Mieliśmy taki komfort, że mogliśmy z Rafałem, możemy grać z ludźmi, którzy wiedzą, że powinno się wszystko zgadzać i że powinno być tajmowo i że to właśnie o to chodzi. I nawet jeżeli...
0: Tak, bo to prywatnie nawet są bardzo przedsiębiorczy i tacy ogarnięci ludzie, no nie? Więc
1: to też.
0: Tak jak mówię, że to jedno jest trzymać instrument i umieć na nim grać, a drugie być dobrym człowiekiem.
1: My po prostu robimy próbę, żeby sobie pograć, a to jest zupełnie inny wymiar.
2: To na koniec powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, gdzie można Was posłuchać, gdzie można Was znaleźć.
0: No w chwili obecnej to myślę, że najprostszą formą jest zalogowanie się w internecie na popularną platformę z
3: muzyką.
0: Filmami, muzyką, czerwone tło z białą kropeczką, trójkącikiem. Nie chcę tutaj kryptoreklamy udzielać żadnej, ale tak, tam jesteśmy. Można włączyć sobie naszą muzykę. Mam nadzieję, że przypadnie wszystkim do gustu. Jednocześnie zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych organizatorów imprez i tak dalej do współpracy. Bardzo byśmy chcieli szerzyć tę muzykę dalej.

0: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Magda Szewczuk, dzisiaj w magazynie lokalnym Eski Siedlce. Rozmowa z Krzysztofem Haberskim, wicedyrektorem Muzeum Regionalnego w Szydlcach i pasjonatem koszykówki. Dowiemy się nieco więcej o historii basketu w Szydlcach, a w drugiej części naszego magazynu trochę więcej o inwestycjach w Mińsku Mazowieckim.
0: Eska Siedlce.
2: Krzysztof Haberski, zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
1: Panie Krzysztofie, a dzisiaj trochę porozmawiamy o historii koszykówki, a przede wszystkim koszykówki w Siedlcach. Jakiś czas temu właśnie Siedleckie Muzeum Regionalne tak stworzyło piękną wystawę dotyczącą historii koszykówki w naszym kraju, na świecie, no i oczywiście w Siedlcach, bo koszykarskie tradycje w Siedlcach są bardzo bogate. Ta wystawa cieszyła się ogromną popularnością, więc dzisiaj słuchaczom Radia SK też trochę o tej historii koszykówki poopowiadamy. Więc może najpierw, co zainspirowało Państwa do stworzenia właśnie wystawy o koszykówce?
2: Powiem tak, Siedlce sportem stoją. W Siedlcach mieliśmy i mamy nie tylko koszykówkę, mamy bardzo dużo dyscyplin sportowych. Za wystawą poświęconą koszykówce jak zwykle stoją ludzie, tak? Bardzo wielu ludzi, którzy tworzyli i tworzą tą dyscyplinę sportu w Siedlcach, która odnosiła i odnosi liczne sukcesy, ma kontynuację. Te wystawy sportowe przygotowywaliśmy właśnie ze środowiskiem. Wystawa poświęcona koszykówce również była przygotowywana wspólnie z całym środowiskiem koszykarskim. Korzystając z okazji, przybliżyliśmy również dyscyplinę naszym mieszkańcom, no bo nie wszyscy wiedzą, gdzie koszykówka się narodziła, jakie były początki, więc oczywiście tradycyjnie poświęciliśmy jedną z takich części koszykówce na świecie i początkom. Koszykówce w Polsce, kiedy ona przywędrowała na ziemię polskie, jak się rozwijała, oraz oczywiście koszykówce w naszym mieście. I żeby tutaj Państwa nie zanudzić, no bo prawda, najbardziej ten taki okres dotyczący nas, no odbywał się po wojnie, tak? Na początku przy klubie Kolejarz, który był takim uniwersalnym klubem, zrzeszał wiele sekcji, również koszykówkę. Tutaj koszykarze z naszego miasta cieszyli kibiców siedleckich swoimi występami. To wszystko pokazaliśmy na naszej wystawie. Później koszykówka przeżywała swój okres przy naszej uczelni siedleckiej. Powstał klub SKK Siedlce, Siedlecki Klub Koszykówki i MKK, Miejski Klub Koszykówki. SKK to mężczyźni, MKK to kobiety. I w takim szczytowym okresie SKK Siedlce grał w rozgrywkach pierwszej ligi, a MKK Siedlce w ekstraklasie przez kilka sezonów. To zważywszy na wielkość naszego miasta, które jest średnim miastem, tak, 80 tysięcy mieszkańców, było to nie lada wyczynem i tutaj należy podkreślić, że to wielka zasługa tych wszystkich osób, które wokół tej dyscypliny pracują, wokół tej dyscypliny czynią swoje starania. Co jeszcze? Był taki okres lata 90., kiedy nastąpiły przemiany gospodarcze w Polsce. Mogliśmy oglądać z anten satelitarnych przekaz z NBA i młodzi adepci tej dyscypliny właśnie chcieli grać w koszykówkę bardzo. W Siedlcach istniała nawet taka liga NBA, która zrzeszała kilkanaście zespołów koszykówki, no i była taka dosyć zacięta rywalizacja. To wszystko można było na naszej wystawie zobaczyć. Większość z tych osób no już ma swoje lata, prawda, ale oglądali eksponaty, zdjęcia, tablice z łzami w oczach, tak? No bo to wspaniały okres dyscypliny. Koszykówka w naszym mieście miała i ma się bardzo dobrze. To nie koniec, tak? Pokazaliśmy pokazaliśmy na końcu tej wystawy też, że jest właśnie kontynuacja, tak? No bo co prawda SKK Siedlce przestało, zakończyło niejako swoje funkcjonowanie, zostało rozwiązane, ale jest kontynuator, jest to UKS Basket Siedlce, który przede wszystkim skupił się na szkoleniu dzieci i młodzieży. Jest kilkanaście sekcji koszykówki męskiej i żeńskiej. Jest zespół, który gra w trzeciej lidze, ale to są wszystko siedlczanie, wszystko wyszkoleni przez siedleckich szkoleniowców, także mamy się czym chwalić w naszym mieście. Mi przygotowywanie i praca przy wystawie przyniosły bardzo wiele satysfakcji, a też w jakimś stopniu utożsamiam się z tą dyscypliną. Działam w klubie UKS Basket Siedlce, współtworzyłem klub, także to też jak w jakiś sposób pozwoliło no to taką cegiełkę, tak, od siebie dać, żeby tą dyscyplinę, pomóc tej dyscyplinie, zachęcić młodzież z naszego miasta do czynnego uprawiania sportu. No i muszę powiedzieć Państwu, że ta wystawa odniosła bardzo duży sukces. Mieliśmy wiele osób wśród zwiedzających, wiele grup zorganizowanych, klas ze swoimi nauczycielami, rodziców z dziećmi, także wielki sukces, cieszymy się bardzo. I przygotowaliśmy kontynuację, następne wystawy, również takie poświęcone naszemu miastu, regionowi, także mogę powiedzieć, że ogromny sukces.
1: Wracając jeszcze do tego, co pan powiedział, ta siedlecka liga NBA, te złote czasy MKK Siedlce, SKK Siedlce, myślę, że wielu kibicom z Siedlec, ale i z całego regionu troszeczkę łezka wokół się zakręciła, kiedy mogli oglądać zdjęcia czy jakieś gadżety związane z tym okresem, bo ta siedlecka liga NBA to tak naprawdę dzieciństwo, młodość wielu, wielu osób, które no teraz mają 40 czy ponad 40 lat, zobaczyć takie zdjęcia, wrócić do tego momentu wspomnieniami, chyba naprawdę dużo wzruszeń było też na tej wystawie.
2: Było bardzo dużo wzruszeń. Na otwarcie wystawy przyszło bardzo wielu osób. Ja myślę, że grubo ponad 200 osób na samym otwarciu. Tak jak pani redaktor powiedziała, było wiele łez, wzruszeń. Wiele osób oglądało zdjęcia, przeglądało fotografie, oczywiście odszukiwało siebie sprzed lat. To nie tylko 40-latkowie, ale nawet tacy, którzy zbliżali się do 70-tki, też grali w tą dyscyplinę, też odnajdywali się na zdjęciach, na tych planszach wielkoformatowych. Także poza tym wśród eksponatów, które pokazywaliśmy na wystawie, było bardzo wiele eksponatów właśnie od tych byłych zawodników, byłych działaczy. Także naprawdę wielka sprawa i dla nas również, dla Muzeum Regionalnego, ciekawe doświadczenie.
1: A wracając jeszcze do NBA, to wspaniałe gadżety od Marcina Gorteta były do zobaczenia właśnie na tej wystawie, więc nie tylko siedlecka liga NBA, ale i to NBA, można powiedzieć, no współczesne, tak? To chyba też była nie lada gratka dla kibiców tych starszych, ale i myślę, że dla dzieciaków, które teraz dopiero fascynują się koszykówką.
2: Tak, można. Oczywiście Marcin Gortat, tutaj jego eksponaty pokazywaliśmy. Do końca wierzyłem, że uda się Marcina do nas zaprosić na wystawę. Niestety jego, no nie było go w tym czasie w Polsce, więc nie mógł siłą rzeczy nas odwiedzić, ale nagrywał filmiki, przesyłał nam filmiki takie, które zachęcały do odwiedzenia naszej wystawy. A oprócz Marcina Gortata pokazaliśmy również naszych zawodników, którzy w tej najlepszej lidze świata grali. Mam na myśli Macieja Lampę, Cezarego Trybańskiego i oczywiście Małgorzatę Dydek, która również była pokazana na naszej wystawie. Oprócz tych właśnie Polaków grających w NBA, no mówię, pokazaliśmy początki koszykówki, to też myślę, że bardzo ciekawe doświadczenie dla wielu osób, które nawet współcześnie grają w koszykówkę, mogły zobaczyć, jak to wyglądały te początki, jakie te kosze były, przepisy gry, które no znacznie się zmieniły, tak? Jaka motywacja tej osoby, tego Kanadyjczyka, kanadyjskiego nauczyciela, który właśnie stworzył te pierwsze przepisy gry. No i mnóstwo ciekawych rzeczy. No w Siedlcach to dwudziestolecie międzywojenne, to też przy naszej jednostce wojskowej istniała sekcja koszykówki, więc to też, no co prawda nie było zbyt wiele pamiątek z tego okresu, ale też coś pokazaliśmy. Uważam, że no wystawa przede wszystkim związana z regionem, tak, z ludźmi i współcześnie żyjącymi. No my tą wystawę tworzyliśmy niejako od początku tutaj właśnie z całym środowiskiem koszykarskim. Tu to nie tylko Muzeum Regionalne, ale wiele osób, które się zaangażowało, które przychodziło do nas, współpracowało. No naprawdę, no, praca w takim zespole, no to też dla mnie na przykład osobiście i wielka satysfakcja, ale i doświadczenia. No ja mówię, lubię pracę z ludźmi, także naprawdę super.
1: Aż trudno uwierzyć, że mówimy teraz tak o historii SKK i MKK jako właśnie pewnym rozdziale, który się skończył, bo no myślę, że w świadomości wielu mieszkańców Siedlec i regionu te zespoły no jakby przed chwilą tak gdzieś tam dopiero występowały właśnie w pierwszej lidze, w ekstraklasie. Hala przy ulicy Prusa wypełniała się po brzegi kibicami basketu. I trudno w to uwierzyć, że ten piękny, taki złoty czas, można powiedzieć, siedleckiej koszykówki gdzieś tam odchodzi właśnie do tej historii, ale temu pokoleniu, które gdzieś tam dopiero teraz zaczyna interesować się sportem, chyba warto o tym przypominać. Warto przypominać, że jeszcze niedawno naprawdę mieliśmy tutaj świetne drużyny, naprawdę tutaj można było oglądać najlepszych zawodników w Polsce. Bo kiedy przyjechała tutaj Wisła Kanpak Kraków na mecz z MKK, no to tutaj hala szalała z zachwytu, bo nawet reprezentantki kraju mogliśmy tutaj oglądać.
2: Tak, oczywiście. To nie tylko Wisła Kraków, ale również w męskiej koszykówce Start Gdynia. Przypomnę, że SKK Siedlce miał taki jeden udany sezon, kiedy drużyna SKK pod kierownictwem Głuszczaka i Araszkiewicza zajęła drugie miejsce w rundzie zasadniczej. No to było niesamowite doświadczenie. Ale powiem tak, jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? Te pierwsze zespoły generowały duże koszta, no i w pewnym momencie nie dało się tego wszystkiego udźwignąć. I my, jeśli chodzi o UKS Basket Siedlce, chcemy właśnie takich błędów uniknąć. Więc klub, działacze i starają się budować w taki sposób, żeby przede wszystkim było szkolenie szeroko rozumiane, czyli przede wszystkim pieniądze na szkolenie dzieci i młodzieży, szukanie takich talentów wśród siedleckich dzieciaków, siedleckiej młodzieży. Możliwość grania w trzeciej lidze, gdzie wyjazdy nie są tak dalekie, no może to widowisko nie jest takie, jak pani redaktor powiedziała, czy jak tutaj była Wisła Kraków, to była Ekstraklasa, czy Start Gdynia, czy inne zespoły czołowe z Polski, ale po prostu no musimy tutaj od dołu to wszystko zbudować, rozwinąć te nasze możliwości i myślę, że jak zbudujemy solidne fundamenty, to jeszcze kiedyś nasi mieszkańcy zobaczą koszykówkę na wysokim poziomie, gdzie siedleckie zespoły będą grały jak równy z równym na parkiecie, rywalizowały z najlepszymi w kraju, ale być może zespół siedlecki będzie złożony głównie z zawodników, zawodniczek wytrenowanych w Siedlcach. To będzie niesamowite osiągnięcie i temu chcielibyśmy poświęcić czas i w to się angażować najbardziej.
1: No i warto powiedzieć, że nawet na te mecze w niższej klasie rozgrywkowej też często przychodzi bardzo dużo ludzi, no bo po prostu tak, chcemy kibicować naszym, chcemy zobaczyć, jak radzi sobie syn, córka, tak, sąsiad. I to też jest bardzo cenne właśnie dla tej naszej lokalnej społeczności.
2: Tak, jeśli chodzi o frekwencję, naprawdę frekwencja jest na stałym, niezłym poziomie, właśnie mimo, że rozgrywki nie stoją na tak wysokim poziomie, ale jednak właśnie oglądanie syna, córki, sąsiada, nie wiem, brata, kolegi powoduje, że sala wcześniej na Prusa, teraz na Popiełuszki również wypełnia się, może zależy od meczu, tak, ale zawsze po te, myślę, że średnio po te 200 osób na mecz przychodzi, co jest dużą publicznością, także dziękujemy wszystkim, którzy wspierają siedlecką koszykówkę, którzy kibicują, no i obiecujemy, że również możecie Państwo liczyć na to, że ta koszykówka zbudowana właśnie od dołu, zbudowana na taki, w takim silnym, solidnym fundamencie, wróci kiedyś na wyższe poziomy grania, kiedy też w naszym mieście będzie, no, będą większe możliwości, będzie więcej pieniążków, które będzie można na tą dyscyplinę sportu poświęcić.
1: Mam wrażenie, że właśnie to oglądanie swoich, mówiąc tak potocznie, to jest taka trochę moda też amerykańska, tak? Bo w Stanach Zjednoczonych jednak mamy te drużyny, na przykład przy liceach, drużyny akademickie, które też są bardzo mocno właśnie wspierane przez te lokalne społeczności i tam rozgrywki niekoniecznie na najwyższym poziomie też cieszą się właśnie dużą popularnością tej lokalnej społeczności. Tam jest moda, żeby właśnie pójść na mecz, nie tak, nie drużyny nawet narodowej, ale żeby pójść na mecz naszej drużyny z naszego miasta.
2: Tak, można powiedzieć, że jest to podobna moda do tej amerykańskiej, oczywiście. Patrząc po składzie drużyny trzecioligowej, kiedy właśnie część osób po prostu zwyczajnie idzie na studia do innych miast, więc siłą rzeczy nie jest w stanie powiązać nauki z trenowaniem regularnym i graniem występami w UKS Basket, ale są kolejne osoby, kolejne roczniki. To jest to właśnie szerokie szkolenie, które przychodzą. Część osób na przykład, które gdzieś tam pokończyły studia w Polsce, wraca do Siedlec, no już ma powiedzmy swoje lata, ale chce grać, więc wspiera tutaj swoją grą nasze rozgrywki i mamy takie doświadczenie z taką młodością, no i rywalizują w trzeciej lidze. Uważam, że naprawdę jest to dobre rozwiązanie na tym etapie, podkreślam, ponieważ po prostu no nie ma aż takich możliwości finansowych, żeby powiedzmy musiałoby to być, no w ogóle awans, uważam, że awans do wyższej fazy rozgrywek to musi nastąpić na skutek właśnie na drodze sportowej. Po prostu musimy w sposób sportowy na parkietach wywalczyć awans w przyszłości z trzeciej ligi do drugiej i ewentualnie później wyżej, ale nie kupić, tylko po prostu na skutek rywalizacji sportowej, tak? Jeśli ten awans w taki sposób przyjdzie, to raz, że on zupełnie inaczej smakuje, a dwa, tak powinno w sporcie to wyglądać, tak? No mamy tutaj też wielu znakomitych szkoleniowców w Siedlcach, więc ta koszykówka, myślę, że nie jest zagrożona i ona będzie się rozwijała, ona się rozwija.
1: A wracając jeszcze do popularności koszykówki w naszym mieście, to widać to również podczas turnieju Blacktop, tego turnieju koszykówki ulicznej, jak wiele osób w bardzo różnym wieku, dodajmy, chce się tą koszykówką bawić i nie boi się wystartować właśnie w tych rozgrywkach, no i czerpać wielką radość z gry.
2: Tak, Blacktop również przyciąga ogromne rzesze zawodników. Czasami te drużyny 3-4 osobowe sami się zgłaszają, startują, rywalizują. Ale ja Państwu powiem Państwu, no może trochę uprzedzę niejako to, co się wydarzy, ale bardzo poważnie myślimy i szukamy rozwiązań takich konstruktywnych, żeby ożywić i odnowić taką właśnie siedlecką ligę NBA. wśród siedleckich szkół chcielibyśmy, żeby ta liga była siedleckich, spod siedleckich, tak, które nie mają jakoś tam dalekich odległości, żeby dało się to pogodzić z zajęciami lekcyjnymi. I na początek tak myślimy, żeby właśnie w szkół podstawowych było powiedzmy 6 zespołów czy 8 i podobnie ze szkół średnich. Bardzo poważne rozmowy prowadzimy, również z takim potencjalnym sponsorem, który mógłby tutaj nas wspomóc finansowo, no bo wiadomo, że finanse są bardzo ważne, to wszystko musi się spinać, to są sędziowie, to są nagrody, to są, prawda, wynajęcie sali i tak dalej, i tak dalej. Taka zachęta, ale myślę, że być może nawet już na tych obchodach jubileuszu ogłosimy coś takiego, że ruszamy właśnie z siedlecką ligą NBA i zachęcimy wszystkich szkoleniowców, wszystkich nauczycieli szkół, którzy chcieliby wziąć udział w tych rozgrywkach do współpracy.
1: No to trzymamy za ten pomysł kciuki. Myślę, że wiele młodych i nie tylko młodych osób bardzo to ucieszy. No i myślę, że no za tym poszłyby też jakieś właśnie dodatkowe nakłady na szkolenie tej młodzieży może w Siedlcach.
2: Tak, dokładnie. No mówię, no to jest, myślę, rozwiązanie bardzo dobre, dlatego że no nie trzeba daleko wyjeżdżać, tak? To można byłoby tą rywalizację, tak jak była w latach 90., cieszyła się ogromnym powodzeniem, zainteresowaniem, niejako przywrócić, tak? Więc tutaj jest dużo nauczycieli szkół podstawowych, szkół średnich, którzy ćwiczą, którzy przygotowują zespoły szkolne do różnych zawodów w ramach Szkolnego Związku Sportowego, czy ludowych zespołów sportowych i myślę, że to zainteresowanie występami w rozgrywkach siedleckiej ligi NBA byłoby duże. Chociaż mówię, dla nas na początek wystarczy, gdyby to zgłosiło się powiedzmy po te nawet 6 zespołów, prawda, na poziomie szkół podstawowych i podobna liczba na poziomie szkół średnich, ruszylibyśmy z rozgrywkami. No i po prostu w trakcie tego wszystkiego trwania moglibyśmy to wszystko doskonalić. Być może w następnych sezonach zapisałyby się kolejne szkoły. Pozwoliłoby to naszej młodzieży na większe ogranie, większą pewność siebie. No i oczywiście szukanie tych talentów, bo temu też przyświęca to wszystko, te wszystkie zabiegi, starania to są też poniekąd po to, żeby szukać takich zawodników, zawodniczek na miarę Małgorzaty Dydek czy Marcina Gortata. A wiadomo, że bez odpowiedniego szkolenia nie będzie to możliwe. Trzeba taką osobę w odpowiednim wieku gdzieś tam znaleźć, zachęcić do trenowania. Myślę, że w Polsce, w Siedlcach nie brakuje takiej zdolnej młodzieży, sprawnej. Jeśli w takim kraju jak Litwa, który ma niecałe 3 miliony mieszkańców, można szukać, odnajdować takie talenty, które robią później kariery sportowe w najwyższych ligach świata, to tym bardziej w Polsce, jeśli stworzymy, prawda, jakiś taki sprawny system szkolenia i kluby i rozgrywki ligowe. No mówię, no my nie jesteśmy w stanie gdzieś dalej sięgnąć, ale tutaj nasze najbliższe podwórko Siedlce jesteśmy w stanie ogarnąć i tak zamierzamy właśnie w tym kierunku działać.
1: Ja oczywiście trzymam za to kciuki, no i też trzymam kciuki za muzeum regionalne, które pan również oczywiście reprezentuje, bo tak jak mówiliśmy, wystawa dotycząca historii koszykówki na świecie, w Polsce, no i oczywiście w Siedlcach cieszyła się wielką popularnością, ale pojawiały się też kolejne wystawy o tematyce sportowej, które były równie dobrze przyjęte, no i chyba powoli muzeum regionalne staje się właśnie takim bardzo przyjaznym miejscem dla sportowców z Siedlec i z całego regionu. No i też znalazło swoich odbiorców, którzy bardzo chętnie te wystawy odwiedzają.
2: Tak, to prawda, pani redaktor. Oprócz wystawy poświęconej koszykówce zorganizowaliśmy wystawę poświęconą żużlowi w Siedlcach. To też bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy odcinek takich czasów powojennych, kiedy tutaj wspaniale nasi Siedlczanie rywalizowali na ogólnopolskich arenach, zdobywali najwyższe laury. Również piłka nożna. Właśnie niedawno, no, kilka dni temu, zakończyliśmy wystawę poświęconą piłce nożnej. To tak trochę jak uruchomienie lawiny, tak? Kamyk zrzucony z góry toczy się i zabiera kolejne i na dole wywołuje to lawinę. To pierwsza wystawa, którą zorganizowaliśmy, poświęcona piłce koszykowej, wywołała taką lawinę. Okazało się, że jest zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy i kolejne dyscypliny właśnie tutaj gdzieś do nas się zgłaszały. Czy tylko wystawy poświęcone sportom? Nie, nie tylko. Przypomnę, organizowaliśmy również w naszym muzeum wystawę poświęconą motoryzacji w Siedlcach, prawda, początkom. Tutaj też fajnie udało nam się ze środowiskiem, szczególnie z Gryfem, nawiązać współpracę. Też taką wystawę mieliśmy. W przyszłym roku, jak już tak rozmawiamy, będziemy otwierać wystawę poświęconą browarnictwu w Siedlcach. To też będzie, myślę, że bardzo ciekawa wystawa, która pokaże Państwu, jak w samych Siedlcach, ile było browarów w okolicach, jak to wszystko wyglądało. No ale nie chciałbym zdradzać szczegółów, bo to jeszcze trochę za wcześnie, ale już prace nad wystawą trwają oczywiście. Nie tak intensywnie jak w tej chwili nad hokejem, ale po hokeju przejdziemy do tej następnej wystawy. Także zapraszam do muzeum, do tego, żeby obserwować naszego Facebooka, tak, czy też lokalne media informują, zawsze nas wspierają, możemy liczyć na to, że właśnie inicjatywy podejmowane przez nas docierają do Państwa.
1: Właśnie, bo w muzeum dużo się dzieje, tak, są i ciekawe wykłady poświęcone i historii, i czasami polityce, i wielu innym rzeczom. Jest klub kolekcjonerów działający przy muzeum i też regularnie jego przedstawiciele się właśnie w murach muzeum lub w otoczeniu muzeum spotykają, więc to nie jest tylko tak, że jest tam w naszym Muzeum pod Jackiem jedna wystawa, cały czas ta sama, proszę Państwa, tylko warto się naprawdę zainteresować. Wystawy zmieniają się naprawdę często, mnóstwo tych dodatkowych imprez, no i chyba piękne miejsce, które no warte jest odwiedzenia no przez każdego mieszkańca i Siedlec, i całego regionu.
2: Tak jest. Zapraszamy wszystkich chętnych zawsze do naszego muzeum. Jesteśmy w centrum Siedlec, w historycznym ratuszu właśnie pod Jackiem, tak. I tak jak pani redaktor powiedziała, to nie tylko wystawy, ale to szereg różnych inicjatyw podejmowanych i przez dyrektora Kordaczuka, i przez pracowników merytorycznych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Muzeum Regionalne, jak sama nazwa wskazuje, jest właśnie taką placówką, która ma wspierać inicjatywy głównie, które w naszym regionie się działy, czy też dzieją, i tak staramy się robić, żeby to tak wyglądało.
1: No to trzymam kciuki, żeby wyglądało równie dobrze, albo jeszcze lepiej niż wygląda to teraz. No i trzymamy kciuki za to, żeby kolejne wystawy cieszyły się równie dużą popularnością jak ta wystawa o koszykówce czy żużlu.
2: Tak, bardzo się cieszę i tak jak mówię, zachęcam Państwa nie tylko do odwiedzania naszego muzeum, ale do kontaktów. Być może kolejne środowiska w naszym mieście będą chciały wspólnie z nami jakąś ciekawą inicjatywę rozpocząć, tak, możemy nawiązać taką współpracę. Jesteśmy bardzo otwarci i powstaną kolejne ciekawe wystawy zainicjowane przez naszych mieszkańców, przy ich współudziale. Także myślę, że jesteśmy do Państwa dyspozycji.
1: Krzysztof Haberski, wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor.
0: SK Siedlce.
1: Teraz dowiemy się trochę więcej o inwestycjach, które w tym roku planuje Mińsk Mazowiecki. Więcej na ten temat powie burmistrz Marcin Jakubowski.
3: Oprócz drogi rowerowej czekają nas przetargi na budowę infrastruktury cmentarnej. To jest ogromne przedsięwzięcie, gdzie na terenie cmentarza komunalnego powstanie zupełnie nowa infrastruktura, która uczyni z naszej nekropolii miejsce godne spoczynku naszych bliskich, ale przede wszystkim miejsce przyjazne dla wszystkich odwiedzających, bo dzisiaj tego nam brakuje, brakuje nam toalet, brakuje nam oświetlenia, brakuje nam parkingu, brakuje nam alejek w odpowiednim stanie. Ta cała infrastruktura łącznie z zielenią będzie tworzona zupełnie od nowa na tej części północno-zachodniej cmentarza komunalnego. Mam nadzieję, jestem przekonany, że przez te najbliższe lata te zmiany wszystkim Państwu przypadną do gustu. Jeżeli chodzi o przetargi, no na pewno czeka nas przetarg na zagospodarowanie odpadów. To jest jedna wielka niewiadoma, jakie będą ceny odpadów i jakie oferty zostaną nam zgłoszone.
0: SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, przed nami magazyn siedleckiej Eski. A w nim opowiemy o problemach kadry siedleckiego rolnika, czyli zespołu szkół ponadpodstawowych numer 4 w Siedlcach. Nauczyciele przedstawili je Radzie Miasta podczas obrad Komisji Edukacji pod koniec sierpnia. Skarżyli się, że urzędnicy przeszkodzili im w sprawnym przeprowadzeniu rekrutacji. Na 2 dni przed jej finiszem Urząd Miasta postanowił bowiem o likwidacji 2 z 5 planowanych klas, jakie miały być utworzone w szkole. Nauczyciele zaznaczyli też, że chcieliby, aby ich placówka przeszła pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa, co przyniosłoby miastu oszczędności, a jednocześnie przyczyniłoby się do rozwoju rolnika.
0: SK Siedlce.
4: Osowski Robert, jesteśmy nauczycielami zespołu szkół ponadgimnazjalnej nr 4, popularna nazwa Rolnik. Przyszliśmy tutaj w konkretnej sprawie. Pierwsza to sprawa rekrutacji, która w trakcie jej trwania została nam uniemożliwiona przez miasto dla 2 oddziałów liceum i technikum. Druga sprawa będzie przez moją koleżankę, kolegę przedstawiana, to sprawa przejścia naszej szkoły pod Ministerstwo Rolnictwa. Natomiast ja będę mówił tylko i wyłącznie o rekrutacji. W roku bieżącym miasto wyraziło zgodę na utworzenie 5 oddziałów. W całej szkole 5 nowych oddziałów. W trakcie trwania rekrutacji bez podania uzasadnienia, bez podania motywów przyszła informacja, że rekrutacja dla 2 klas, czyli dla liceum o profilu wojskowym i technikum o profilu technik żywienia i transportu ruchu drogowego zostaje wstrzymana. Uniemożliwiono nam jej przeprowadzenie, uniemożliwiono nam jej dokończenie. Podkreślam, że rekrutacja składa się z rekrutacji głównej i rekrutacji uzupełniającej. Nie zmienia się zasad w trakcie gry, nie zmienia się zasad meczu w 70. minucie. Miasto to zrobiło administracyjną, odgórną decyzją. I tutaj jakie były motywy, jakie były powody, które miasto nam podało? Warto te powody wyszczególnić i 2 słowa o nich powiedzieć. Pierwszym powodem była niska ilość chętnych. I tutaj warto przytoczyć dane, cyfry, które można zweryfikować, można sprawdzić, można przyjść do naszej szkoły, osoby, które pracowały w rekrutacji, każde moje słowo, każdą moją cyfrę można zweryfikować. Z pierwszej preferencji, czyli z pierwszego wyboru było do liceum o profilu wojskowym 14 osób, z drugiej preferencji 12 osób. Co to oznaczało? Oznaczało to, że do otworzenia klasy wystarczy 15 osób, natomiast żeby była pełna obudowa, jeśli chodzi o pomoc, 22 osoby, ale tą klasę można było utworzyć. Nie pozwolono nam na dokończenie rekrutacji. Drugi powód to mała ilość punktów osób, które składały podania. Każda szkoła ma swoją specyfikę. Swoją specyfikę ma PRUS, CKU, TWP. Swoją specyfikę ma również rolnik, gdzie my nie stosujemy żadnych progów. My przyjmujemy tych wszystkich, którzy chcą przyjść. Natomiast w tej kwestii domniemanego małej ilości punktów przez uczniów, którzy ubiegali się o liceum o profilu wojskowym, najciekawsze jest to, że ci uczniowie zostali przyjęci. Zostali przyjęci do klasy o profilu wojskowym, tylko nie w rolniku, tylko w elektryku. Więc o co chodzi? U nas ich nie można było przyjąć, bo mieli za mało punktów, a z taką samą ilością punktów zostali przyjęci do elektryka. Dla mnie i dla nas wszystkich są to podwójne standardy. Są to podwójne standardy. Są to dzielenie na lepszych i gorszych, na uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych. Wydaje mi się, że tak być nie powinno. I trzecim argumentem miasta, który został nam przedstawiony, jest to słabe wyniki maturalne. Rolnik jest na porządnym 12 miejscu. Wszyscy o tym wiemy. Natomiast jeżeli spojrzymy na wszystkie szkoły rolnicze w powiecie, w kraju, to ta matura wszędzie wypada podobnie. Dlaczego wypada podobnie? Ponieważ dla klas technicznych nie matura jest najważniejsza, tylko są najważniejsze egzaminy zawodowe. I warto spojrzeć na wyniki egzaminów zawodowych, które wypadają i u nas, i w innych szkołach rolniczych na poziomie dobrym i bardzo dobrym. Dlatego te trzy powody, które zostały przez miasto nam przedstawione jako uzasadnienie nieotworzenia dwóch oddziałów, nie wytrzymują elementarnej krytyki. Jakie są skutki tej decyzji, żeby nie przedłużać, żebyście mogli ten cały materiał puścić bez cenzury? Jakie są skutki? Skutki dla nauczycieli są dramatyczne, ponieważ też to policzyliśmy, możecie przyjść do naszej szkoły, możecie sprawdzić, tam mądre głowy to wszystko wyliczyły, nie ja. W ciągu 3-4 lat oznacza to utratę pracy dla 15 nauczycieli. 15 etatów zostaje wyparowanych. W naszej szkole pracuje wielu nauczycieli, którzy są już w wieku przedemerytalnym. Jeżeli oni tą pracę stracą, oni nigdzie pracy nie znajdą. Wydaje mi się, że miasto powinno się kierować także tą stroną etyczno-moralną, także dobrem nauczycieli. Zwłaszcza, że ta decyzja o uniemożliwieniu nam przeprowadzenia rekrutacji jest decyzją bezprawną. W jaki sposób i gdzie byśmy nie sprawdzili, to jest to decyzja bezprawna. Miasto nie miało prawa takiej decyzji podjąć. Ta decyzja jest skrzywdą dla naszej placówki, naszej szkoły, dla uczniów, a także, a może przede wszystkim dla nauczycieli, którzy przeżywają dramat, bo stracą de facto pracę. I dlatego tutaj przyszliśmy, zapraszamy do naszej szkoły, jeżeli, bo ja mówiłem szybko, o tym można było powiedzieć dokładniej, głębiej. Chętnie porozmawiamy, bo ważne, żeby również media się tym zainteresowały, bo no nie można tak traktować szkoły, gdzie zawsze była rekrutacja, gdzie nie było problemu z naborem. Natomiast jeżeli miasto będzie w taki sposób rzucać nam kłody pod nogi, no to tej rekrutacji nie będzie, gdzie skoro uniemożliwia się jej przeprowadzenie. Nam w trakcie rekrutacji nie pozwolono jej dokończyć. Nie pozwolono przeprowadzić i dokończyć w tym również rekrutacji uzupełniającej. Natomiast te powody, które miasto podało, to przed chwilą ja je uzasadniłem.
1: A co z tą rekrutacją podstawową? Czy ona też została wstrzymana?
4: Nie dokończona została w trakcie na parę dni przed. Dostaliśmy decyzję, że zostaje ona wstrzymana. Została ona wstrzymana i nie pozwolono nam dokończyć, kiedy nasi nauczyciele przyszli, którzy rekrutacją się zajmowali, otworzyli komputer. Białe plamy, wszystko zostało wyczyszczone. Rodzice przychodzili, uczniowie przychodzili, którzy chcieli przyjść do rolnika z racji przyjaznego charakteru szkoły. Byli też również bardzo, bardzo zdziwieni. Ta decyzja, jeszcze raz podkreślę, jest decyzją nieuzasadnioną, ponieważ my mieliśmy pełne szanse i bez problemu byśmy te klasy otworzyli. Tylko gdyby miasto zostawiło nas w spokoju i pozwoliło nam spokojnie dokończyć rekrutację.
5: Zygmunt Kondraciuk, też nauczyciel zespołu numer 4 rolnika i absolwent zresztą tego rolnika, tak? Także jestem nauczycielem oddziału przygotowania wojskowego. Natomiast mając tą sytuację, jaka nas zastała w czerwcu, tak, i w lipcu, dowiedzieliśmy się, że nie mamy dwóch oddziałów szkolnych. No nie ukrywajmy, że to jest też taka sytuacja, którą jakby na przyszłość tutaj kolega mówił, wiąże się też to z naszymi miejscami pracy. Więc wspólnie też z Radą Pedagogiczną spotykaliśmy się kilka razy w wakacje, no bo troszeczkę jakby nam to też przerwało ten nasz wypoczynek, ta sytuacja, która wystąpiła. No nie ukrywam też, że pewne są takie emocje negatywne tego całego zajścia, tej sytuacji. Więc my jako szkoła z tradycją, która jak sama nazwa wskazuje, rolnik, tak, w tym roku obchodzimy 105 lat istnienia szkoły. W październiku ma być zjazd absolwentów tej szkoły. Są dosyć znani absolwenci z terenu tutaj powiatu siedleckiego. Zresztą były prezydent Siedlec, też kończył tą naszą szkołę. Więc my wypracowaliśmy taką jakby uchwałę Rady Pedagogicznej. Powołaliśmy taki zespół, który będzie starał się przekształcić, znaczy doprowadzić do tego, żeby miasto zgodziło się, Rada Miasta, na przejęcie szkoły, placówki szkolnej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Takie sytuacje miały już miejsce w kraju, w Radomiu. W 2019 roku Rada Miasta zgodziła się na przekazanie jako organowi prowadzącemu Ministerstwo Rolnictwa. My też uważamy, że mamy tradycję taką, która kształci w zawodach rolniczych. Zresztą to środowisko, powiat siedlecki, no bo też nie stosujmy, że to tylko dotyczy miasta, tak? Bo to też jakiegoś regionu, bo młodzież w naszej szkole to 60% pochodzi ze środowiska wiejskiego, tak? A nie tylko miejskiego. Są też dzieci z miasta, ale tak jakby widzimy tutaj przestrzeń taką dla naszej szkoły, mając kadrę doświadczoną, mając pewne jakieś osiągnięcia w dziedzinie zawodów rolniczych, chcemy stworzyć tutaj taką placówkę, którym organem prowadzącym byłoby Ministerstwo Rolnictwa. Wiąże się to z tym, że przede wszystkim miasto nie miałoby problemów finansowych, tak, z prowadzeniem tej szkoły, bo jakby całe to prowadzenie finansowe szkoły przeszłoby pod Ministerstwo Rolnictwa. Także jest to jakieś tam rozwiązanie i dla miasta, i dla naszej szkoły. No i nie ukrywajmy, miejsc pracy dla nauczycieli, tak, dlatego że w obecnej sytuacji no, miasta nie też nie do końca stać na to, żeby wyposażyć nasze pracownie do nauki zawodu. Natomiast przy przejściu do Ministerstwa Rolnictwa to zaplecze metodyczne, merytoryczne, zaplecze w postaci pracowni byłoby znacznie bogatsze i ta oferta nasza też by była bogatsza. Zważywszy na to, że no, to środowisko jednak, powiat siedlecki, to jest jednak rolniczy powiat, tak, a nie jakiś przemysłowy, więc uważam, że jest uzasadnione, żeby taka szkoła, placówka o stricte rolniczym kierunku funkcjonowała i istniała.
1: Czy obawiają się Państwo, że ze względu na to, jakie wyniki miała szkoła, miasto chciałoby dokonać jej wygaszenia?
5: Tak, ale też weźmy pod uwagę, że są uczniowie, którzy mają taki poziom, a nie inny, i one też gdzieś muszą, te osoby, trafić. Sprawdziliśmy, gdzie te osoby, które potencjalnie miały trafić do naszych klas, które nam jakby nie dopuszczono do rekrutacji, gdzie one trafiły, więc na te wszystkie osoby tylko dwie osoby trafiły do szkół branżowych, natomiast pozostałe trzy osoby trafiły do liceów, a pozostałe do techników. Czyli to nie ma tu znaczenia, czy to jest taka szkoła, czy taki poziom. Z drugiej strony każdy, kto zajmuje się w ogóle pedagogiką, tak, i uczy w szkole, to wie, że nie chodzi tutaj o jakość pracy szkoły czy nauczania, bo też mamy jakieś osiągnięcia jako szkoła. W tym roku jedna z naszych uczennic zajęła w konkursie ogólnokrajowym miejsce w pierwszej piątce z architektury terenów zieleni, tak? Więc no, mamy jakieś sukcesy, tak? Więc to nie chodzi tutaj jakby o jakość pracy, bo to troszeczkę też jest niesprawiedliwa ocena, tak? Tutaj już jakby w wcześniejszej rozmowie słyszeliśmy, że taki argument już jest w mieście, że jest niż demograficzny, tak? Na pewno z tym się to będzie wiązało, że no, jednak miasto musi w jakiś sposób zaprojektować, co dalej z tą oświatą, i no, mamy też taką świadomość, że może dojść do tego, że po prostu nie będzie uczniów, tak, w szkole, więc my chcemy jakby też ich wyprzedzić pewne działania miasta, bo no, nie ukrywajmy, że jeśli miasto pozbędzie się tej placówki w tym znaczeniu, że nie będzie musiało finansowo utrzymywać tej placówki, przejdzie to pod Ministerstwo Rolnictwa, no to będzie też jakaś ulga dla miasta i dla budżetu, tak? A dla nas to będzie też jakaś sytuacja taka, która zapewni nam jakieś tam funkcjonowanie w tej pracy, w której no, jesteśmy, tak? I chcielibyśmy dalej być.
6: Dzień dobry, Mariola Kępka. Pracuję w tak zwanym rolniku. Co prawda nie jestem nauczycielem tablicowym, no jestem szeroko rozumianym specjalistą. Pracuję jako psycholog. No my tutaj dzisiaj przyszliśmy z dwóch powodów. To jest, pierwszym powodem jest ta rekrutacja, A drugim powodem jest nasza taka propozycja tego, żeby tutaj pan prezydent wyszedł z taką intencją, z listem intencyjnym do ministra rolnictwa, prawda? My rozmawialiśmy już z panem prezydentem. Taka decyzja oczywiście ma swoje zalety i wady, natomiast według nas tych zalet jest dużo więcej. Chcemy kształcić młodzież w niszowych kierunkach, chcemy kształcić lepiej, jakościowo, natomiast w moim poczuciu na ten moment Urząd Miasta jako organ prowadzący nie będzie nas w stanie tak wyposażyć, jakbyśmy chcieli, tak, chociażby naszych pracowni. Liczyliśmy troszeczkę tak w naszym zespole te koszty utrzymania szkoły. No, jeżeli będzie taka intencja ze strony prezydenta miasta Siedlce i ze strony radni się zgodzą, to wygeneruje to wielomilionowe oszczędności. Bardzo duże.
7: Jakie będą konsekwencje tego, że nie powstały te dwie klasy, które miały powstać?
4: Te konsekwencje są już widoczne od tego roku, od września, ponieważ dla nauczycieli, którzy mają podpisaną umowę na czas nieokreślony, udało się zapewnić pełne etaty. Natomiast nauczyciele, którzy byli zatrudnieni w niepełnym wymiarze bądź nie mieli podpisanej umowy na czas nieokreślony, już dla dwóch osób pracy nie ma. Natomiast w przyszłym roku, czyli za rok, jeżeli ten poziom rekrutacji i zgody na trzy oddziały się utrzyma, bez tych dwóch oddziałów, gdzie na przykład w liceum były rozszerzenia z WOS-u, geografii, biologii, historii, to już dla konkretnych osób nie będzie pracy. I to, co mówiłem wcześniej, w perspektywie 3-4 lat zabraknie pracy dla 15 nauczycieli. 15 etatów zostanie wyrzuconych na bruk. Nie będzie pracy dla 15 nauczycieli, jeżeli miasto będzie prowadziło dalej taką politykę wobec nas, jaką zaprezentowało w tym roku. I my nawet nie chcemy, żeby ono nam specjalnie pomagało. My po prostu chcemy, żeby nam nie przeszkadzało, żeby oni nam nie przeszkadzali, żeby nam pozwolili przeprowadzić normalnie rekrutację, bo być może są takie pomysły, być może są takie zakusy, żeby tą szkołę zlikwidować i my byśmy bardzo chcieli, żeby miasto nam to powiedziało wprost, że chcemy was wygasić. Zdajemy sobie sprawę, że tego wprost nie powiedzą, natomiast widzimy te działania w białych rękawiczkach. W tym roku uniemożliwienie nam przeprowadzenia rekrutacji dla dwóch oddziałów. Jeżeli to się powtórzy w roku następnym i następnym, to tak jak powiedziałem, za 3 lata 15 osób straci pracę. Idzie tsunami demograficzne, niż to wszystko się sprzęgnie. Nastąpi sprzężenie. Nie, jeżeli miasto będzie prowadziło taką politykę wobec naszej szkoły, no to rzeczywiście rozejdzie się fama, że szkoły zamykają, chętnych nie będzie. I wtedy miasto powie, no niestety nie ma chętnych, będziemy musieli was zamknąć. My tylko prosimy, żeby nam pozwolono normalnie przeprowadzić rekrutację. W Królówce otworzonych zostało 9 oddziałów. Elektryku 10 czy 11. My chcieliśmy otworzyć tylko 5. Można spojrzeć na lata ubiegłe. Nigdy nie było problemu z rekrutacją. Jeżeli pozwolono nam tą rekrutację przeprowadzić spokojnie, w pełni, czyli rekrutacja główna i uzupełniająca, te oddziały, które miasto wyraziło zgodę, otwieraliśmy. Natomiast jeżeli się zmienia zasady gry w trakcie meczu, no to tak nie można. Poza tym można sprawdzić we wszystkich organach. Ta decyzja jest bezprawna. Ta decyzja jest bezprawna. Miasto, i to podkreślam bardzo mocno i bardzo wyraźnie, nie miało prawa takiej decyzji podjąć. Mogli poczekać do zakończenia rekrutacji uzupełniającej. Jeżeli by nie było chętnych, proszę bardzo, ale już wam powiedziałem, że klasę licealną o profilu mundurowym, jeszcze raz to powtórzę, można było otworzyć. Było pierwsza preferencja 14 osób, druga preferencja 12 osób. W technikum o profilu technolog żywienia, transportu ruchu drogowego było analogicznie. Z pierwszej preferencji 8-7, z drugiej preferencji 10-7. I też tą klasę można było otworzyć, gdyby pozwolono nam dokończyć rekrutację, bo bardzo dużo osób do nas przychodzi właśnie z rekrutacji uzupełniającej. I my te klasy po prostu normalnie, bez żadnego problemu otwieramy. Dlatego ta decyzja dla nas była potężnym zaskoczeniem i po prostu ciosem zadanym w plecy, obuchem w tył głowy. I my się z tym absolutnie nie zgadzamy. My chcemy, żeby miasto ten błąd naprawiło. Nie wiemy, w jaki sposób naprawi, bo rekrutacji już nie ma, ale w jaki sposób trzeba. Jeżeli naważyli piwa, to niech to piwo spijają teraz.
6: Jeszcze ja chciałabym tutaj dopowiedzieć do tego, co kolega powiedział, że jeszcze jest taka trudność w związku z tym, że ten nabór jest zmniejszony o 40%. Trwają egzaminy poprawkowe. Jeżeli dziecko nie zda egzaminu poprawkowego, to co z nim będzie dalej? I chciałoby się w takim kierunku na przykład kształcić. Gdzie to dziecko pójdzie? No bo nie zostanie u nas w szkole, bo nie ma takiej możliwości, prawda? Bo już nie ma klasy. Ale to jeszcze słówko tylko o historii szkoły, bo według mnie nie można tego pominąć. Szkoła ma, istnieje ponad 105 lat dokładnie. Ponad 80 lat była szkołą ministerialną.

0: Możemy. Więc też nie można tej historii naszej szkoły przekreślać. Jest to jedna z najstarszych szkół, które kształcą w zawodach, tak, w Siedlcach, gdzie też to muszę powiedzieć, że był czas, gdzie byliśmy przed wojną jedną z najnowocześniejszych szkół w Polsce.
1: A czy pani dyrektor państwa wspiera, czy w tych dążeniach?
0: No, oczywiście tutaj pani dyrektor jest dzisiaj z nami, tak. Nie wiem, czy zabierze głos, natomiast przyszła z nami. No, jesteśmy w stałej współpracy z panią dyrektor.
2: Sprawdziliśmy, jak do zarzutów oraz problemów kadry siedleckiego rolnika ustosunkowują się przedstawiciele Urzędu Miasta Siedlce. Mówi Maciej Nowak, wiceprezydent Siedlec.
3: Znaczy, z tego, co ja pamiętam, jeszcze będąc radnym, takie pomysły przejścia pod ministerstwo no, były już kilkakrotnie, pojawiały się. Natomiast w tej chwili powrócił ten pomysł. Rada Pedagogiczna podjęła taką decyzję, aby miasto Siedlce zorientowało się, jakie są możliwości i w ogóle chęci ministerstwa na takie ruchy. Po tej komisji pan prezydent Tomasz Kamburnowicz zadeklarował się, że no, po prostu zostanie zbadana ta sytuacja, jakie są możliwości i jesteśmy umówieni na bodajże komisję październikową, aby przedstawić te ruchy, które są wykonane, jakie są możliwości, jakie są warunki, no i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o rekrutację, no tutaj ja muszę trochę zaprotestować. Pani naczelnik Wawryniuk, naczelnik edukacji w naszym mieście, bardzo wyraźnie wytłumaczyła, jak to wygląda. Nic takiego w zasadzie to nie miało miejsca. Natomiast my też nie możemy sobie pozwolić na tworzenie klas o bardzo małej ilości osób, no, ze względów przede wszystkim ekonomicznych, tak? No a tak to z tych rekrutacji, tak oględnie mówiąc, tak to wyglądało. Symulacja wykazywała to, że no nie ma szansy, żeby ta klasa powstała w odpowiedniej liczbie osób, więc ja też się zastanawiam nawet, czy gorzej by nie było, jeżeli się by później okazało, że jest parę osób więcej i my byśmy musieli też większej ilości rodzicom i dzieciom powiedzieć, że no niestety nie zostanie ta klasa utworzona. Natomiast chciałbym też zdementować pewne pogłoski o tym, że przymierzamy się, czy przymierzaliśmy się do jakiegoś wygaszania rolnika. Nic takiego nie miało miejsca. Ja pamiętam sytuację sprzed ładnych paru lat, gdzie też po mieście krążyła taka plotka o naszej kolejówce, czy też o szkole podstawowej numer 2. Dzisiaj kolejówka cieszy się bardzo dużą popularnością. Mamy tam BCU na tym terenie, a w szkole podstawowej numer 2 inwestujemy cały czas. Ostatnio zainwestowaliśmy w halę sportową, przykryliśmy boisko za niebagatelną kwotę ponad 4 miliony złotych.
4: Katarzyna Wawryniuk, naczelnik Wydziału Edukacji. Oczywiście duże koszty funkcjonowania placówek oświatowych nie dotyczą tylko zespołu szkół ponadpodstawowych numer 4, czyli tak zwanego rolnika. Dotyczą również pozostałych naszych jednostek oświatowych. Wysokość środków przekazywanych wcześniej w ramach subwencji, obecnie w ramach potrzeb oświatowych jest kalkulowana na jednego ucznia. Natomiast tak naprawdę kosztotwórczy jest oddział i bez względu na to, ilu uczniów w nim będzie przebywało, on nadal generuje takie same koszty. W związku z powyższym my bardzo mocno zwracamy uwagę na liczebność dzieci w oddziałach. I tak jak to było na komisji przedstawione, no kwoty, które są przekazywane w ramach potrzeb, one przy małej liczebności oddziałów powodują u nas bardzo duże zawirowania finansowe. I to, co mówiłam, przy koszcie oddziału oscylującego w niektórych przypadkach blisko 400 tysięcy złotych, w przypadku małego oddziału to finansowanie powoduje skutki dla miasta 200 tysięcy złotych, więc to są duże pieniądze. Dlatego to jest to, o czym mówiłam, w przypadku tej małej liczebności oddziałów, no niestety dokładamy środki rzędu 200 tysięcy, natomiast w przypadku liczebności oddziałów w szkołach ponadpodstawowych około 30 uczniów ten koszt spada nam do 50 tysięcy. Tym bardziej, że w przypadku zwłaszcza oddziału przygotowania wojskowego tam jest wymagany test sprawności fizycznej. Z przedstawionych informacji przez Radę Pedagogiczną była to tylko część analizy dotycząca samych kandydatów, natomiast My analizujemy to dużo głębiej. Zaledwie 27 osób zaliczyło ten test. W związku z powyższym jeszcze w ramach tej grupy zaledwie 13 uczniów w ramach pierwszej preferencji weszłoby do tego oddziału.

0: dostali uczniowie, dostali się do innych szkół, którzy na pierwszej preferencji wybrali inne jednostki, między innymi oddział przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Podstawowych nr 1, ale też inne kierunki. Ja o tym również mówię.
1: Robert Chojecki, przewodniczący Rady Miasta Siedlce. No, przede wszystkim to zaczęła się sytuacja z rolnikiem od tego z Zespołem Szkół Podstawowych nr 4. Miałem zaszczyt gościć delegację właśnie tej szkoły i oni opowiedzieli mi o tym, że zrodziła się idea przekazania szkoły pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zaczęliśmy o tym rozmawiać. Przyznam, że zgłębiłem ten projekt, zacząłem się temu przyglądać. Bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, bardzo ciekawy projekt, dający możliwości taką w perspektywie rozwoju i przyszłości, dający mnóstwo możliwości na rozwój dla szkoły. Ja przypomnę, że my jesteśmy regionem rolniczym. Ten region rolniczy oparty jest właśnie, znaczy powinien być oparty o tą edukację, która przygotowuje młodzież właśnie do tych takich zawodów około rolniczych. Mamy uniwersytet w Siedlcach, na którym są również kierunki rolnicze, czyli ta młodzież mogłaby kontynuować tą edukację właśnie w tych kierunkach. Jednym z najważniejszych imprez w kalendarzu Siedlec są Dni z Doradztwem Rolniczym, gdzie można tą edukację i to pięknie promować. I przyjrzałem się przede wszystkim na proponowaną edukację przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. No to są nowoczesne podejście do edukacji rolniczej. To są staże zagraniczne, to jest dostęp do nowoczesnych laboratoriów, do nowoczesnych narzędzi właśnie takich rolniczych, jak obory udojowe, jak roboty, takie, które wykorzystywane są do edukacji tych zawodów rolniczych. To daje przyszłościowo naprawdę mnóstwo możliwości dla uczniów. I tak, no ponieważ uznałem, że zostałem zobowiązany do działania, to pozwoliłem sobie skontaktować się od razu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a konkretnie tym zajmuje się Departament Oświaty. Departament Oświaty Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Skontaktowałem się z nimi. Rozmawialiśmy na ten temat, rozmawiałem z panią dyrektor, która odpowiada za Departament Oświaty i wyrazili wstępne zainteresowanie tym pomysłem. Oni mają placówkę niedaleko, w zasadzie w Sokołowie Podlaskim jest taka podobna placówka, którą nadzorują. Natomiast absolutnie nie obawiają się tutaj żadnej sytuacji, że tych uczniów będzie mniej. Siedlce są liderem regionalnym i to nawet byli bardzo zainteresowani takim rozwiązaniem. Czyli zainteresowanie ze strony Ministerstwa Rolnictwa mamy. Tutaj ścieżka legislacyjna jest prosta dosyć. To rozmawiałem z kolei o tym z panią dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4, a też ten temat był poruszany właśnie podczas obrad komisji. I wygląda to tak, że inicjatywa musi wyjść od dyrekcji, inicjatywa musi być od Zespołu Szkół Ponadpodstawowych do organu prowadzącego, czyli do prezydenta z taką prośbą, z wnioskiem o przekazanie nadzoru do Ministerstwa Rolnictwa. Następnie organ prowadzący, czyli prezydent, występuje do Ministerstwa Rolnictwa również z taką prośbą, wyraża tutaj zgodę i wyraża to w prośbie, w wniosku o przekazanie tego nadzoru. Ministerstwo wtedy uruchamia procedurę. Umawialiśmy się z panią dyrektor Departamentu Oświaty, że oni przyjeżdżają wtedy na wizytę, przyjeżdżają tutaj na taką analizę, przyjeżdżają na wizytę na miejscu, odbywają spotkania z organem prowadzącym, z panem prezydentem, z dyrekcją. No tu musi być jeszcze spełniony szereg warunków, które oni sprawdzają już jakby stan prawny, jaki jest samej szkoły, nieruchomości przynależących i wtedy podejmują decyzję. Jest to proces, który na pewno trwa, ale myślę, że warto go rozpocząć. Przede wszystkim powiedziałem dyrekcji i nauczycielom, że w mojej ocenie to jest bardzo dobry pomysł, wspieram ich w tym działaniu, będę wspierał dlatego, że widzę tutaj korzyści dla rozwoju szkoły, ale i takie symbiotyczne korzyści, nie tylko rozwój szkoły, ale i korzyści dla miasta.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
3: Magda Szewczuk, dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce, gość Tomasz Markiewicz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Ciebie, Magdo, również bardzo serdecznie.
3: Ja Państwu zdradzę, jeśli jeszcze tego nie wiecie, że Tomek jest dziennikarzem jednej z siedleckich gazet, jest konferencjerem, no i znany jest z zamiłowania do podróży i do muzyki. I dzisiaj postaramy się Państwu trochę opowiedzieć o tych muzycznych podróżach Tomka, bo ty, można powiedzieć, na całym świecie bywasz na festiwalach, często jesteś oddelegowywany właśnie do pracy na festiwalach. To, że bywałeś wielokrotnie w Sopocie, w Opolu, to myślę, że wiele osób wie, bo miało okazję czytać twoje teksty, właśnie piękne relacje z tych festiwali, ale Tomek, ty jeździłeś, można powiedzieć, pół świata, no można powiedzieć, podążając tym muzycznym szlakiem.
4: No to jest tak, wiesz, że rzeczywiście... Tak jak mówiłem ci kiedyś, chyba kiedyś rozmawialiśmy i też mówiłem ci, że pasja jest jak koń w galopie, nie da się jej zatrzymać, prawda? No więc ta pasja, tak jak mówisz, muzyka połączona razem z podróżami. Jeżeli chodzi o podróże, to rzeczywiście odwiedziłem 48 krajów na 5 kontynentach. No i w tym roku będzie na pewno już 50, bo ta 50 to będzie Australia, bo byłem bardzo blisko. Wyobraź sobie, że byłem w Singapurze i miałem 2 godziny lotu, ale chciałem zobaczyć jeszcze Chiny i Malezję. Także byłem bardzo blisko, ale już zabrakło pieniążków, a jednocześnie te Chiny i Malezja troszeczkę ukradły, prawda, te finanse, prawda. No więc oczywiście nie dotarłem do tej Australii. W tym roku 50. kraj to będzie Australia. Ach, no słuchaj, to rzeczywiście niesamowite historie, bo tak, od Rio de Janeiro poprzez Buenos Aires, potem oczywiście Karaiby, czyli Meksyk, Dominikana, Jamajka. Jamajka, bardzo muzyczny wyjazd, bo oczywiście ta muzyka reggae, Bob Marley i to wszystko, co się działo, to był jeden właśnie z tych wyjazdów muzycznych, o co pytasz. Ale też, wiesz, Singapur, Chiny, Malezja, czyli Azja taka, wiesz, piękna, niezwykła, cudowna Azja. Tam też dużo było takich akcentów muzycznych, ale tak naprawdę nie musimy aż tak daleko wyjeżdżać, żeby doświadczyć muzycznych, różnych niesamowitych fascynacji. No ja byłem oczywiście akredytowany jeszcze na Eurowizji w Sztokholmie i Tel Awiwie, prawda?
3: No czy to też, warto o tym wspomnieć.
4: Tak, czy na festiwalu filmowym w Cannes, ale Szwajcaria jakąś taką niesamowitą była przygodą w tym roku dla mnie, ponieważ ja poleciałem do Lugano, bardzo pięknej miejscowości, w której są krystaliczne jeziora, piękne Alpy i bardzo blisko jest Locarno. Locarno, gdzie odbywał się festiwal muzyczny. Co roku odbywa się festiwal muzyczny, słuchaj, który się nazywa Moon Stars, pomiędzy takimi pięknymi, zabytkowymi, kolorowymi kamienicami, a palmami oczywiście, które właściwie są, no już właśnie w każdej już praktycznie europejskiej miejscowości. No i tam w połowie lipca występowały takie gwiazdy na tym festiwalu Moon Stars, jak Kim White, jak Rita Ora, jak Jamiroquai, czy znany z lat 80. zespół Duran. No to rzeczywiście przeżycie dla mnie, było to niesamowite. Ale powiem ci, Magda, jednym z najbardziej wyczekiwanych artystów, a właściwie duetu, jeden z najbardziej wyczekiwanych artystów w duet, to był zespół Roxette. Pamiętasz,
3: proszę,
4: zespół Roxette?
3: Oczywiście.
4: No słuchaj, kiedyś to był taki eksportowy, na eksport gwiazda ze Szwecji, ze Sztokholmu, zespół Roxette, czyli Mari Fredriksson i Per Gessle, prawda? Oni nawet nie tylko w całej Europie byli na shortlist przebojów, ale również oczywiście w Stanach Zjednoczonych na liście Billboardu. No i wyobraź sobie, że nie bez powodu, bo w tamtejszej właśnie Alei Gwiazd, Locarno, można zobaczyć odcisk dłoni Mari Fredriksson. Tak, no niestety, która zmarła w 2019 roku po wieloletniej chorobie nowotworowej. To bardzo, bardzo smutna informacja, no ale to już było wiele lat temu, także zdążyliśmy się oczywiście do tego przyzwyczaić, a Per Gessle, czyli jej partner muzyczny, który z nią występował, długo nie wiedział, czy po śmierci Marii wracać jeszcze do tej muzyki Roxette. No i na konferencji prasowej w Locarno w Szwajcarii właśnie opowiadał o tym, że przez długi czas był to dla niego temat taki zbyt mocno emocjonalny. Po prostu nie wiedział, jak do tego podejść, czy reaktywować ten zespół Roxette, czy nie. Ale wspominał, że sama Mary jeszcze przed zakończeniem kariery koncertowej, a to było wtedy, kiedy jeszcze brała tą chemię, prawda, kiedy była bardzo osłabiona tą chorobą, mówiła, by nie porzucał tych piosenek i kiedyś po prostu do nich wrócił. I rzeczywiście Per Gessle wrócił z zespołem Roxette, wystąpił w Locarno, koncert był bardzo piękny. Nową wokalistką zespołu jest Lena Philipson, która również podczas konferencji prasowej wspominała, że ona nie chce zastępować absolutnie Marii, bo nie da się jej zastąpić, tak jak wielu innych fantastycznych artystów, prawda? Nie da się zastąpić Michaela Jacksona, nie da się zastąpić George'a Michaela, nie da się zastąpić Amy Winehouse, czy też wielu innych, Tiny Turner też oczywiście, zdecydowanie. Ona jej oddaje hołd po prostu, prawda, tymi koncertami. No a Per Gessle oczywiście jest pełnoprawnym członkiem i założycielem zespołu Roxette, więc powiem ci, że taka piękna, cudowna przygoda spotkała mnie w Locarno, dlatego chciałbym koniecznie zaprosić mieszkańców Siedlec, prawda, czy też w ogóle moich rodaków, żeby wyjeżdżać na takie fantastyczne festiwale w Szwajcarii, chociażby dlatego, że liczba gwiazd muzyki, jaką zobaczymy na tych festiwalach w Szwajcarii, czy w Montreux, bo ja jeszcze byłem w Montreux, oprócz tego, że w Locarno, to jeszcze byłem w Montreux. No i ta liczba gwiazd, które zobaczymy w Montreux, czy na przykład w Locarno w Szwajcarii, jest zdecydowanie większa niż na openerze w Gdyni.
3: Więc jak państwo planujecie sobie gdzieś tam...
4: Wakacje, bo to lipiec.
3: To może warto właśnie takim muzycznym szlakiem podążyć.
4: Absolutnie, wiesz, a w Locarno jeszcze oczywiście odbywa się słynny festiwal filmowy w sierpniu. To jest połowa sierpnia. No i na tym ten festiwal filmowy jest trzecim pod względem sławy po festiwalu w Cannes i po festiwalu w Wenecji. Także Locarno generalnie jest miejscem takich festiwali, prawda? Ta miejscowość, miejscem festiwali o randze europejskiej, o randze światowej, także warto tam pojechać.
3: Poleca państwu Siedlczanin Tomasz Markiewicz, który te festiwale już odwiedził, no i tak jak mogliście usłyszeć, ma stamtąd fantastyczne wspomnienia. Tomku, może trochę o tych festiwalach ciut bliżej Siedlec teraz, bo bywałeś bardzo często i w Sopocie, i w Opolu, i w Morągowie, i w wielu innych miastach polskich, gdzie te festiwale się odbywają. I chciałabym, żebyśmy powiedzieli też tak troszeczkę może bardziej lokalnie o tych festiwalach, bo gwiazdy światowego formatu często tam spotykasz, ale warto powiedzieć, że i nasz region nie ma się czego wstydzić, bo pojawia się tam mnóstwo osób związanych z Siedlcami i najbliższą okolicą.
4: Naturalnie, no to ja mogę już powiedzieć w tym momencie, że w Sopocie w tamtym roku zauważyłem na scenie razem z Izabelą Trojanowską, z jedną z gwiazd, występował Mateusz Babiak, który jest gitarzystą znanym z Łukowa. Łukowianin, poza tym skończył Siedlecki Uniwersytet, także Siedlce również są mu doskonale znane. Oto to jest pierwszy taki akcent z ubiegłego roku, Top of the Top Festival, Mateusz Babiak z Łukowa i absolwent Siedleckiej Uczelni. Z festiwalem w Mrągowie jest bardzo związany Tomasz Radomyski, muzyk ze Zbuczyna, którego znamy z wielu zespołów. Z wielu zespołów, między innymi z Ludzi Szeryfa, gdzie występował razem z Arturem Suchorzebryskim. To jest zespół z Siedlec akurat. Potem występował w zespole Cold Beer, ale także w Mrągowie Tomasz występował z zespołem Droga na Ostrołękę i to na głównej scenie mrągowskiej, ponieważ tam są dwie sceny. Jedna mniejsza, druga większa. Na większej występował zespołem Droga na Ostrołękę. Także to jest też taki akcent, prawda, festiwalu w Mrągowie, nasz akcent lokalny. Ale też bardzo wielu fanów było, bardzo wielu fanów. Ja akurat spotkałem wiele osób z Siedlec, z Buczyna, ze Skurca, nawet jedną osobę spotkałem na festiwalu w Drągowie. Także tych akcentów rzeczywiście naszych lokalnych, na tych największych festiwalach jest bardzo dużo. Mogę powiedzieć też o tegorocznym festiwalu w Jarocinie.
3: Bardzo proszę.
4: Tak, no, to kiedyś w 1986 roku zespół Izba S zakwalifikował się do konkursu Festiwalu Muzyków Rockowych Jarocin 86. No i tam rywalizował z zespołami, które wiele lat później stały się ikonami polskiej muzyki rockowej, no bo między innymi Izba S rywalizowała wtedy z Kobranocką, prawda? Kobranocka, Kocham Cię jak Irlandię, pamiętamy doskonale ten hit. Zespół z Torunia, Izba S Siedlec, z Kobranocka z Torunia, no i Sztywny Palazji, Nie gniewaj się na mnie Polsko, z Chrzanowa. No i między innymi z tymi zespołami właśnie, a jeszcze byli Pudelci i był Maleńczuk.
3: Oczywiście.
4: No, tak, no i wtedy Izba S właśnie w 86 roku występowała w konkursie. No nie udało się oczywiście zdobyć nagrody, ale im się udało nagrody zdobyć zupełnie na innych festiwalach. W Opolu też nie zdobyli nagrody, występowali, ale zdobyli nagrodę na festiwalu. I tu uwaga, nie każdemu się to spodoba, Piosenki Radzieckie w Zielonej Górze. Ale w latach 80. to był jeden z festiwali, który torował drogę do gwiazd, że tak powiem. No więc zespół Izba S jako laureat, ale to nie tylko Izba S, Urszula oczywiście, gwiazda polskiej estrady, którą pamiętamy z Konika na biegunach, Malinowego Króla, ale też Dmuchawców, Latawców, prawda? To Urszula również jest laureatką festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. No taki był trend w latach 80. Dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić, prawda, że śpiewamy piosenki rosyjskie, no ale w latach 80. i w ogóle w czasach PRL-u tak było. No i zespół siedlecki Izba S był jeden z laureatów tego festiwalu. Nawet jeżeli nie byli przekonani, czy niekoniecznie kochali, prawda, ten język rosyjski, no to był jeden z bardziej znanych festiwali. No bo wtedy, co mieliśmy w latach 80? Mieliśmy Opole, mieliśmy tak naprawdę Festiwal Piosenki Radzieckiej, mieliśmy Kołobrzeg, prawda, Festiwal Piosenki Żołnierskiej, no i mieliśmy ten Jarocin. Także takie cztery wielkie festiwale, także nie było żadnego wyboru, no na Festiwalu Piosenki Radzieckiej trzeba było w latach 80. występować i laureaci rzeczywiście później nagrywali płyty, mieli przeboje na listach, mieli piosenki na listach przebojów, tak jak Urszula czy na przykład Izba S z Siedlec. No i zespół Izba S z Siedlec rzeczywiście, pamiętam taka piosenka Ścienny Kalendarz w latach 80. trafiła do czterech takich, no, no chyba na czwarte miejsce czy trzecie miejsce listy przebojów Jedynki, pierwszego programu radia. Także to rzeczywiście, no, była kariera. Szkoda troszeczkę, prawda, tej Izby S, bo gdyby oni dzisiaj do dzisiaj grali. A była taka próba w latach 90. czy w 2000, chyba drugim, trzecim, czwartym, już mi trudno sobie przypomnieć, ale była taka próba reaktywowania Izby S. Oni rzeczywiście tutaj mieli w Centrum Kultury i Sztuki próby z tym samym wokalistą Czarkiem Kucharskim, ale dokoptowało też, o, z Żółwikiem, prawda, który był świetnym gitarzystą w ogóle. No i tam był jeden jeszcze z młodych muzyków, dzisiaj już doskonale znany, Krzysiek Chromiński, który był jako jedyny młody muzyk, który dokoptował właśnie do tego starego składu Izby S.
3: Piękna historia, no, Siedlczan tym razem, tak, którzy rzeczywiście na dużym, bardzo dużym festiwalu odnieśli sukces. A czy współcześnie mamy większą grupę przedstawicieli naszego regionu, którzy gdzieś tam, czy jako wokaliści, czy jako instrumentaliści, pokazują się rzeczywiście na tych dużych ogólnopolskich scenach? Bo no, ja jestem laikiem, jeśli chodzi o muzykę, Tomku, tu się przyznaję bez bicia. Ja z tych ostatnich lat chyba kojarzę tylko Marcina Sójkę, którego gdzieś tam mogliśmy na tych dużych scenach zobaczyć, ale ja mogłam kogoś pominąć.
4: Tak, Marcin Sójka oczywiście, laureat opolskiej Karolinki. Ja wtedy w Opolu byłem, kiedy zdobył właśnie główną nagrodę, czyli tą opolską Karolinkę. Byłem bardzo dumny z Marcina. Fantastyczna sprawa. I powiem ci, Magda, rzeczywiście, że od tamtego czasu właściwie nic się nie zdarzyło. nic się nie zdarzyło. Niestety nie możemy powiedzieć, że jakieś sukcesy tutaj nasze lokalne, czyli siedleccy artyści sięgali po jakieś nagrody na festiwalach, czy też mieli piosenki na listach przebojów. No niestety, tak nie było. Natomiast oczywiście możemy sięgnąć jeszcze głębiej w Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie. I jedną z gwiazd na przykład będzie Beata Kozidra, która dała specjalny taki koncert Unplugged, czyli największe przeboje, bez zespołu Baim, ponieważ ona też debiutowała na tym festiwalu. Ale patrz, ile osób niesamowitych i artystów debiutowało na festiwalu właśnie w Krakowie. I nie wiem, czy wiesz o tym, że jednym z laureatów festiwalu jest prezydent Siedlec.
3: O, proszę.
4: Tak, no więc laureat, ja pamiętam, że Tomka Chapominowicza poznałem na jednej z 18 w Zbuczynie. No i zaraz właśnie niedługo potem pojechaliśmy do Krakowa na Studencki Festiwal Piosenki. Ja jako dziennikarz muzyczny, natomiast Tomasz jako dziennikarz muzyczny akredytowany na festiwalu, a Tomasz jako artysta. To była zupełnie niezwykła przygoda, biorący udział w festiwalu, no, ponieważ on zajął wtedy zaszczytne drugie miejsce na festiwalu. I wyobraź sobie, że jury, a tam w jury był chyba wtedy Marek Niedźwiecki, Jacek Kaczmarski, naprawdę, wiesz, to same autorytety właściwie, wiesz, polskiej muzyki. Pamiętam, że pierwszego miejsca nie przyznano, a drugie miejsce dostał właśnie Tomasz Chapunowicz. No i w ten sposób dołączył do takiego zacnego i bardzo elitarnego grona laureatów tegoż festiwalu, no bo wiemy, że na Festiwalu Studenckim w Krakowie swoje przygody z piosenką zaczynali, zdobywali nagrodę Ewa Demarczyk, Maryla Rodowicz, to był też oczywiście Marek Grechuta czy Renata Przemyk, także no wspaniałe, wspaniałe nazwiska. No i dzisiaj jak sobie gdzieś tam poszperamy, prawda, poszperamy sobie i zobaczymy, kto był laureatem tego festiwalu, również gdzieś tam w internecie wyszukamy na pewno również Tomka Chapunowicza.
3: Prezydent Siedlec.
4: Prezydent Siedlec,
3: w zaszczytnym gronie.
4: W tym zaszczytnym gronie. No a ja miałem to szczęście być wtedy z Tomaszem na tym festiwalu, pamiętam. No i zresztą pamiętam też, jak Magda Sójka występowała. Też, czyli siostra Marcina Sójki. I też
3: Siedlczanka.
4: Tak, już nie pamiętam, czy to było wyróżnienie, czy to była jedna z nagród, prawda? Ale w ogóle, jeżeli chodzi o poezję śpiewaną, my byliśmy zawsze bardzo prężnym takim ośrodkiem. Siedlce były bardzo prężnym ośrodkiem piosenki poetyckiej i jeżeli chodzi o Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie, to zawsze były jakieś nagrody albo wyróżnienia. No ale Tomasz Chapunowicz przebił wszystkich, tak, wtedy rzeczywiście nie było pierwszej nagrody, on zdobył drugą, no i to było to tak jak główna nagroda w zasadzie, także no, możemy się pochwalić. No od tamtej pory rzeczywiście nic się nie wydarzyło, niestety.
3: Ach.
4: No, Marcin Sójka, o którym rozmawialiśmy w Opolu. Tak, zdecydowanie.
3: A są szanse na to, że któryś z tych młodych siedleckich wokalistów, czy któraś z siedleckich wokalistek przebije się w tych najbliższych latach, gdzieś pokaże się na festiwalu? Widzisz takich następców tutaj gdzieś na naszym lokalnym rynku? Czy raczej ciężko o tym mówić póki co?
4: Absolutnie jest ktoś taki, Magda. Jest to Ola Antoniak, która reprezentowała Siedlce w preselekcjach do konkursu Eurowizji. Co prawda nie zajęła pierwszego miejsca, bo jak wiemy, Alicja Szczepińska była tak niesamowita, nieprawdopodobna, no i ma tak niesamowity warsztat wokalny, że oczywiście natychmiast zdobyła jak najwięcej głosów, ale Ola Antoniak zdobyła drugie miejsce
3: w
4: tegorocznych preselekcjach. I powiem ci, że rzeczywiście Ola jest niesamowitą wokalistką, ma niesamowite walory wokalne i ona rzeczywiście świetnie się czuje w tych klimatach, które śpiewa. Te piosenki, które wykonuje, no zresztą Sławomir Sokołowski, to jest autor muzyki, i Aldona Dąbrowska, znamy ich chociażby z piosenki Color of Love dla Michała Szpaka. Ja wtedy byłem w Sztokholmie właśnie na Eurowizji, kiedy Michał Szpak śpiewał tą piosenkę. No więc ten sam tandem autorski napisał dla Siedlczanki piosenkę na preselekcję. To jest też w ogóle niesamowita historia. No i Ola zajęła w preselekcjach drugie miejsce. Ola oczywiście no już startowała w Eurowizji Junior, pamiętamy, tylko Dominik Arin wtedy ją ubiegł, zdobył pierwsze miejsce i pojechał na tą Eurowizję. Eurowizję. Ola startowała w dorosłej Eurowizji z piosenką właśnie Sławomira Sokolskiego. A, Sławomira Sokolskiego znamy między innymi z największych przebojów, ale Aldona też. Aldona też pisała wtedy teksty Kolorowe Sny dla zespołu Just Five, ale również oczywiście Daj Mi Tę Noc, zespół Bolter, lata 80. Te piosenki pisali oni w tandemie, prawda? A mieli też oczywiście kiedyś taki zespół Amadeo, to już bardziej blisko takiej muzyki disco polo, i taki słynny przebój Letni Wiatr.
3: O, proszę.
4: Tak, tak, no to rzeczywiście to jest tak, to są artyści bardzo znani, ale Sławomir Sokołowski też pisał przeboje dla Krzysztofa Krawczyka i jest znanym właśnie takim kompozytorem z Poznania, prawda? Tam zawsze taka scena była kompozytorów bardzo, Ryszard Kniat, Sławomir Sokołowski, bardzo wielu znanych kompozytorów z Poznania, którzy no, komponowali przeboje dla największych gwiazd polskiej estrady, no właśnie dla Krawczyka, dla Krystyny Giżowskiej, Ryszarda Rynkowskiego, dla wielu innych tak naprawdę, także Poznań rzeczywiście tutaj wyróżnia się na naszej mapie Polski, jeżeli chodzi o kompozytorów. No i tutaj pięknie się wkomponowali i też również napisali przebój dla naszej Oli Antoniak. Ta piosenka miała bardzo dużo wyświetleń w internecie i przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ta piosenka jest po prostu świetnie wykonana i świetnie wyprodukowana. Także wydaje mi się, że Ola Antoniak ma dużą, a z tego co właśnie Sławomir Sokołowski opowiadał mi, ponieważ jeszcze przed tymi preselekcjami przeprowadzałem z nim wywiad, znaczy przeprowadzałem wywiad z Olą, ale wcześniej rozmawiałem przez telefon z Sławkiem Sokołowskim, to opowiadał mi, że ma duże plany odnośnie Oli, to znaczy, że oni rzeczywiście inwestują w jej talent i mają nadzieję, że wkrótce Ola będzie, no, taką gwiazdą, prawda, polskiej estrady. Także miejmy nadzieję, że to się rzeczywiście wydarzy. Na razie rok po preselekcjach mamy taki spokój troszeczkę, prawda? Nic się nie dzieje, nie ma jakiegoś nowej piosenki, nowego singla Oli, ale myślę, że niebawem znowu wystartuje po prostu z jakimś singlem, z jakąś niesamowitą piosenką, tak jak mi opowiadał to Sławek Sokołowski, że wiążą z Olą bardzo wielkie nadzieje na przyszłość.
3: No myślę, że nasi słuchacze również z wielką radością posłuchaliby kolejnego hitu w wykonaniu Oli, a warto dodać, że ona jest bardzo młodą osobą jeszcze, ona jest jeszcze uczennicą liceum.
4: No tak, chodzi do Królówki oczywiście. Dokładnie. Jest uczennicą Królówki, można ją zobaczyć na ulicach Siedlec. To była w ogóle niesamowita historia, bo w momencie, kiedy jej piosenki, ta piosenka cały czas gdzieś tam była prezentowana w telewizji, w preselekcjach, i w momencie, kiedy zdobyła te drugie miejsce, no to Olę normalnie można było zobaczyć w dresach, bo Ola ma taki styl bardzo naturalny. Ona pochodzi z Przygód.
3: Tak, z takiej blisko Siedlec.
4: Małej miejscowości, tak. Blisko Siedlec. Dojeżdża tutaj, prawda, do Królówki, do szkoły. No i można ją zobaczyć tutaj w kilku miejscach, pije sobie gdzieś tam herbatkę, prawda, w kawiarni, czy też chodzi w dresach po ulicach Siedlec. I myślę, że mało kto by rozpoznał Olę w tamtym okresie, kiedy była ta Eurowizja, ponieważ no, jak wyszła na scenę oczywiście, to emanowała tą taką niesamowitą aurą swoją jako wokalistka, no i ten głos rzeczywiście ma potężny i piękny i piękne te walory wokalne. No a w Siedlcach oczywiście, w dresach, dziewczynka taka niepozorna, prawda, wyglądająca na 15-16 lat, wiesz, także myślę, że może mało kto by rozpoznał, ale ja właśnie Olę jeszcze też spotykałem na ulicach w tamtym momencie, tak, tak.
3: To jest piękne, że ten wielki talent muzyczny spaceruje tutaj po naszych siedleckich ulicach.
4: I tak, i myślę, że będzie rozkwitał, absolutnie, jestem pod wrażeniem, myślę, że Ola rzeczywiście będzie jedną z tych wokalistek siedleckich, która zrobi karierę.
3: Tomku, chciałam cię jeszcze zapytać o to, czy te wielkie muzyczne gwiazdy gościły w Siedlcach i czy często bywały w Siedlcach, bo myślę, że pamięć nasza jest trochę zawodna. No, przy okazji różnych wydarzeń w naszym mieście, no też mieliśmy, jak sięgnę pamięcią, do czynienia tutaj z licznymi gwiazdami. Ja chyba do tej pory najbardziej zapamiętałam koncert Maryli Rodowicz w Siedlcach.
4: Ach, to ty mówisz o polskich gwiazdach.
3: Oczywiście,
4: tak?
3: Najpierw polskich.
4: Ależ no to ja ciebie zaskoczę, bo jeżeli chodzi o polskie gwiazdy, to praktycznie właściwie nie było chyba tylko Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika w Siedlcach, natomiast wszystkie gwiazdy właściwie były. Więc tutaj rzeczywiście opowiadanie o artystach znanych, którzy przyjeżdżali do Siedlec, nie ma chyba sensu, ponieważ właściwie wszyscy byli w Siedlcach na przestrzeni lat. Natomiast wyobraź sobie, że również były gwiazdy zagraniczne. Tak na przykład w latach 70., a pamiętasz taki przebój Dziewczyna o perłowych włosach?
3: Oczywiście.
4: Omega, słynny węgierski zespół Omega, występował tutaj w Centrum Kultury i Sztuki, nieopodal Radia Eska, prawda? Nieopodal naszego tutaj studia. I wtedy również był jeszcze inny znany zespół węgierski, Scorpio. I słuchaj, był prawdopodobnie, ale tego nie jestem w stanie potwierdzić, ale 3 dni temu, dosłownie, świetnie, że mnie o to zapytałaś, opowiadał mi ktoś właśnie, jeden z takich weteranów, gitarzystów tutaj w Siedlcach, że również na tym koncercie, również w tym koncercie uczestniczył Goran Bregowicz, tylko nie jeszcze jako znany Goran Bregowicz, tylko on grał z takim zespołem jugosłowiańskim Bielodugme. Prawdopodobnie on również występował w Centrum Kultury i Sztuki. Tego nie jestem w stanie potwierdzić, ale jeżeli muzyk z Siedlec opowiada takie rzeczy, to znaczy, że w latach 70. rzeczywiście mógł występować Goran Bregowicz z zespołem Bielodugme. No i teraz już czekam oczywiście na telefony. Jeżeli ktoś widział ten koncert, jeżeli ktoś może potwierdzić, że Goran Bregowicz z Bielodugme występował w Siedlcach, to ja czekam, ponieważ akurat mam już gotową książkę Gawędy o siedleckich koncertach. Mam teczkę tutaj ze sobą, słuchaj, 140 stron.
3: O, wow.
4: I tej informacji mi brakuje jeszcze, żeby potwierdzić, także bardzo bym prosił o telefony, gdyby ktoś oczywiście na 100% wiedział, że był ten koncert i widział ten koncert Gorana Bregowicza z tym jugosłowiańskim zespołem. Ale oczywiście był również zespół Bonne M w Siedlcach. To były takie koncerty, jeszcze świętej pamięci Andrzej Mężerycki organizował właśnie ten koncert w Centrum Kultury i Sztuki, jako dyrektor opowiadał, że Bonne M przyjechał do Polski na 2 koncerty. Jeden koncert odbywał się, znaczy właściwie w Europie, jeden koncert odbywał się w Warszawie, drugi odbywał się w Siedlcach, więc stać było Siedlce na koncert Bonne M, dlatego że połączono koszty, prawda? Czyli te koszty podróży z Warszawy do Siedlec, Siedlec do Warszawy. Oni oczywiście przylecieli z Londynu gdzieś tam, z tego co słyszałem. No i udało się zorganizować koncert Bonne M w Siedlcach. Z artystów zagranicznych oczywiście był jeszcze zespół Bad Boys Blue w Siedlcach, no ale oczywiście z tym takim wokalistem z Liverpoolu, głównym wokalistą. Zespół Bad Boys Blue, to był świetny koncert też na Błoniach i oni jeszcze zdążyli zagrać koncert, ale już Edyta Górniak, która razem występowała z Bad Boys Blue, nie zdążyła zagrać tego koncertu, ponieważ była straszna ulewa wtedy na Błoniach, no i Edyta Górniak nie wystąpiła, wystąpił tylko zespół Bad Boys Blue. To były Dni Siedlec, to był też niesamowity koncert.
3: Tomku, to o zagranicznych gwiazdach sobie posłuchaliśmy. Nie zdawałam sobie sprawy, że naprawdę tylu światowej klasy artystów w Siedlcach gościło, ale myślę, że nasz region też nie ma się czego powstydzić, jeśli chodzi o gwiazdy i o festiwale, bo tutaj regularnie odbywają się festiwale, również współcześnie. No teraz takim chyba najbardziej obleganym przez publiczność jest Before Festival w Siedlcach. Oczywiście gościsz tam regularnie.
4: Tak, oczywiście. Słuchaj, Before Festival, zdecydowanie. Publiczność mogła przekonać się, słuchaj, jakie jest szerokie spektrum polskiego rapu na Before Festival, ponieważ tam obok legend gatunków takich jak PZ i Soku, na scenie wystąpili także przedstawiciele młodszego pokolenia. No i Bambi na przykład. Słyszałaś? Bambi, White. Słuchaj, ten ostatni swoim występem to tam szczególnie porwał nastolatków. 15-latkowie, 16-latkowie, no kochają po prostu tą muzykę. Słuchaj, no i właściwie to młodzi artyści teraz coraz mocniej kształtują, można powiedzieć, oblicze polskiego rapu, no i wyznaczają kierunki rozwoju rodzimej sceny. Before Festival, rzeczywiście, no mogę powiedzieć, że słuchaj, 2 dni koncertów, tysiące fanów, kilkanaście godzin muzyki, przecież koncerty kończyły się prawie o 4:50.
3: Magda, o świcie.
4: Ja wracałem z koncertu, słuchaj, o świcie i ja już od razu pisałem relację do internetu, wiesz, to była po prostu niesamowita historia, ponieważ w ogóle nie spałem, tak do 7 do 8 właściwie, to właściwie po co spać, prawda?
3: No oczywiście.
4: No ale też powiem ci, że no, to był taki trochę punkt zaczepny, no bo też wielu mieszkańców z tamtej okolicy narzekało, wiesz, no niestety, no ale ten festiwal było słychać faktycznie. Wcześniej on gdzieś tam się odbywał nad Zalewem. Zresztą to jednym z organizatorów jest mój kolega, któremu kiedyś, jak miał 15-16 lat, Jarek Kostrzewa, ja go wspomnę, słuchaj, ponieważ to jest niesamowita historia. Jarek Kostrzewa przyszedł kiedyś do mnie, jak miał 15-16 lat i był uczniem jednym z siedleckich szkół, że w Siedlcach chciałby zorganizować festiwal hip-hopowy. I on niestety nie może zorganizować tego festiwalu, bo był w jednej instytucji kulturalnej, w drugiej instytucji kulturalnej, nikt nie chciał pomóc mu zorganizować tego festiwalu. No i słuchaj, kiedyś uderzyliśmy po prostu na stanicy nad Siedleckim Zalewem i tam zorganizowaliśmy rzeczywiście ten festiwal. Ja pomogłem w organizacji tego festiwalu. No i Jarek Kostrzewa jest jednym z inicjatorów tego Before Festival po latach. Ale on wcześniej jeszcze, jak wyjechał z Siedlec, to pracował w jednej z największych wytwórni płytowej w Polsce, Universal Music Polska, i on zajmował się bardzo znanymi raperami, organizował im promocję płyt, promocję, wiesz, piosenek, prawda, w radiu, w telewizji. Roxy Węgiel też i takimi znanymi różnymi artystkami młodego pokolenia zajmował się Jarek. No i słuchaj, po wielu latach powrócił i mówi, że chciałby zorganizować... A, no i tamten festiwal, który zorganizowaliśmy nad Zalewem, pamiętam wiele, wiele lat temu, to wtedy też przeznaczyliśmy pieniążki z tego festiwalu na rzecz Domu Dziecka w Siedlcach, więc to taka słynna też była charytatywna akcja. No i teraz po wielu latach Jarek powrócił oczywiście, ponieważ jest to jego rodzinne miasto, no i od kilku lat, od dwóch chyba czy trzech, organizuje ten Before Festival.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, pora na magazyn radia SK Siedlce. A w nim usłyszymy dziś więcej o Festiwalu Fantastyki w Węgrowie. Przed nami kolejne już takie wydarzenie. Ze mną w studiu radia SK, organizatorka.
5: Tak, nazywam się Monika Doktorska. Od 6 lat organizuję konwenty fantastyki. Jeździmy również z naszym konwentem na inne festiwale, które odbywają się w całej Polsce. Mamy tam stoiska, robimy różne ciekawe rzeczy, żeby zachęcić ludzi, żeby przyjeżdżali też do nas, do Węgrowa. W tym roku mamy dużo zmian i dużo nowych atrakcji. Pierwsza taka zasadnicza zmiana to jest to, że przenieśliśmy się z konwentem do szkoły podstawowej numer 2 na ulicy Kościuszki 16.
3: Czyli dlaczego? Więcej miejsca będzie.
5: Tak. Przenieśliśmy się dlatego, że w Domu Kultury po prostu nie mieściliśmy się już. Mamy coraz więcej wystawców, coraz więcej prelekcji, warsztatów. Różne strefy tematyczne nam dochodzą. W związku z tym udało nam się porozumieć z panią dyrektor Agnieszką Zarzycką, która no właśnie jest bardzo otwarta na to, jeżeli coś się robi dla dzieci, dla młodzieży, to ona jest bardzo otwarta na różnego rodzaju właśnie aktywności i wyraziła zgodę, żeby konwent odbył się w szkole. Początkowo planowaliśmy zająć parter, wszystkie korytarze i sale, w których miały się odbywać warsztaty i prelekcje. Jednak po otrzymaniu zgłoszeń od twórców programu i od wystawców okazało się, że prelekcje będziemy mieć na pierwszym piętrze, bo po pierwsze jest tam ciszej i spokojniej, a po drugie, no właśnie, tak mamy dużo wszystkiego, że potrzebowaliśmy po prostu więcej przestrzeni. Najpierw może powiem, co zawsze jest takim stałym punktem programu już, więc oczywiście mamy strefę gier elektronicznych, strefę gier bez prądu, planszówki, gry karciane. Mamy strefę azjatycką od kilku lat już. No oczywiście są wystawcy z różnego rodzaju asortymentem, więc każdy znajdzie coś dla siebie, nawet jeżeli nie jest miłośnikiem fantastyki. Mamy prelekcje i warsztaty, ale tak jak powiedziałam, mamy tego coraz więcej, bo w tym roku będzie około 30 prelekcji i myślę, że około 30 warsztatów różnego rodzaju. Mamy strefę dziecięcą, która zawsze cieszy się wielkim powodzeniem i dzieci bardzo chętnie uczestniczą w różnych zabawach, ale też korzystają z malowania twarzy czy z tatuaży brokatowych. Natomiast właśnie w tym roku dodatkowo jeszcze będziemy mieć bardzo dużą strefę Lego Ninjago, więc to też jest taka dodatkowa atrakcja dla dzieciaków. Z pewnością będą też wioski tematyczne. Będą rodzimowiercy, czyli taka kultura Słowian, tradycje słowiańskie będą na naszym festiwalu zaznaczone. I z tego, co się orientuję, to również wystawcy będą mieli książki lub też różne inne akcesoria w tej tematyce. Będziemy mieli kilka pomieszczeń przeznaczonych na gry RPG, ponieważ dowiedziałam się, że najlepiej byłoby, gdyby każda gra miała swoją oddzielną salę, żeby ludzie mieli ciszę, spokój, żeby mogli po prostu skupić się na tym, jak grają, jakby biorą udział w tej historii, którą tworzą. W związku z tym udało nam się uzyskać zgodę pani dyrektor na wykorzystanie takich mniejszych gabinetów terapeutycznych, w których będzie stół, krzesła i gracze będą mogli się i zrelaksować, ale też otworzyć jak najbardziej. Nikt nie będzie chodził, przeszkadzał, więc to też jest super sprawa. W strefie gier planszowych będziemy mieć w tym roku naukę gry Lorcana. Jeżeli państwo nie wiedzą, co to jest za gra, to są postacie, karty z filmów Disneya. I mogę od razu tu powiedzieć taką anegdotę. Jak pojechaliśmy z naszą ekipą wolontariuszy na targi fantastyki, no to oczywiście poszłam, kupiłam grę Lorcana, ponieważ jestem fanką, wielką wielbicielką Stitcha. Kupiłam grę, kupiłam jeszcze dodatkowo album, nie patrząc za bardzo na to, co tam jest w tej grze, prawda? No dla mnie najważniejsze były te postacie. Po czym zdziwiona zauważyłam, że wszystkie karty są w języku angielskim. W związku z tym jest to niesamowita sprawa, bo z jednej strony z tego, co mówił pan Łukasz, który będzie uczył tej gry, to jest dosyć prosta gra. Wcale nie jest trudno się jej nauczyć, nawet jeśli się nie zna języka angielskiego, ale z drugiej strony jest to też gra, która wspomaga tą naukę języka angielskiego i jest taką grą rozwojową. Oprócz tego, że oczywiście trenujemy strategię, planowanie, świetnie się bawimy, tak, ale jednocześnie możemy też troszeczkę poduczyć się języka angielskiego, więc uważam, że to jest świetna sprawa. Gra ma, no, graficznie wiadomo, no Disney, tak, więc tutaj już nic dodać, nic ująć. Prosiłam też pana Łukasza, żebyście mogli na naszym konwencie też zapoznać się z grą kartami Pokémon, ponieważ pan Łukasz jest zawodnikiem i jeździ na turnieje, zna się na tym bardzo dobrze, ma dużo kart, więc myślę, że tutaj też będzie można się czegoś dowiedzieć. Oczywiście strefa gier planszowych co roku jest niesamowicie stworzona, ponieważ współpracujemy z dwoma takimi klubami planszówkowymi, które w Węgrowie są i młodzi ludzie, którzy to tworzą, no to naprawdę świetnie się na tym znają. Już nawet mi powiedzieli, że mają statystyki z poprzednich lat, które gry były najbardziej popularne, co się najlepiej wypożyczało, no i na pewno przygotują dla was też dodatkowe jakieś turnieje, czy atrakcje, konkursy, bo to też co roku jest. Także to są takie rzeczy, które i były, i jeszcze jakieś nowe będą. Na pewno nowością będzie to, że będzie strefa gastronomiczna z jedzeniem azjatyckim. I tutaj mamy trzy takie stoiska. No będą sushi burgery, będzie kurczak po koreańsku na pewno, będzie bubble tea, będą corn dogi, będzie matcha i będą kluski takie koreańskie. Ja nie potrafię do końca powiedzieć tych nazw, więc przyjdźcie, to się dowiecie, jak się to jedzenie nazywa. Na pewno będzie wam bardzo smakowało, ponieważ próbowałam tego jedzenia na innych konwentach i dlatego zaprosiłam te stoiska do nas. Tak?
3: A dlaczego akurat koreańskie?
5: Będzie azjatyckie, więc będzie i japońskie, i koreańskie. Mhm. Natomiast no, to jest tak, że te kultury też się przenikają. W związku z tym ramen, który generalnie jest japoński, ale ramen jedzą również w Korei, a jedzą go również w Chinach, więc tak naprawdę no po prostu będzie jedzenie azjatyckie, tak? No więc to jest taka nowość, bo do tej pory no było jakieś tam stoisko z jedzeniem, ale to nie było takie dedykowane, tak? A teraz jest bardzo duża strefa azjatycka, bo w tej strefie azjatyckiej będziemy mieć konsolówki z grami właśnie takimi azjatyckimi. Będzie Stowarzyszenie Animatsuri z grami azjatyckimi, takimi planszowymi, ale też będzie Mahjong. I tutaj już w tamtym roku i dwa lata temu był ten niesamowity stół, gdzie wrzuca się wszystkie kostki do środka, a ten stół sam je tam układa i potem te kostki tak fajnie wyjeżdżają, się ustawiają. No i można się w Mahjonga nauczyć grać. Ja się śmiałam, bo Państwo na pewno znacie, na komputerze można sobie zagrać w Mahjonga, więc te kostki sobie kojarzycie, ale to, co się gra na komputerze, to nie jest Mahjong. Znaczy w sensie, to nie wiem, co to jest tak dokładnie, ale gra w Mahjonga wygląda zupełnie inaczej. Trzeba dopasowywać. To jest tak trochę, znaczy może to nie jest to samo i nie wiem, prawdopodobnie znawcy tej gry mogą się obruszyć, że ja tak mówię, ale wiecie, jak w pokera musimy sobie dobrać jakieś konkretne karty i mamy na przykład karoce, prawda, albo jakąś tam inną, inaczej to ułożone, tak, to tutaj po prostu też musimy, mamy punkty zaokreślone kostki z wzorami, tak, zaokreślone wzory i można, i właśnie można w ten sposób grać i wiem, że to jest świetna sprawa, grałam też w to, uczyłam się, więc to na pewno też się Państwu spodoba i dzieciakom się spodoba i dorosłym, to tak naprawdę właśnie ten konwent jest po to, żeby łączyć tą społeczność naszą i węgrowską, ale też tak naprawdę ludzi, którzy szukają jakichś pasji albo mają już te swoje pasje, którzy lubią takie imprezy, na których można poczuć się dobrze, bezpiecznie i imprezy, które są właśnie takie familijne też trochę, tak? To znaczy na naszą imprezę właśnie można przyjść całą rodziną, każdy znajdzie coś dla siebie, dzieci mogą się pobawić, dorośli też mogą się pobawić, bo dlaczego nie? Ja uważam, że w każdym z nas jest trochę dziecka i każdy z nas ma prawo do tego, żeby się cieszyć i dobrze bawić.
3: Może powiedzmy w ogóle właśnie więcej o tym, jak powstał pomysł zorganizowania tej imprezy i jak ona się przyjmuje, bo z roku na rok wydaje mi się, że jest coraz większa.
5: To pomysł, ja też o tym często opowiadam. Ja bardzo lubię fantastykę, głównie książki, no ale też filmy i ostatnio też seriale. Natomiast moja córka bardziej się interesowała mangami, filmami anime. No i dowiedziałyśmy się wiele lat temu, że jest taki festiwal fantastyki Pyrkon. I pojechałam z córką na ten Pyrkon, zobaczyłam, jak tam jest niesamowicie i pomyślałam sobie, dlaczego ludzie tu w Węgrowie i w okolicach mają nie doświadczać takich rzeczy wspaniałych. Dlaczego oni nie mogą tego czegoś takiego mieć, co jest w Poznaniu? No oczywiście wiadomo, że my robimy imprezę na mniejszą skalę i zaczynaliśmy od takiego festiwalu. W ogóle pierwszy festiwal to był online, bo to wtedy było wszystko pozamykane, bo była pandemia, ale zaczęliśmy od tego online. Ja się potem zaczęłam troszeczkę przyglądać, uczyć, byłam na kolejnym Pyrkonie, tak? Przyglądałam się, jak to wygląda, jakie są strefy. No i zrobiliśmy festiwal jednodniowy, potem dwudniowy. No i tak to się zaczęło rozwijać. A dzięki temu, że no właśnie jeździmy. Ja jeżdżę. Najpierw jeździłam właśnie na Pyrkon, poznawałam ludzi, ale potem jak z wolontariuszami zaczęliśmy jeździć na festiwale fantastyki do Lublina, do Warszawy. Przyjeżdżaliśmy tutaj do Siedlec na targ. Był taki targ azjatycki kiedyś też, więc tutaj też byliśmy.
3: W tym roku też w Uniwersytecie w Siedlcach.
5: Tak, byliśmy, oczywiście mieliśmy stoisko, oczywiście zaprzyjaźniliśmy się, oczywiście jesteśmy też na grupach i na Discordzie, więc jak najbardziej. I właśnie jak zaczęliśmy jeździć, to ja też zaczęłam zdobywać doświadczenie, zobaczyłam, jak to się powinno organizować. Też nawiązaliśmy bardzo dużo kontaktów i właśnie ten pomysł taki, żeby bo to tak jest, tak, że skoro my nie możemy wszyscy pojechać na Pyrkon z różnych powodów, odległość, pieniądze, czas, tak, wiadomo, więc nie wszyscy mogą pojechać, więc dlatego jest ten konwent w Węgrowie, żeby można było przyjść i zobaczyć taką namiastkę tego, co jest na Pyrkonie, bo tak jak mówię, Pyrkon to jest niesamowita wielka impreza, a nasza jest bardziej taka kameralna, ale dzięki temu też bardzo chwalona w środowisku, dlatego, że na takich kameralnych imprezach można sobie spokojnie porozmawiać, można się z każdym spotkać, można no, doświadczyć więcej niż na takiej bardzo dużej imprezie, gdzie po prostu odległości nawet, żeby przejść z jednego budynku do drugiego, tak, to już pochłania czas, ale też czasami tak jest, że jedziemy i nie spotkamy kogoś, kto wiemy, że też tam ma być na tym festiwalu. No u nas, mam nadzieję, każdy z każdym się spotka i to jest właśnie coś, to takie było moje marzenie, żeby to sprowadzić tutaj. No i zaczęliśmy to rozwijać. A zaczęliśmy to rozwijać dlaczego? Dlatego, że coraz więcej osób zaczęło się interesować tym, co robimy. jak przyjeżdżali do nas wystawcy czy twórcy programu, to oni potem opowiadali, jaka jest atmosfera, jakie są warunki dla nich, tak, że mogą naprawdę, że poczują się zaopiekowani, ale że też ludzie, którzy przychodzą i nawet coś kupują, czy uczestniczą w różnych warsztatach, mają w sobie wiele entuzjazmu, tak, więc jakby to, myślę, przyciągnęło, ta atmosfera, to ciepło, które dajemy innym i to takie nasze podejście, właśnie, że nie jesteśmy nastawieni na zysk, ponieważ festiwal jest organizowany przez fundację i ja w tej fundacji działam od wielu lat jako wolontariusz, piszę tam projekty nie tylko właśnie związane z kulturą i my nie jesteśmy nastawieni na zysk. Nie patrzymy na to, co robimy przez pryzmat takich korzyści materialnych, tylko raczej właśnie chodzi nam o budowanie relacji, o wspieranie społeczności, o to, żeby dzieci i młodzież dostali alternatywę na przykład do tego siedzenia, czy siedzenia w telefonie, czy po prostu siedzenia w domu i nic nie robienia, tak? Więc tutaj jakby cały czas jesteśmy nastawieni na to, żeby się rozwijać i żeby pokazywać młodym ludziom, że można znaleźć w życiu jakieś pasje, tak? Bo te pasje też są bardzo ważne. I a propos pasji, to od 2 lat organizujemy konkurs piosenki bajkowej, a właściwie od początku, od pierwszego festiwalu organizujemy również konkurs cosplay. Cosplay to jest takie przebranie, taki strój. Osoby, które są cosplayerami, wybierają jakąś postać, którą lubią, czy może być to z filmu, z gry, z anime, z książki i tworzą strój tej postaci. Bardzo starają się odwzorować ten strój. Najlepsi cosplayerzy nawet sprawdzają dokładnie, z jakich materiałów były stworzone, czy uszyte ubrania, czy buty, czy jakie były sprzączki. No wszystko jest dokładnie, idealnie tak samo. Natomiast wiadomo, no nasi młodzi cosplayerzy, bo mamy konkurs Cosplay Junior, mają prawo mieć zakupione też różne dodatki, bo wiadomo, że nie każdy do tego 15 roku życia umie szyć, tak? I nie każdy sobie uszyje. Natomiast już konkurs Cosplay Standard, no to 80% ubioru tego stroju musi być stworzona samodzielnie, natomiast 20% stanowią dodatki, bo czasami jednak tą perukę można kupić, ale też taka ciekawostka, ponieważ nasi wolontariusze to też są no, osoby z wielką pasją do fantastyki. Głównie do tej kultury azjatyckiej, tej fantastyki azjatyckiej, ale ogólnie też interesują się, bo i rysują, i tworzą różne rzeczy. No ale ostatnio byliśmy właśnie na Animatsuri i jedna z naszych wolontariuszek stworzyła sobie ten strój cosplay. I opowiadała, jak ona, bo ona kupiła perukę, tylko ta peruka nie potrzebowała zrobić ją w różnych kolorach, więc ona ją odbarwiała, potem ją farbowała, także to jest coś, co jeżeli się tym zainteresujemy, to jest coś, co niesamowicie rozwija. Uczymy się wielu rzeczy, których na co dzień, czy nawet w szkołach te nie uczą, bo teraz, żeby się nauczyć szycia, to trzeba iść do szkoły krawieckiej, tak? A w szkole podstawowej, no, jakby mniej tego jest. Na technice pewne rzeczy dzieci robią, ale to jednak no, nie, może być niewystarczające. Natomiast jeżeli ktoś ma pasję i jeszcze chce sobie stworzyć strój, no to już uczy się szyć. Ja swoją sukienkę Lilo sama jakby namalowałam, miałam szablon i malowałam liście farbą do malowania tkanin, tak? Ktoś właśnie tworzy peruki, można tworzyć zbroje, broń z różnych pianek, tak? Czy z tektury, czy no z różnych rzeczy, tak? I to są, człowiek się rozwija i naprawdę może stworzyć piękne rzeczy, więc to jest niesamowite. I no co roku mamy kilkoro tych cosplayerów, którzy zgłaszają się do konkursu. W tamtym roku mieliśmy też dzieciaki i naprawdę niesamowite były te stroje. Oczywiście myślę, że rodzice troszkę im pomagali. Natomiast samo stworzenie stroju to nie wszystko, bo na konkursie cosplay też trzeba wyjść na scenę. Trzeba powiedzieć, jaką się jest postacią, trzeba może odegrać jakąś scenkę, bo ten, kto przedstawi się najlepiej, ten wygrywa, tak? Więc jakby tutaj, no mówię, to w wielu sferach człowiek się rozwija, tak? No a konkurs piosenki bajkowej, jak wiadomo, a może nie wiadomo, bo przecież Państwo mnie nie znacie tak do końca. Ja również śpiewam i nawet niektórzy mówią, że mam głos disneyowski. W związku z tym już teraz wiadomo, dlaczego konkurs piosenki bajkowej, bo sama śpiewam takie bajkowe piosenki. No i postanowiłam, nie biorę oczywiście udziału w konkursie, bo jestem organizatorem całego konwentu i trochę by było dziwnie, gdybym startowała. Natomiast zawsze bardzo się w to angażuję i w tym roku bardzo możliwe, że zaśpiewam jako gość specjalny jedną czy dwie piosenki bajkowe. Natomiast konkurs piosenki bajkowej to jest takie moje dziecko. Kiedyś robiliśmy na Dzień Dziecka ten konkurs, a potem przenieśliśmy to właśnie na Festiwal Fantastyki. I tutaj chciałam powiedzieć, że jeszcze można się zgłaszać do konkursu piosenki bajkowej, z tym, że to jest tak, że i na konkurs cosplay, i na konkurs piosenki bajkowej są określone terminy, do kiedy się można zgłaszać, ale my jako organizatorzy zawsze możemy te terminy trochę przesunąć, także proszę się nie martwić, jeżeli ktoś nie zdąży nawet się zgłosić do konkursów, a przyjdzie mu do głowy zgłosić się w niedzielę, to można na konkurs piosenki bajkowej do niedzieli, a na konkurs cosplay myślę, że nawet do środy. Tam koordynatorka Tima na pewno nikogo nie odrzuci i będzie się cieszyła, że jak najwięcej osób się zgłosiło. Także serdecznie zapraszamy.
6: Czy będzie jakiś gość specjalny w tym roku?
5: Tak, w tym roku będzie gość specjalny w strefie literackiej. Będzie to Andrzej Pilipiuk. Na pewno Państwo znają tego autora książek. I to też jest takie wielkie marzenie spełnione, ponieważ ja od 2 lat na każdym festiwalu, gdzie jest pan Andrzej, to drepczę tam na stoisko i pytam się: panie Andrzeju, czy w tym roku może się uda, czy ma pan wolne terminy? I wysyłam maile również oczywiście.
6: I w końcu się udało.
5: I w końcu się udało, tak, w końcu się udało. Pan Andrzej Pilipiuk będzie u nas w niedzielę i będzie miał prelekcję i będzie miał spotkanie autorskie. Także jeżeli wśród słuchaczy są wielbiciele książek pana Andrzeja Pilipiuka, to zapraszam z książkami po autografy, bo myślę, że po tym spotkaniu autorskim będzie można również te autografy zdobyć. Ja jestem zachwycona osobowością pana Andrzeja, tym jak on potrafi opowiadać i jakim jest ciepłym człowiekiem, bardzo, bardzo takim skromnym i miłym. Także myślę, że to też, jeżeli ktoś czytał jego książki, tak, i ma już pewien taki obraz pisarza, to na pewno by

0: wielki talent, bo książki są wspaniałe i również ten dar opowiadania i takiego zatrzymania słuchacza, po prostu człowiek stoi i nie chce odejść, tak? Nie chce wyjść z tego spotkania, z tej prelekcji, więc myślę, że tutaj nawet jeżeli ktoś nie zna jeszcze książek pana Andrzeja Pilipiuka, to warto przyjść. No i oczywiście w tym roku będziemy mieć w ogóle taką rozbudowaną strefę literacką, bo więcej autorów do nas przyjeżdża. Oni będą również prowadzić prelekcje lub warsztaty, więc tutaj jakby może powiem troszeczkę też o tych warsztatach, bo też warsztaty nam, ta strefa warsztatowa też nam się bardzo rozbudowała. Jeżeli chodzi o warsztaty, oprócz tego, że właśnie w ramach warsztatów będziemy mogli się na przykład uczyć grać w różne gry, to również będzie można sobie stworzyć komiks, będą warsztaty linorytów, będzie można sobie coś uszyć, będą takie warsztaty z podstaw cosplayu. Będą warsztaty i dla dzieciaków, bo przyjeżdżają do nas takie stowarzyszenia opiekujące się zwierzętami, więc tam będą jakieś łapki dla dzieci do tworzenia, ale będą też takie warsztaty bardziej wymagające i wtedy dorośli myślę, że też skorzystają, bo na przykład będzie można napisać jakiś krótki swój tekst, czy na przykład nauczyć się rysować, lepiej rysować, albo jak być takim bardziej swobodnym w rysowaniu, tak? Więc tutaj jakby może dzieci są swobodne, bo to też jest inaczej, tak? Bo dzieci po prostu lubią rysować, biorą kredki, rysują i jakby nie przejmują się tym, że ktoś powie może, że może to nie taki kolor albo nie taka kreska. Natomiast już jak jesteśmy starsi i mamy tą pasję do rysowania, ale już jesteśmy starsi, więc bardziej tacy wrażliwi na ocenę, no to tutaj jak najbardziej można przyjść na warsztaty i się po prostu wyluzować i poczuć się prawdziwym artystą. Także myślę, że to będzie fajne. I oprócz takich warsztatów właśnie rękodzieła, no to będziemy mieć też oczywiście salę z karaoke Ultra Star, czyli też będzie można swoich sił spróbować w śpiewaniu, no ale takim, no już nie na konkursie, tak, nie będzie to tak oceniane, ale na pewno będzie można jakieś cukierki dostać albo jakieś inne nagrody, więc to też jest fajne. I nie powiedziałam wcześniej, bo mówiłam o strefie azjatyckiej, ale nie powiedziałam o czymś niesamowitym. Przyjedzie do nas taka szkoła języka japońskiego, Japonii, i to też jest takie dla mnie wartościowe, bo my się z właścicielką tej szkoły poznałyśmy na festiwalu Akira w Lublinie, bo miałyśmy obok stoiska, ale jakoś tak nam się świetnie rozmawiało i nawiązałyśmy taką fajną relację, że Ula przesunęła sobie wyjazd do Japonii, żeby przyjechać do nas do Węgrowa i nie przyjedzie sama, przyjedzie z ekipą i przygotowali dla nas całą serię warsztatów z nauki języka japońskiego, z gier japońskich, stworzenia ozdób japońskich, więc tak naprawdę jedna klasa, jedna sala będzie przeznaczona tylko dla nich, tak? Bo to po prostu będzie można się nauczyć zapisywać swoje imię po japońsku, będzie można się nauczyć takich podstawowych zwrotów japońskich, czyli rozmowy. Właśnie będzie można się nauczyć robienia ozdób, ale też takie gry, jakie są japońskie gry karciane, to też będą takie podstawy gry. No, Ula przygotowała bardzo dużo rzeczy i właśnie, jeżeli chodzi o program, bo ja tak tutaj opowiadam, że będzie to, tak? Natomiast Państwo może będą zainteresowani już, ale w jakich godzinach, w jakie dni, co będzie ciekawego, więc do poniedziałku program będzie umieszczony zarówno na stronie na Facebooku, na stronie Węgrowskiego Konwentu Fantastyki, ale również będzie umieszczony w takiej aplikacji Konwencik. I w tej aplikacji Konwencik będzie opis festiwalu, będzie program godzinowy i będą mapy, żeby Państwo mogli sobie spokojnie wcześniej sprawdzić, gdzie szukać tych swoich ulubionych atrakcji. Także polecam ten konwencik, żeby sobie tam zainstalować aplikację i polubić. Na konwenciku oczywiście są wszystkie festiwale, które odbywają się w Polsce, wszystkie festiwale fantastyki, więc to też jest fajne, bo można sobie sprawdzać, tak, o, że na przykład za miesiąc będzie jakiś ciekawy festiwal, zobaczę sobie, co będzie. A teraz wszyscy sprawdzają Węgrowski Konwent Fantastyki.
1: A czy będzie coś z tańcem w tym roku?
0: Taki mamy plan. Mamy plan, żeby zrobić taki idol festival, czyli żeby przyjechały do nas idolki i takie grupy idolkowe, ale również indywidualnie, żeby do nas przyjechały dziewczyny i

0: tańczyły, lub chłopcy, bo chłopaki też czasem tańczą i też to widziałam, że bardzo dobrze im to wychodzi. Natomiast w tej chwili, na tą chwilę, nie mogę obiecać, ile to będzie tych występów, bo nadal właśnie czekamy jeszcze na zgłoszenia, tak? Także jeszcze można się do tego festiwalu idolkowego również zgłosić. Na pewno będzie można spotkać taką grupę idolkową, przedstawicielki tej grupy idolkowej Milky Way Heroes. One w tamtym roku były, tańczyły, było bardzo fajnie. I one prowadziły też konferansjerkę na konkursach i w tym roku też będą prowadziły konferansjerkę. Naprawdę świetnie to robią. Także to też warto. I ostatnio właśnie rozmawiałam z dzieciakami, bo ja pracuję też w szkole, więc jakby w szkole podstawowej numer 2 oczywiście, tak? Najlepszej szkole w Węgrowie. Rozmawiałam z dzieciakami i dzieci mówią, proszę pani, jakie te dziewczyny miały fajne stroje, jakie ładne. A ja mówię, wiecie, a one nawet same szyły sobie te stroje. Niektóre rzeczy kupiły, bo tak właśnie ktoś pyta, a buty? Ja mówię, no buty to kupiły, tak? Ale jeżeli chodzi o sukienki, o te nawet marynarki, no to one tego nie kupowały, tylko one sobie szyły, tak? Na wzór, żeby to wyglądało dokładnie tak, jak te idolki w Japonii. Także dzieciaki pamiętają. No i tutaj jeszcze mogę dodać bardzo taką istotną rzecz. Mamy w tym roku, otworzyliśmy też taki formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy, bardziej to rozreklamowaliśmy też, i to dla wolontariuszy w wieku 16 lat i więcej. Oczywiście wolontariusze wskazane jest, żeby mieli zaświadczenie o niekaralności, bo teraz jest, są te przepisy takie zaostrzone. Natomiast my w szkole, my jako fundacja i ja w szkole po prostu też rozpropagowałam to bardzo, że dzieci z klas ósmych, a czasami też z siódmych, zgłaszają się na wolontariat i są wolontariuszami właśnie na tym naszym festiwalu fantastyki. Dostają zadania na miarę ich swoich możliwości i wdrażają się do tego, żeby móc robić pewne rzeczy pod niewielkim nadzorem, ale też jakby odkrywać świat, odkrywać swoje możliwości. I to jest niesamowite, bo co roku dzieci się pytają, czy będą mogły pomóc przy festiwalu i naprawdę bardzo mi pomagają. A ponieważ festiwal już jest, to jest szósty festiwal, więc mogą sobie Państwo wyobrazić, że powiedzmy te 3 lata temu, kiedy ja uruchomiłam ten projekt wolontariat i pierwsze dzieciaki się zgłosiły, które interesowały się fantastyką, czyli na początku to były te osoby takie najbardziej zainteresowane i to są, to nie są dzieciaki, to jest młodzież, która ze mną jeździ na inne konwenty, pracuje na stoisku, dyżuruje na stoisku, nie wiem, rysuje, robi tatuaże, robimy quizy, tak? I oni tak naprawdę już teraz nie potrzebują po tych 3 latach nadzoru. Oni wiedzą, co mają robić. Oni naprawdę są odpowiedzialni, są zorganizowani. To jest tak wielka pomoc, a zaczęliśmy od takich drobnych rzeczy i od właśnie naszego węgrowskiego festiwalu, czyli na miejscu, tylko kilka godzin, tak? A teraz pakujemy się, wsiadamy w pociąg, jedziemy do Lublina i dajemy radę, tak? I to jest po prostu niesamowite. Więc to też jest taka wartość dodana tego naszego konwentu, że dzieci mogą się rozwijać. No i w tym roku też 8 klasy, już mam zrobioną listę, rodzice będą podpisywać zgody, no i dzieci będą pomagać. A ci nasi wolontariusze, już tacy doświadczeni, bardziej sprawdzeni oraz osoby, te, które się zgłosiły przez formularz, będą już na strefach i będą po prostu już pomagać tak profesjonalnie, można powiedzieć, jako służby porządkowe, jako osoby na akredytacji, tak, czy osoby, które będą na przykład pilnowały porządku przy prelekcjach czy warsztatach.
1: To już tak na zakończenie przypomnijmy, kiedy, gdzie dokładnie konwent się odbędzie.
0: 6. Węgrowski Konwent Fantastyki odbędzie się w dniach 26-27 września w Węgrowie w Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Kościuszki 16.
1: 6. Węgrowski Konwent Fantastyki został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, a także Miasta Węgrów.
2: SK Siedlce.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Tragedia w Małopolsce. W Sierprawiu w jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa w poniedziałek w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
1: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20.
0: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Za nami pierwsze mecze 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew Łódź zremisował z Wieczystą 2-2. W drugim wczorajszym spotkaniu Wisła Kraków wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław i dzięki temu awansowała na drugie miejsce w tabeli.
2: No to co, słuchajcie, nie ma na co czekać. Budzimy się w ten sobotni poranek, minuta po godzinie 9:00 i to będzie naprawdę przepiękny dzień. Mapy pogody pokazują jedno. Dzisiaj w całym kraju pojawi się słońce i okolice 20 stopni, na południu nawet 24, więc to jest jeszcze dobra okazja, żeby zagrać letnie hity na czasie. One są w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Fastboy w Radio SK. Dobre, łagodnie, letnie, ciągle letnie granie na antenie Radio SK. 17 minut po godzinie 9. Polacy biją rekordy, słuchajcie. W 2025 zawarliśmy rekordowo mało małżeństw. Nie chce nam się brać ślubu. Znaczy, no jak się patrzy na cenę za talerzyk, no to naprawdę się odechciewa. A jak się przeliczy cenę pierścionka zaręczynowego na przykład na ratę kredytu, to jeszcze trudniej podjąć taką decyzję.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Mama! Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
11: Debola z pire!
12: Pierogi z serem!
13: Makaron carbonara!
14: Fasolka po brytońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Avicii w Radiu SK. A teraz jeśli jesteście za kółkiem, to trzymajcie się mocno kierownicy. Już wiadomo, kto jest lepszym kierowcą. Kobiety czy mężczyźni? Uwaga, statystyki są nieubłagane. Ponad 72% wszystkich wypadków drogowych powodują mężczyźni. Słuchajcie, no statystyki nie kłamią. Statystyki mówią jedno, panowie, od teraz jak w drodze na wakacje, to my będziemy musieli usiąść na fotelu pasażera. To my sobie zrobimy maseczkę na twarzy, rozłożymy fotel, nogi na deskę rozdzielczą i będziemy pytać, kiedy przerwa na siku. Radio SK. A, no i po rodzinnej imprezie w sobotę, no też my nie możemy kierować.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości, wieprzowina najwyższej klasy S. Prosto z uboju. Z kartą klienta aż 44% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 17,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I świeże owoce i warzywa też mam. Teraz winogrono jasne, tylko 5,99 za kilogram. A polskie gruszki, lukasówka i konferencja jedynie 4,99 za kilogram.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
7: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Nowe możliwości otwierają się w Siedlcach. Justa Dom. Twój nowy sklep z drzwiami i oknami przy ulicy Brzeskiej 91 w Siedlcach. Drzwi, okna, bramy garażowe, rolety i panele podłogowe. Posiadamy wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć wymarzony dom. Oferujemy również usługę montażu. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Minus 20% rabatu na drzwi i okna. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
9: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Nie przegap hitów! Teraz herbata Lipton Yellow Label. 184 gramy, 92 torebki w super cenie. 10,99. Tak, 10,99 za opakowanie.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.

0: Na dobry początek soboty. Oskar Cyms w Radiu SK, już za 7 minut będzie godzina 10. No to jest taka pora, że sobotnie godziny szczytu chyba już się powoli zaczynają, a więc za chwilę prawdopodobnie niektórzy z nas usłyszą.
1: Jest sobota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: No właśnie, sobota, rozkręcamy się, tutaj energia jest potrzebna. SK gwarantuje hity na czasie, a wy dajcie znać, no właśnie, jaka robota jest do zrobienia, tak jak BDS rapuje. Jakie bojowe zadanie macie dzisiaj do wykonania?
1: Jest sobota do zrobienia! Bałagan do posprzątania.
0: Jaka robota do zrobienia, jaki bałagan do posprzątania. Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, bo po prostu jestem ciekaw, komu mam pomóc hitami na czasie. A za chwilę najnowsze newsy w Radiu SK.

0: To słuszne rozwiązanie. Castorama. Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Złap paragon i wygrywaj!
2: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
1: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolny zakup za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
2: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopas.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na Twoje marzenia.
1: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało Ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
2: Topas. Kupuj i wygrywaj.
3: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj!
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
1: Teraz bombonierka Raffaello 150 gramów w super cenie. 10,99 za opakowanie. A wędlowskie ptasie mleczko 340 gramów, jedynie 12,99.
7: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
8: Szukasz nowego Suzuki? Teraz jest naprawdę dobry moment. Poznaj nową, w pełni elektryczną Suzuki e-Vitara. Nowoczesnego SUV-a z atrakcyjnymi warunkami finansowania i rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. A jeśli prowadzisz firmę, sprawdź Suzuki S-Cross z leasingiem już od 100,1%. Swift, Vitara, S-Cross i elektryczna e-Vitara. Wybierz Suzuki dla siebie. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Pielech w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 161. Suzuki Pielech. Wsiądź do swojego Suzuki.
9: Więcej przestrzeni na rodzinne plany, codzienne trasy i wspólne podróże. Poznaj przestronne SUV Chery podczas jazdy testowej i przekonaj się, jak komfortowa może być każda droga. Chery Carsets, Siedlce, Brzeska 169.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
12: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
11: Spotkajmy się w Biedrze.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
15: Siedlce na czasie.
16: Magda Szewczuk, dzisiaj warto wybrać się na teren siedleckiej jednostki wojskowej. Odbywa się tam piknik z okazji święta 18 Dywizji, a w samo południe rozpocznie się mecz wojskowych z Urzędem Miasta.
17: Jesteśmy już gotowi, mamy swoją drużynę. Oczywiście głównym napastnikiem u nas będzie Tomasz Kapunowicz. Prosimy o trzymanie za nas kciuków. Może w tym roku wyjątkowo uda nam się wygrać.
16: Mówi Piotr Woźniak z Urzędu Miasta Siedlce. Program Święta Dywizji znajdziecie oczywiście na siedlce.sk.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21 www.sushipark.pl.
18: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce znów poderwane, potwierdza Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. To w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami dronów na Ukrainę. Wojsko monitoruje sytuację i zapewnia, że to działania prewencyjne. Poseł Wojciech Król nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej. Dlaczego, to wie Mateusz Gołębiewski.
19: Sąd uznał, że areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne. Łącznie ma ich 4. Śledztwo dotyczy podejrzeń o przyjmowanie korzyści od przedsiębiorców. Poseł nie przyznaje się do winy i opuścił sąd z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.
18: Województwa lubelskie i podkarpackie, to tu odbędą się dziś specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe. Startują za godzinę, a organizują je MSWiA z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Mieszkańcy dowiedzą się m.in. co oznaczają nowe alerty RCB i co robić, gdy zagrożenie zastanie nas w budynku.
20: Jaka sobotnia praca dzisiaj do wykonania? W czym Wam pomagają dzisiaj eskowe hity na czasie? Agata?
21: Eska, a może pomożecie sprzątać po remoncie? Trochę tego się uzbierało, także dla każdego znajdzie się coś do roboty.
20: Dla każdego eskowe hity na czasie. Wy też nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się tutaj, u nas. To Kuba i Kuba. Ten numer pachnie jak wrześniowy słoneczny poranek.
1: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I to właśnie możemy mieć przed oczami, słuchając tego numeru. A wy dajecie znać, przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie Eski. Miłosz daje znać, że teraz jest na budowie swojego wymarzonego domu i dzisiaj szykuje zbrojenia i szalunki na wylanie stropu. Tu ewidentnie potrzebna pomoc szwagra. Może on się na wylewaniu za bardzo nie zna, ale ktoś musi dbać o atmosferę. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie dzisiaj eskowych hitów na czasie? Dokładnie za 2 minuty i 20 sekund Swedish House Mafia. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams. Sobotnie hity na czasie grają u Rafała na podwórku.
1: A ja dzisiaj przy eskowych hitach sadzatuję.
0: A no i to jest bardzo ważna informacja dla żony Rafała, żeby ze sprzątaniem dzisiaj na niego nie czekała, bo skoro sadzi, tuje, o, to się zejdzie kilka dobrych godzin. Na pewno w najbliższym czasie do domu nie wróci. No chyba, że niebawem poczuje przez okno zapach sobotniego obiadu. To wtedy się zastanowi. A w Radiu SK za chwilę Dawid Podsiadło nagra głosówkę, że w tę sobotę będzie sprzątał na błysk.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz nowego Suzuki? Teraz jest naprawdę dobry moment. Poznaj nową, w pełni elektryczną Suzuki e-Vitara. Nowoczesnego SUV-a z atrakcyjnymi warunkami finansowania i rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. A jeśli prowadzisz firmę, sprawdź Suzuki S-Cross z leasingiem już od 100,1%. Swift, Vitara, S-Cross i elektryczna e-Vitara. Wybierz Suzuki dla siebie. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Pielech w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 161. Suzuki Pielech. Wsiądź do swojego Suzuki.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: I świeże owoce i warzywa też mam. Polskie ziemniaki jadalne, aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki, złoty 99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
11: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Nie przegap hitów! Teraz 1,5-litrowe napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite w super cenie. 6,49. Tak, 6,49 za sztukę przy zakupie 2 sztuk.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Tylko w tę sobotę. Kurczak świeży, tuszka z kartą klienta aż 27% taniej. Tylko 7,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I po reklamie.
16: Eska.

0: Z nimi zawsze można zwolnić, nawet jeśli sobotnich obowiązków sporo. Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. No i świetne informacje dla kibiców piłkarskich. Podstawowy bramkarz FC Barcelony kontuzjowany, a więc dzisiaj prawdopodobnie w meczu z Sevillą w bramce Barcelony zobaczymy kogo? Naszego emerytowanego Wojtka Szczęsnego. No także my, kibice, się cieszymy, że trener Barcelony stawia na naszego bramkarza, na Polaka, a Wojtek Szczęsny pewnie trzyma kciuki, żeby tamten bramkarz szybko leczył kontuzję. No bo mecz dużo przyjemniej się ogląda z pozycji siedzącej z kumplami na ławce. Radio SK. Zostańcie z SK, po 11 gram wam nowość od Sanach.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jesień też może być piękna. Nie wierzysz? To zajrzyj do Galerii Siedlce i się przekonaj. Już teraz aż 140 sklepów z radością zaprezentuje Ci najlepsze markowe produkty. Królować będą modne jesienne stylizacje. Do tego dojdą ceny, które polubisz, kolory, które właśnie trendują i produkty, które pozwolą Ci zrealizować fantazje, nie tylko odzieżowe. Zapraszamy, 140 sklepów, wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na galeriasiedlce.pl.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Nie przegap hitów! Teraz herbata Lipton Yellow Label. 184 gramy, 92 torebki w super cenie. 10,99. Tak, 10,99 za opakowanie.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Jak sobota to...
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nowe możliwości otwierają się w Siedlcach. Justa Dom. Twój nowy sklep z drzwiami i oknami przy ulicy Brzeskiej 91 w Siedlcach. Drzwi, okna, bramy garażowe, rolety i panele podłogowe. Posiadamy wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć wymarzony dom. Oferujemy również usługę montażu. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Minus 20% rabatu na drzwi i okna. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
13: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Tylko w tę sobotę. Kurczak świeży, tuszka z kartą klienta aż 27% taniej. Tylko 7,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
14: 5931.
15: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
14: I po reklamie.
16: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Były partner sprawcą strzelaniny w Sieprawiu koło Myślenic. Do tragedii doszło wieczorem w jednym z domów. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej.
17: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową, strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
16: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, a kobieta trafiła do szpitala. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Niezbędny do tego jest podpis Karola Nawrockiego, a ten zapowiada własny projekt. Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów, ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Polska remisuje w Brisbane z Australią 1-1 po pierwszym dniu meczu Grupy Światowej i Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał 3-6, 0-6 z dziewiątym tenisistą globu Alexem de Minaurem, a Kamil Majchrz wygrał z Jamesem Duckworthem 2-6, 6-3, 6-3.
0: Minuta po godzinie 11 wracamy do sobotnich hitów na czasie w Radiu SK, a za chwilę, słuchajcie, będzie dowód na to, że da się tanio jeździć samochodem mimo wysokich cen paliw. No to ruszamy, gramy dalej. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Dawid Tavares. Hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, da się ekonomicznie jeździć samochodem. Nasz polski kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk jakiś czas temu to udowodnił. On, słuchajcie, przejechał z Łodzi do Paryża i z powrotem na jednym tankowaniu. Średnia spalania mu wyszła 2 litry z hakiem. Czyli, słuchajcie, da się. Wystarczy po prostu cały czas jechać stałą prędkością, nie zwalniać bez sensu, wyłączyć klimę i zamknąć okna. Znaczy, da się też to obejść wszystko i po prostu kazać drugiej połówce zatankować albo pożyczyć auto od rodziców. Wtedy jest jeszcze bardziej ekonomicznie.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na Ciebie.
8: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze. To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Jeśli sobotni odpoczynek ma jakiś dźwięk, to prawdopodobnie brzmi właśnie tak. To jest Eska i sobotnie hity na czasie. Używaliście ostatnio czata GPT? Jeśli tak, to mam dla was bardzo ważną radę. Nie bądźmy uprzejmi dla sztucznej inteligencji. Twórca czata GPT powiedział, że uprzejme zwroty, takie jak proszę i dziękuję, generują dziesiątki milionów dolarów strat. A to dlatego, że te systemy muszą te słowa przetworzyć i jakoś nam na to odpowiedzieć. Słuchajcie, no jest takie powiedzenie, za dziękuję się nic nie kupuje. No ale w dobie sztucznej inteligencji w XXI wieku to powiedzenie brzmi, za dziękuję się gigantyczne straty powoduje.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Złap paragon i wygrywaj!
6: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
5: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
6: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
5: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopaz.pl.
6: Topaz. Kupuj i wygrywaj.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Jak sobota to...
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Nie przegap hitów! Teraz herbata Lipton Yellow Label 184 gramy, 92 torebki w super cenie. 10,99. Tak, 10,99 za opakowanie.
17: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
20: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

Nowość od Tovlo. To są właśnie hity na czasie w Radiu SK. Ja tylko przypominam, że słuchajcie, dzisiaj musimy się ogarnąć z sobotnimi obowiązkami do godziny 15, bo wtedy trzeba się będzie zająć kibicowaniem polskim siatkarzom. Oni dzisiaj zagrają z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. No niby trochę czasu jeszcze zostało, ponad 3 godziny do godziny 15, więc dajcie znać, co wam jeszcze dzisiaj do zrobienia zostało w tę sobotę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zdążycie do 15, czy nie bardzo? Chwalcie się, czekam na głosówkę. Za chwilę w Radiu SK najnowsze newsy, a potem gramy dalej.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości, wieprzowina najwyższej klasy S. Prosto z uboju. Z kartą klienta aż 44% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 17,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Mama!
4: Cześć, kochanie.
5: Co chcecie na obiad?
6: Debola śpira!
7: Pierogi z serem!
8: Makaron carbonara!
0: Fasolka po brytońsku.
5: Kochani, to nie jest restauracja.
0: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
5: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
2: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
9: Uwaga, uwaga, podajemy komunikat. Teraz możesz już studiować na warszawskiej uczelni w Siedlcach. Siedleckie TWP połączyło siły z uczelnią Korczaka w Warszawie i powstał Instytut w Siedlcach. Studiując w Siedlcach kończysz warszawską uczelnię Korczaka. Nasze atuty: atrakcyjne, czesne, dostęp do stypendiów, ciekawe kierunki, pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna i zarządzanie. Podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej. TWP w Siedlcach już od 10 lat prowadzi studia podyplomowe na 40 kierunkach. TWP Sokołowska 37. www.twp.siedlce.pl.
10: Pomyślałeś, że krewetka może poczuć miętę do papieru ryżowego? Że przegrzebek może zatracić się w boczku? Że tuńczyk może zatańczyć ze szparagiem? A że burak może zakochać się w truskawce? W Yomayo Sushi Bar wszystko jest możliwe. Nie musisz nam wierzyć na słowo, po prostu spróbuj odważnych połączeń smaków w naszych niebanalnych rolkach. Yomayo Sushi Bar, Siedlce, Formińskiego 1. Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
11: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
10: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
12: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Teraz bombonierka Raffaello 150 gramów w super cenie. 10,99 za opakowanie. A wędlowskie ptasie mleczko 340 gramów, jedynie 12,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
13: Palion, Młody E i ZP Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i ZP zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
14: Poleca Radio SK.
15: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto?
19: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
16: Siedlce na czasie.
10: Magda Szewczuk, sprawdźmy, co w weekend grają siedleckie kina. Dla wielbicieli komedii polska produkcja 100 dni, Misja Zeus. Możecie wybrać się również na polski film biograficzny pod tytułem Mistyczka. Natomiast dla wielbicieli horrorów Resident Evil. Wciąż możecie wybrać się również na film Spider-Man, całkiem nowy dzień. A jeśli do kina chcecie wybrać się z dzieciakami, to grana jest m.in. animacja Teddy i magiczna lampa.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
3: Agata Chruściak. Zapraszam na SK News. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w powietrzu. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Śmigłowce poderwano po 9:00 w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainę. To kolejny incydent w ostatnich dniach. Przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk, ale też inni europejscy przywódcy, m.in. Finlandii, Szwajcarii czy Francji. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie w Kujawsko-Pomorskiem. Mowa o dopuszczeniu się innej czynności seksualnej wobec 3 uczennic. Skierowano wniosek o przesłuchanie nieletnich w obecności psychologa. Jan Urban odmładza kadrę. Na liście piłkarskiej reprezentacji nowe twarze jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974.
4: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowym, musimy grać jednym systemem.
3: A Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów w piątek.
6: Co jeszcze wam zostało do zrobienia w tę sobotę? Marysia mówi, że nic, bo ona właśnie jedzie z mężem do Zakopanego. Bardzo dobrze, że wybrałaś Eskę, to jest najlepsza playlista do samochodu. Zaczynamy sobotnie popołudnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i Max Mekno. Tak właśnie, Radio SK zaczyna sobotnie popołudnie, 15 minut po godzinie 12. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów. Oliwia z nami.
1: Hej SK, ja w dzisiejszą sobotę idę na egzamin poprawkowy i trzymam kciuki za wszystkich studentów, którzy też piszą egzaminy w drugim terminie. Nie poddajmy się. Buziaki.
0: Oliwia, będzie dobrze, zdasz to. Od tego są drugie terminy, żeby z nich skorzystać. No i bardzo ci dziękuję, że to powiedziałaś, bo teraz wszyscy ci, którzy są teraz w pracy albo mają dużo sobotnich obowiązków, myślą sobie, no trochę mi się nie chce, ale to i tak lepsze niż egzamin. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na Ciebie.
7: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Lola Young. To jest SK. Wy wiecie, że tutaj się gra najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I robimy to codziennie. I teraz na naszej antenie zaczyna się kolejny świeży hicior, brytyjski producent D.O.D. Tego artystę znacie na przykład z tego kawałka.

foderą, ale teraz D.O.D. postanowił zrobić swój własny hicior. Posłuchajmy, co z tego wyszło. D.O.D. I'll Be There, już teraz na antenie Radia SK. I to jest numer dla tych, którzy się zmęczyli sobotnimi zakupami albo sobotnim bieganiem z mopem po domu. Jeśli dacie ten numer głośniej, ten bas na pewno postawi was na nogi. To jest SK, to są hity na czasie.

0: Nelly Furtado z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Warszawie, słuchajcie, no ciekawe rzeczy się dzieją. Trwają europejskie mistrzostwa motorniczych. Jedną z konkurencji na tych zawodach są tramwajowe kręgle, że normalnie motorniczy podjeżdża tramwajem, uderza tym tramwajem w taką wielką dmuchaną piłkę i musi zbić jak najwięcej kręgli. No ciekawie się tam bawią w sobotę w pracy. Tramwajowe kręgle. Słuchajcie, to brzmi trochę tak, jakby szef tramwajarzy był dzisiaj na urlopie.
1: Reklama. Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko do soboty. Litrowy olej kujawski aż 50% taniej. Tylko 4,99 za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 9,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szukasz nowego Suzuki? Teraz jest naprawdę dobry moment. Poznaj nową, w pełni elektryczną Suzuki e-Vitara. Nowoczesnego SUV-a z atrakcyjnymi warunkami finansowania i rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. A jeśli prowadzisz firmę, sprawdź Suzuki S-Cross z leasingiem już od 100,1%. Swift, Vitara, S-Cross i elektryczna e-Vitara. Wybierz Suzuki dla siebie. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Pielech w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 161. Suzuki Pielech. Wsiądź do swojego Suzuki.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
3: Nie przegap hitów! Teraz 1,5-litrowe napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite w super cenie. 6,49. Tak, 6,49 za sztukę przy zakupie 2 sztuk.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: SK.

0: To jeden z największych hitów w Polsce, a my to zaczęliśmy grać jako pierwsi. Age i Mata w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a to jest chyba największy pech świata. Pewien pan przez 50 lat jeździł swoim ukochanym Seicento bezwypadkowo. Dbał o swój ukochany samochód. No i słuchajcie, ostatnio w wieku 88 lat coś się zagapił na ekspresówce i wjechał w roboty drogowe. Panu nic się nie stało, ale niestety jego ukochane Seicento nadaje się już tylko do kasacji. No i podobno na miejscu wypadku pan bardzo rozpaczał, że swój ukochany samochód zniszczył. Mamy nagranie.
1: Andrzeju, nie denerwuj się.
2: Jak mam się nie denerwować?
1: Zaraz wyklepiemy.
2: Takiego błotnika już nie dostanę.
0: Ale słuchajcie, to nie wina tego pana, no. Po prostu w tym Seicento czujnik pasa ruchu nie zadziałał.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Złap paragon i wygrywaj!
5: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
4: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
5: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na Twoje marzenia.
4: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród, kupuj i sprawdzaj, czy udało Ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopaz.pl.
5: Topaz, kupuj i wygrywaj!
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko w tę sobotę. Kurczak świeży, tuszka z kartą klienta, aż 27% taniej. Tylko 7,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Nowe możliwości otwierają się w Siedlcach. Justa Dom. Twój nowy sklep z drzwiami i oknami przy ulicy Brzeskiej 91 w Siedlcach. Drzwi, okna, bramy garażowe, rolety i panele podłogowe. Posiadamy wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć wymarzony dom. Oferujemy również usługę montażu. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Minus 20% rabatu na drzwi i okna. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
12: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset Siedlce, ulica Brzeska 169.
13: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: I po reklamie.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ma być sprawniej i bezpieczniej. Do końca roku w województwie lubelskim ma się pojawić ponad 1000 automatycznych syren alarmowych. Obecnie jest ich 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji. Zapowiedział w Lublinie Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
18: Będzie też moduł SOJA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej.
17: Dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się trening reagowania na sygnały alarmowe. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zarwaną trakcję kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Ruch pociągów jest wstrzymany, składy dalekobieżne jadą objazdem, regionalne są zastępowane autobusami. ruszył największy autostopowy wyścig na świecie, czyli Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają za zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii.
0: Ja bardzo podziwiam kierowców, którzy zapraszają do siebie autostopowiczów. Ja nigdy tego nie zrobiłem. I to nie dlatego, że jestem niemiły czy coś, tylko mam taki syf w środku, tak dawno nie odkurzałem, że aż wstyd kogokolwiek do siebie zapraszać. Łukasz Zduńczyk, polecam się, punktualnie 13. Ale jeśli ktoś z was teraz sprząta swoją furę, to ja mam bardzo dobrą playlistę. Można otworzyć drzwi, dać głośniej radyjko. To i sąsiad z boku będzie zadowolony z tej dobrej playlisty. Harry Styles.

0: Nowość od Margaret. Gramy wam w Radiu SK hity na czasie przy wszystkich sobotnich obowiązkach i Wiola jest z nami.
1: Ja niezmiennie słucham Eski w pracy. Jeżdżę, dowożę części do serwisów samochodowych.
0: To jest bardzo odpowiedzialna praca, Wiola, bo to od ciebie zależy, czy nasza fura będzie gotowa od mechanika na czas, czy będzie czym w poniedziałek do pracy dojechać. Za chwilę gram wam Lady Gaga, a wy w tym czasie nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach towarzyszą wam dzisiaj eskowe hity na czasie 16 po 13? Radio
2: SK. Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: I to są właśnie soboty, sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Sia właśnie zagrała u Kamili w kuchni.
1: SK, tu kobiecie w sobotę rano, jak się nudzi, to sobie musi pierogów nalepić ruskich, nie? Pozdrawiam.
0: Ale to jest i tak łagodny sposób walki z sobotnią nudą, bo zawsze mogłaś przecież wymyślić jakieś sobotnie zakupy albo wspólne malowanie sypialni. A tak to się przynajmniej wszyscy w domu najedzą. Same plusy, zero szkód.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jesień też może być piękna. Nie wierzysz? To zajrzyj do Galerii Siedlce i się przekonaj. Już teraz aż 140 sklepów z radością zaprezentuje Ci najlepsze markowe produkty. Królować będą modne jesienne stylizacje. Do tego dojdą ceny, które polubisz, kolory, które właśnie trendują i produkty, które pozwolą Ci zrealizować fantazje, nie tylko odzieżowe. Zapraszamy 140 sklepów, wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na galeriasiedlce.pl.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Tylko do soboty. Litrowy olej kujawski aż 50% taniej. Tylko 4,99 za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 9,99.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Tylko w tę sobotę. Kurczak świeży, tuszka z kartą klienta aż 27% taniej. Tylko 7,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
11: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
5: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
11: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 5931.
14: Jak liczyć na szczęście w lotto?
13: Jak najczęściej.
14: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Eska.

0: I to jest właśnie bardzo dobry pasażer waszych weekendowych podróży. Mówię tutaj o Matim Fuczyło, który się właśnie w studiu pojawił.
1: Dzień dobry. Ale powiem jedną rzecz, bo ja byłem przed chwilą pasażerem taksówki i powiedziałem do pana dobry wieczór wchodząc.
0: A słuchał Eski?
2: Już słucha.
0: Już słucha. Panie, przełącz pan radio. Weźcie dobrze grają. To jest dobra muza do jazdy samochodem. Słuchajcie, Mati przed chwilą takiego mi tutaj zapachu w studiu narobił, że ja nie wiem, czy ja stąd wyjdę.
2: Mów głośno, bo ja trenuję sport, to tutaj jadłem takie rzeczy, że trener usłyszy i co
0: mam
2: będzie.
0: Mam nadzieję, że trener słucha. On kupił burgera w fast foodzie. Jeszcze pewnie tam frytki miał. Są frytki, oczywiście, że są frytki, słuchajcie.
2: No są frytki. Nówka sztuka nieśmigana. Jeszcze ani jednej nie zjadłem, ale podzielę się.
0: Jeśli właśnie zatrzymujecie się w długiej trasie na przerwę na jedzenie, to zróbcie to z Matim Fuczyło. On wam będzie teraz grał hity na czasie.
1: Mniam.
0: Takie hity miodzie, że palce lizać.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości, wieprzowina najwyższej klasy S. Prosto z uboju. Z kartą klienta aż 44% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 17,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Nie przegap hitów! Teraz 1,5-litrowe napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite w super cenie. 6,49. Tak, 6,49 za sztukę przy zakupie 2 sztuk.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: 5,9,31.
7: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na Ciebie.
9: Do soboty Rożek Koral 110 ml różne smaki. 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Więcej przestrzeni na rodzinne plany, codzienne trasy i wspólne podróże. Poznaj przestronne SUV Chery podczas jazdy testowej i przekonaj się, jak komfortowa może być każda droga. Chery Carset, Siedlce Brzeska 169.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
13: Siedlce na czasie.
14: Magda Szewczuk, dzisiaj po południu możecie wybrać się na spacer po Mińsku Mazowieckim z niezwykłą przewodniczką.
15: Zapraszam słuchaczy na wyjątkowy spacer historyczno-literacki po Mińsku Mazowieckim. Nazywam się Magdalena Bernat-Protaziuk i jestem autorką książek Mińsk mi się śni oraz A rynek i miasto tajemnic. Spotykamy się przed Miejską Biblioteką Publiczną w Mińsku Mazowieckim, skąd wyruszymy śladami legend po najstarszych zakątkach miasta.
14: A spacer rozpocznie się o godzinie 16.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
16: Agata Kuściak, zapraszam na SK News. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne słowa płyną z Paryża i Tallina. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
17: Emmanuel Macron ostrzegł w ostatnim przemówieniu przed zagrożeniem hybrydowym i wezwał rząd do działań. Oczekuję, że rząd opracuje plan ochrony przed atakami dronowymi i cyberatakami. Minister obrony Estonii Martin Herem zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o pomocy nuklearnej.
16: Teraz Niemcy. Na lotnisku w Monachium samochód zderzył się z samolotem na płycie lotniska. Ciężko ranny został kierowca. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Polacy zagrają z Łotwą. Nasza siatkarska reprezentacja powalczy dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. To za 45 minut. W swoim ostatnim meczu grupy B podopieczni Nikola Grbicia mimo porażki z Bułgarią awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
18: Co robią siatkarze, już wiemy, a właściwie co robić będą. Pytanie, co robicie wy i z czym walczycie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam fajne nagrody, więc warto. Mati Fuczyło, Zalia, tylko kochaj mnie. Gramy tak minutę po 14.

0: W wakacje mogliśmy słuchać tego hitu na żywo. W Łodzi to Sean Paul i Get Busy. 16 minut już po 14 to jest sobota zeską, a mnie interesuje, co dzisiaj u was. Czy to jest sobota pracująca, czy może raczej odpoczywająca, a może odpoczywacie w pracy? Haha, tak też się da. Cały czas czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No i mam takie nasze piękne, pomarańczowe klapki do oddania. Mam takie i naprawdę jestem nimi zachwycony, mogę wam oddać. Kto chce, to znaczy nie moje, będziecie mieli nowe. Ale słuchajcie, proszę wysłać głosówki, a tymczasem ja czytam o tym, że Japonia będzie miała darmowe loty. To znaczy, wy możecie mieć. Wybierając się do Japonii, jedna z linii lotniczych za darmo oferuje teraz loty, żeby wybrać się gdzieś indziej niż na przykład tylko do Tokio. A więc do innych miast będzie można polecieć, żeby nie było, że Japonia to jest tylko to jedno miasto. No to moim zdaniem darmowy lot brzmi dobrze. Proszę mnie zapakować. Ja już się mogę szykować.
1: Dobra, zapinamy pasy, bo jest najbezpieczniej w samolocie. Zapinamy! Zapinamy palce!
2: Latać każdy może!
3: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak sobota to?
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Tempo City Reverse Psychology. To jest SK 25 minut przed 15 w sobotę. A ja sprawdzam, co dzisiaj u was Wiktoria się nagrała.
1: Cieska, my w końcu po całym tygodniu porządnie się wyspaliśmy.
0: O.
1: Wyleciał obiadek od mamusi.
0: O.
1: I dzisiaj jeszcze byliśmy na zmianie opon.
0: Okej.
1: Teraz zapowiada się popołudniowy spacerek i odpoczynek.
0: Mhm, no wyspani, po obiadku od mamusi, spacerek, czy da się lepiej? Nie wiem, piękna sprawa, zazdroszczę. Mikołaj za to wysłał mi zdjęcie, kilkudziesięciu jakichś takich płyt dziwnych i nagrał głosówkę też.
2: Cześć Jaska, ja odpoczywam, muszę to wszystko wypakować, meble w puzzlach. No i w sumie to niby pracuję, ale odpoczywam, bo w domu nie muszę pomagać.
0: Meble w puzzlach, czyli i relaks z puzzlami i coś pożytecznego naraz. A te wszystkie okrzyki przy układaniu puzzli to tylko taki wypadek przy pracy. Ze szczęścia!
3: Reklama.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I świeże owoce i warzywa też mam. Polskie ziemniaki jadalne, aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki, złoty 99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
12: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50/50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nowe możliwości otwierają się w Siedlcach. Justa Dom. Twój nowy sklep z drzwiami i oknami przy ulicy Brzeskiej 91 w Siedlcach. Drzwi, okna, bramy garażowe, rolety i panele podłogowe. Posiadamy wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć wymarzony dom. Oferujemy również usługę montażu. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Minus 20% rabatu na drzwi i okna. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
16: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I świeże owoce i warzywa też mam. Teraz winogrono jasne, tylko 5,99 za kilogram. A polskie gruszki, lukasówka i konferencja jedynie 4,99 za kilogram.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: I po reklamie.

Armin Van Buuren. I Sasha Everlasting, tak brzmi Radio SK, 5 minut przed godziną 15. Przed chwilą, słuchajcie, widziałem transmisję, która zresztą cały czas trwa, z Mistrzostw Europy Motorniczych. To się odbywa w Warszawie, motorniczy tam rywalizują, na przykład w zatrzymywaniu się idealnie w zaznaczonym miejscu. No to akurat każdy centymetr ma znaczenie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
6: Tylko do soboty. Litrowy olej kujawski aż 50% taniej. Tylko 4,99 za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 9,99.
5: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Teraz bombonierka Raffaello 150 gramów w super cenie. 10,99 za opakowanie. A wędlowskie ptasie mleczko 340 gramów, jedynie 12,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
11: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: To będzie ostatnia reklama.
5: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
6: Tylko w tę sobotę. Kurczak świeży, tuszka z kartą klienta aż 27% taniej. Tylko 7,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99.
5: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go w czasie amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pogłosie wykluczenia z turnę Macklemora, który w czasie występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. To m.in. brat Billie Eilish. Ed Sheeran też zabrał głos. Oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać zatem ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Nie wszystkich najwyraźniej to przekonuje. Widać to choćby na koncie artysty na Instagramie, na którym w ostatnich dniach ubyło kilkaset tysięcy followersów. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie ze skis z wakacyjnego hitu Italo Disco. zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. A już dzisiaj kolejna letnia imprezka z Radiem SK w Żaganiu. Cały czas trwa nasza imprezowa historia SK Music Tour. Wczoraj na podzamczu Pałacu Księżycowego wystąpiła m.in. Zalia. Możecie to zobaczyć na SK-owym Instagramie. A dzisiaj kolejne koncerty zagra m.in. Mister Polska czy zespół Ich Troje. Jutro na scenie Edyta Górniak. Wstęp darmowy. Za minutę, a nawet teraz właściwie nasi biało-czerwoni walczą na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Trzymamy kciuki i za was też trzymam. Shakira, Burna Boy i Die Die.

0: Robin Schulz, Watermarty, Take It Slow. Ej, 17 minut po 15 w sobotę w Esce. Słuchajcie, Polska gra z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. Jak na razie jest bardzo dobrze. W pierwszym secie 17-9 dla biało-czerwonych. A ja tymczasem sprawdzam, co u was. Michalina wysłała głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Hej, Eska, pytacie, co robię? Wczoraj byłam na imprezie, na koncercie techno.
0: Okej. Okay.
1: I dzisiaj mam takie zakwasy, a muszę umyć okna. Nie wiem, jak ja to zrobię.
0: Czyli impreza wczoraj zamieniła się w trening. No to dobrze. Ale czekam na informację, czy umycie okien się udało.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: I po reklamie.

0: E-Money i Don't Be So Shy w Radiu SK Filatów i Cars Remix. 25 minut zostało do godziny 16. To jest sobota zeską, ale jeżeli wy macie dzisiaj ochotę sobie urządzić sobotę imprezującą, nazwijmy to, to już w nocy warto włączyć SK Live Remix. O północy zaczynamy granie najlepszych hitów, ale miksowanych przez najlepszych DJ-ów świata. Mam tutaj na myśli klubowe brzmienia o 24, czyli o północy dokładnie. Naszą antenę przejmie James Hype, później o pierwszej będzie też Steve Aoki. O, w skrócie, będzie działo się bardzo dużo, a jeżeli klubowych brzmień jest wam za mało i po prostu moglibyście ich słuchać cały czas i cały czas, albo ewentualnie 25 minut przed 16 chcielibyście urządzić sobie klubową imprezę w domu albo w samochodzie, to można włączyć w apce Radia SK 24 godziny na dobę. SK Live Remix Radio. Tam są też nasze podcasty i wiele więcej, zgłoszenia do konkursów między innymi.
1: Reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości, wieprzowina najwyższej klasy S. Prosto z uboju. Z kartą klienta aż 44% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 17,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
5: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
4: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
6: Witaj. Tak, tak, do ciebie mówię. Nie oglądaj się. Twoja przyszłość zależy tylko od ciebie. Masz 18, 30, 50 lat? Na naukę nigdy nie jest za późno. Zaoczne liceum i szkoły policjalne TWP. Nie musisz mieć matury, by ukończyć administrację, PHP, opiekuna medycznego czy inny kierunek. Szkoły całkowicie bezpłatne. A może kurs maturalny, rolniczy, BHP? Skończ dobrą szkołę, zdaj maturę i egzaminy zawodowe. Z TWP zmienisz swoje życie, wykształcenie i przyszłe zarobki. TWP Siedlce Sokołowska 37. tvp.siedlce.pl.
7: Witaj, sushi żerco! Kochasz Yomayo Sushi, ale mieszkasz poza miastem? Świetna wiadomość! Teraz Yomayo dowozi aż do 45 km od Siedlec. Tak, twoje ulubione, świeże i pyszne Yomayo Sushi możesz zjeść w domu, na wsi, a nawet na działce. Zamów już teraz na sushi.siedlce.pl. Gwarantujemy niezawodną jakość, mega świeżość i smak, który uzależnia. Nie czekaj, zamów na sushi.siedlce.pl i delektuj się Yomayo Sushi także poza centrum.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: I świeże owoce i warzywa też mam. Polskie ziemniaki jadalne, aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki, złoty 99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko w tę sobotę. Kurczak świeży, tuszka z kartą klienta aż 27% taniej. Tylko 7,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 5931.
17: Jak liczyć na szczęście w lotto?
16: Jak najczęściej.
17: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: końca. Oscar TMC, bez końca. A wiecie, że mamy nowego kota? Naukowcy odkryli nowy gatunek dzikiego kota. Pierwszy raz od prawie, uwaga, 100 lat. To jest gatunek, którego mieszkańcy Boliwii co prawda znali już od lat, wielu, ale dopiero teraz przyjrzeli mu się naukowcy. No i okazało się, że nic o tych zwierzętach nie wiadomo naukowo, a dodatkowo, że ten gatunek nawet nie jest opisany. No w skrócie, naukowcy odkryli kota, tylko po prostu troszkę później niż sąsiedzi tego kota.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama. Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
1: Złap paragon i wygrywaj!
2: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
1: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
2: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na Twoje marzenia.
1: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało Ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
2: Topas. Kupuj i wygrywaj.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Jesień też może być piękna. Nie wierzysz? To zajrzyj do Galerii Siedlce i się przekonaj. Już teraz aż 140 sklepów z radością zaprezentuje Ci najlepsze markowe produkty. Królować będą modne jesienne stylizacje. Do tego dojdą ceny, które polubisz, kolory, które właśnie trendują i produkty, które pozwolą Ci zrealizować fantazje, nie tylko odzieżowe. Zapraszamy, 140 sklepów, wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na galeriasiedlce.pl.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Nowe możliwości otwierają się w Siedlcach. Justa Dom. Twój nowy sklep z drzwiami i oknami przy ulicy Brzeskiej 91 w Siedlcach. Drzwi, okna, bramy garażowe, rolety i panele podłogowe. Posiadamy wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć wymarzony dom. Oferujemy również usługę montażu. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Minus 20% rabatu na drzwi i okna. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
14: Siedlce na czasie.
15: Magda Szewczuk, 11 obrazów wypożyczonych z 6 placówek we Włoszech i jeden siedlecki stworzyły nową wystawę, którą możecie oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach.
16: Mam nadzieję, że aranżacja sal wystawowych dodatkowo będzie wartością, która ściągnie turystów, ściągnie zainteresowanych sztuką, ale także podbije wartość tych obrazów, które są na naszej wystawie.
15: Mówi ksiądz Robert Mirończuk, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
17: Muzyką się żyje.
18: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK.
8: Później ci opowiem, to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
14: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
18: Od lat, tak, bo wstało już kilka utworów.
14: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
18: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
8: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. Na co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce pierwsze wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is so sad. Na miejsce drugie, przepraszam oczywiście, podium zamyka młoda, rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Po ponad dwóch tygodniach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, między innymi za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i to był pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą. 1-0. Polacy wygrywają na razie z Łotwą w 1/8 Mistrzostw Europy w siatkę. A wy z czym albo z kim dzisiaj wygrywacie? Na TV4.

0: Kuba i Guba, ten duet przejął antenę 18 minut po 16 w Radiu SK. Za to internet przejęły ostatnio badania naukowców z Wiednia. Oni sprawdzili, jak my radzimy sobie w kontekście kupowania własnych mieszkań, własnego M3. Ich zdaniem w Polsce jest bardzo źle w porównaniu do Europy. To znaczy, mieszkania są bardzo drogie i niewiele osób stać na to, aby je kupić. Nawet na kredyt kilkudziesięcioletni. No w skrócie, łatwiej jest kupić kawę do mieszkania niż mieszkanie do kawy.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: To będzie ostatnia reklama, wygenerowana z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: Two ships in the night.

0: Ten hit znamy i kochamy już od lat. To Dawid Podsiadło i jego małomiasteczkowe. 30 minut do 17. Co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No ale teraz mocno zmieniamy klimat. Będzie bardzo, bardzo, bardzo tanecznie i bardzo świeżo. To znaczy, mam na myśli to, że ten kawałek ukazał się dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt godzin temu. Cały czas

Mamy do czynienia z nowością Timmy Trumpet, Aleph Arben i Alex. Ich wszystkich możecie znać z wielu klubowych kawałków, ale też wielu tanecznych numerów. I teraz oni przygotowali wspólny kawałek, który nazywa się Chase the Feeling. I my go gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Estee.

0: Nickelback и How You Remind Me. A ja powiem jedną bardzo ważną rzecz. 3-0. Polska wygrała z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. I teraz podam dokładniejsze dane. 25-17, 25-16, 25-16. A więc można powiedzieć, że to po prostu pogrom. Poszło pięknie, trzymamy kciuki za Polaków. Teraz czekamy na rywala w ćwierćfinale. Ten mecz o 18:00, ale ten mecz to Bułgaria czy Niemcy. Właśnie wtedy dowiemy się, kto będzie naszym kolejnym rywalem w ćwierćfinale. Właśnie trzymamy kciuki, żeby wydarzyło się tutaj coś pięknego. Ja tymczasem sprawdzam wasze głosówki. Justyna nagrała jedną z nich.
1: Cześć Radio SK, ja dzisiaj w pracy od 6.30 do 20.00.
0: Wow.
1: Oczywiście towarzyszycie mi przez cały czas. Pomarańczowe klapki bardzo by mi się przydały, ponieważ pomarańcz to dominujący kolor w firmie, w której pracuję. Pozdrawiam.
0: No dobra, w takim razie szefowi możesz powiedzieć, że tak naprawdę chodzi o to, że reklamujesz swoją firmę, a klapki ESK-owe do ciebie oczywiście lecą. No i powodzenia w pracy wszystkim.
2: Reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko do soboty. Litrowy olej kujawski aż 50% taniej. Tylko 4,99 za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 9,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Nie przegap hitów! Teraz 1,5-litrowe napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite w super cenie. 6,49. Tak, 6,49 za sztukę przy zakupie 2 sztuk.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
12: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
11: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
12: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
11: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
13: I po reklamie.

0: She Doesn't Mind to Riviera Vesta. Czy ktoś z was na jakąś Rivierę na przykład chętnie by się wybrał? Pierwszy raz? My Westę lubimy pierwsze razy. Sonita i Korościel w popołudniu Radia SK spełniają wasze marzenia. W aplikacji SK możecie napisać, co chcielibyście zrobić pierwszy raz, a oni chętnie wam pomogą to spełnić. Zgłoszenia są darmowe, no to piszcie koniecznie. 6 minut zostało do 17.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości, wieprzowina najwyższej klasy S. Prosto z uboju. Z kartą klienta aż 44% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 17,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: 5931.
13: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: I świeże owoce i warzywa też mam. Teraz winogrono jasne tylko 5,99 za kilogram. A polskie gruszki, lukasówka i konferencja jedynie 4,99 za kilogram.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Morozu zrobił to po raz 7. Wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Morozu mówi, że ten kawałek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo w czasie halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Michał Szpak oficjalnie wyśpiewał, że jest zakochany. Artysta wydał właśnie nowy singiel Kochanie, który jest skierowany do bliskiej mu osoby.
17: To jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
18: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
17: Absolutnie. Jest cudownie.
16: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią nowego filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. hity takie jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. Ale dużo wcześniej zagram Wam hity na czasie. Będzie Temper City, Self-Aware. Będzie też Reggaeton Lento, a do tego Teddy Swims i Bad Dreams. Mati Fuczyło, cześć!

0: Tattoo i All The Things She Said w te 15 minut po 17. Słuchajcie, widziałem już różne miejsca, w których można spać. Sam zresztą w wielu różnych dziwnych miejscach spałem, na przykład na podłodze, ale w Japonii, słuchajcie, powstał hotel, który tak naprawdę jest wielkim Pokebolem, czyli tą kulą, do której w animacji Pokémon łapie się Pokémony właśnie. Pytanie tylko, czy po nocy w takim miejscu sami się Pokémonem nie staniemy. No i ciekawe, czy Pikachu nie czeka w recepcji.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: I po reklamie.

0: to Top Low i Talking Body w Radiu SK. 26 minut zostało do godziny 18. To jest SK, to są hity na czasie. U nas mamy wyłącznie najlepsze. Top Low to też pani, którą można kojarzyć z kawałka Habits. On ma ponad miliard wyświetleń na jednej ze stron internetowych, ale co ciekawe, jego bardzo łatwo znaleźć wpisując w wyszukiwarkę on. Naprawdę, bo po prostu tam jest ta taka melodia on. No i okazuje się, że tak wiele osób szukało tego kawałka w ten sposób, że po prostu już algorytm się nauczył i zaczął pokazywać Top Low. Ale słuchajcie, nie o tym. W Warszawie przed muzeum stanęły ostatnio wielkie nożyce. Nie wiem, czy to widzieliście, na sk.pl można to zobaczyć. One mają 5 metrów, złoty kolor, symbolizują też ciężką pracę podobno. I dobrze, że to jest rzeźba, no bo wyobraźcie sobie, gdyby w pracy takimi nożycami zaczęli ciąć koszty. Radio
1: SK. Reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: I świeże owoce i warzywa też mam. Polskie ziemniaki jadalne, aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki, złoty 99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
11: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko w tę sobotę. Kurczak świeży, tuszka z kartą klienta, aż 27% taniej. Tylko 7,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
13: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: I po reklamie.

0: Skoro cichosza, to cichosza, to Sanach w Radiu SK. 6 minut przed godziną 18. Pamiętajcie, aby między innymi na ten hit głosować na SK.pl w gorącej 20. W każdy piątek po 17 sprawdzamy, co tym razem wylądowało na miejscu pierwszym ostatnio, czyli wczoraj. Był to kawałek Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. Jak będzie w kolejny piątek? No, to wszystko zależy od was. SK.pl i tam głosujecie. A skoro cichosza, to ja też cichosza już będę w tym momencie. Kinga Baryga przejmuje antenę Radia SK, bo przed nami imprezka, a skoro imprezka, to musi być dobrze, prawda? Radio SK. To dobrej zabawy wam życzę.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko do soboty. Litrowy olej kujawski aż 50% taniej. Tylko 4,99 za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 9,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: 5, 9, 31.
6: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy Twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
19: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Teraz bombonierka Raffaello 150 gramów w supercenie. 10,99 za opakowanie. A wędlowskie ptasie mleczko 340 gramów, jedynie 12,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
1: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
21: Siedlce na czasie.
22: Magda Szewczuk, dziś w Sokołowie Podlaskim rozpoczął się 24-godzinny bieg. Organizatorzy zbierają pieniądze na zakup defibrylatorów dla samorządów z powiatu sokołowskiego.
23: Chcemy, żeby tych urządzeń było w naszym otoczeniu po prostu więcej. A sam bieg jest trochę nietypowy, bo trwa pełne 24 godziny.
22: Mówi Jakub Ufnal, organizator wydarzenia. Bieg na stadionie w Sokołowie Podlaskim potrwa do niedzieli, punktualnie do 10:00.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
24: Muzyką się żyje.
25: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później Ci Opowiem. O czym dokładnie jest ta piosenka?
0: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy,
2: no oni są razem.
0: Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
25: Tak.
0: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
25: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat razem z Margaret próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. I to już tej jesieni. 10 października odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracując z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie. Jej prababcia była Polką.
5: Impreska.
6: Impreska.
5: Impreska.
6: Eska.
5: Eska.
25: 2,5 minuty po godzinie 18:00. Jest sobota, czas rozpocząć imprezkę w Radiu SK. Będzie pięknie, a to za sprawą hitów na czasie Kinga Baryga. Witam i zapraszam. Na dobry początek Dawid Podsiadło i Na Błysk.

Oj, tego pana to nie trzeba nikomu przedstawiać. Sean Paul w Radiu SK, 16 minut po godzinie 18. Jest sobota, jest imprezka, a ja dostałam taką wiadomość od naszego słuchacza Adama. Napisał tak: hej SK, my już lecimy pożegnać lato, poprosimy o dobrą muzę. No, chyba że możecie do nas dołączyć, to bierzcie konsolę i przybywajcie. Dołączyć co prawda nie możemy, ale te najlepsze hity na czasie możemy grać. I takie będą już za chwilę. Swoją drogą Adam tutaj mi podpowiedział, no to co? O, może poruszymy ten temat, jako że jesteśmy już po sprzątaniu, po tych wszystkich domowych obowiązkach. Plan na idealny sobotni wieczór to i wykończycie. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. A już teraz gram kolejne hity na czasie.

0: Margareti, prima balerina, 32 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK. My gramy wam tutaj hity na czasie, ale też pytamy was o to, jaki jest plan, idealny plan na sobotni wieczór. I odezwała się do nas Angelika. Halo Angeliko, jak jest według ciebie ten plan?
1: Droga Esko, idealny plan na wieczór to odwieźć dziecko do babci i cieszyć się wieczorem z narzeczonym. Także jestem w drodze.
0: I to się nazywa plan idealny. Pozdrawiamy serdecznie Angeliko. Mam nadzieję, że ten wieczór będzie wyjątkowy nie tylko dla ciebie, ale także dla dziadków. Oczywiście cały czas czekam na wasze głosówki. Piszcie, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór. A ja gram. Kolejne hity na czasie już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, nosem, a co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
6: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I świeże owoce i warzywa też mam. Polskie ziemniaki jadalne, aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki, złoty 99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Jesień też może być piękna. Nie wierzysz? To zajrzyj do Galerii Siedlce i się przekonaj. Już teraz aż 140 sklepów z radością zaprezentuje Ci najlepsze markowe produkty. Królować będą modne jesienne stylizacje. Do tego dojdą ceny, które polubisz, kolory, które właśnie trendują i produkty, które pozwolą Ci zrealizować fantazje, nie tylko odzieżowe. Zapraszamy, 140 sklepów, wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na galeriasiedlce.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
14: 15 zł.
10: Lepiej.
14: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
10: Z kuponami?
14: Cieplej.
10: W Orlen Witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
8: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
15: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
8: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
15: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
16: I po reklamie.

Szabozi, 14 minut przed godziną 19 w Radiu SK. To jest imprezka, mamy sobotę, więc można już zacząć przygotowywanie się do imprezy. A ja zapewnię wam dobrą muzę podczas tego bifora. Swoją drogą pytam was, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór, i odezwał się do nas Piotrek. Piotrek napisał tak, uwaga, czytam wam wiadomość. Cześć SK, niestety dzisiaj w ponury dzień pogoda fatalna i na dodatek w pracy, ale słuchanie was umila dzień. Pozdrawiam z Chicago, Piotr. No to również pozdrawiamy, jak widać, można nas słuchać nie tylko w Polsce, a to za pośrednictwem naszej aplikacji. Zachęcam do jej pobrania i gram dalej kolejne hity na czasie.

Age Mata. Wszystko zaczęło się od jednego wspólnego koncertu i tak powstał właśnie ten remix. Moi drodzy, 5 minut zostało nam do godziny 19. To nie oznacza końca. To dopiero początek. Rozgrzewamy się. Imprezka w Radiu SK trwa, więc już za chwilę wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie. Będą też nowości. Nowość od Shakiry i Malumy. Ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Wy też.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości, wieprzowina najwyższej klasy S. Prosto z uboju. Z kartą klienta aż 44% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 17,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Uwaga, uwaga! Podajemy komunikat. Teraz możesz już studiować na warszawskiej uczelni w Siedlcach. Siedleckie TWP połączyło siły z uczelnią Korczaka w Warszawie i powstał Instytut w Siedlcach. Studiując w Siedlcach kończysz warszawską uczelnię Korczaka. Nasze atuty: atrakcyjne, czesne, dostęp do stypendiów, ciekawe kierunki, pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna i zarządzanie. Podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej. TWP w Siedlcach już od 10 lat prowadzi studia podyplomowe na 40 kierunkach. TWP Sokołowska 37. www.twp.siedlce.pl.
5: Pomyślałeś, że krewetka może poczuć miętę do papieru ryżowego? Że przegrzebek może zatracić się w boczku? Że tuńczyk może zatańczyć ze szparagiem? A że burak może zakochać się w truskawce? W Yomayo Sushi Bar wszystko jest możliwe. Nie musisz nam wierzyć na słowo, po prostu spróbuj odważnych połączeń smaków w naszych niebanalnych rolkach. Yomayo Sushi Bar, Siedlce, Formińskiego 1.
6: Złap paragon i wygrywaj!
7: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na

0: włącz się do zabawy.
1: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopas.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy złotych na Twoje marzenia.
0: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało Ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
1: Topas. Kupuj i wygrywaj.
2: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
3: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
2: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 5, 9, 31.
6: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Swan. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia bez wytwórni czy profesjonalnego studia. SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Swan do ostatniej chwili był przekonany, że jest to niemożliwe.
10: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
11: Co czujesz?
10: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
11: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
10: szybko. Ja już myślałem o tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
11: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
10: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
9: A jednak się udało. Swan zadebiutował na antenie Radia SK. To kolejny dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w SC. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy, z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z Eski, z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym także Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku. Ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Best Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra 2 koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut. Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i piszcie w komentarzach, dlaczego właśnie ta płyta powinna trafić do Was.
12: Imprezka.
9: 3 minuty po godzinie 19, a my się nie zatrzymujemy i gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość od Shakiry i Malumy. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, bo tutaj zrobi się naprawdę gorąco. Kinga Paryga, witam i zapraszam.

0: Bausa i Magnetic. Ten numer bardzo dobrze znacie, a już teraz czas na coś, co przedłuży nam letni vibe.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 10 lat temu stworzyli ten numer. Już posłuchajcie.
2: Komiku

Mowa oczywiście o Shakirze i Malumie. Przychodzą do nas z czymś nowym. Jeszcze było też Clandestino, a teraz czas na Agua. Sam Maluma powiedział, że napisał na swoich social mediach: podbijamy świat razem z królową, właśnie tym numerem. A teraz podbije ją także Radio SK. No to co? Gramy. Shakira i Maluma z numerem Agua. Już teraz w Radio SK.

0: Armin van Buuren w Radiu SK, w imprezce w Radiu SK, a więcej setów od tego DJ-a będziecie mogli posłuchać od północy. Przypominam, że dzisiaj startuje SK Live Remix. Zachęcam do słuchania, ale zachęcam też do słuchania Radia SK już teraz, bo kolejne hity na czasie wracają za chwilę. Będzie między innymi Swedish House Mafia, ale będzie także Bledka.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: I świeże owoce i warzywa też mam. Polskie ziemniaki jadalne, aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki, złoty 99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Nie przegap hitów! Teraz 1,5-litrowe napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite w super cenie. 6,49. Tak, 6,49 za sztukę przy zakupie 2 sztuk.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne.

0: 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
2: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
1: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
2: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
1: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 5931.
5: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: to jeden z tych numerów, który za szybko nam się nie znudzi. Bledka i komu miałabym powiedzieć w imprezce w Radiu SK. Dzisiaj mamy sobotę, a ja pytam was o idealny plan na sobotni wieczór. Odezwał się do nas Michał. Michale, jak to wygląda u ciebie?
1: Ja wam powiem jak. W tym tygodniu dostałem informację z kadry, że system źle policzył mój urlop i mam do wykorzystania 53 dni. Zatem zaczynamy urlop i jeszcze 48 dni mi zostaje.
0: 50, ile tam było? O Boże, kochany Michał, no bardzo nam przykro, że ty możesz korzystać, a my nie.

Neptunika, 6 minut przed godziną 20. Tak wam gramy w imprezce w Radiu SK. Mamy sobotę, a jak sobota, no to pytamy, jakie są idealne plany na ten sobotni wieczór. I Wiola się odezwała i napisała do nas, że ona idealny sposób na sobotę ma taki, że leży sobie aktualnie na kanapie, słucha radia, a mąż przygotowuje jej kolację. No to nie jest przypadek, bo ja ostatnio wyczytałam takie badania, które pokazują, że kanapka na przykład właśnie robiona na kolację, przygotowana przez kogoś innego, po prostu smakuje nam lepiej. No to Wiolu, ja życzę smacznego tobie, ale także twojemu mężowi, bo wiem, że on tam będzie podjadał przy robocie tej dobrej kolacji. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Nie przegap hitów. Teraz herbata Lipton Yellow Label. 184 gramy, 92 torebki w super cenie. 10,99. Tak, 10,99 za opakowanie.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: 5, 9, 31.
6: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Złap paragon i wygrywaj!
7: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
8: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
7: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na Twoje marzenia.
8: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało Ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopaz.pl.
7: Topaz. Kupuj i wygrywaj.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
11: Siedlce na czasie.
12: Magda Szewczuk, sprawdźmy, co w weekend grają siedleckie kina. Dla wielbicieli komedii polska produkcja 100 dni, Misja Zeus. Możecie wybrać się również na polski film biograficzny pod tytułem Mistyczka. Natomiast dla wielbicieli horrorów Resident Evil. Wciąż możecie wybrać się również na film Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. A jeśli do kina chcecie wybrać się z dzieciakami, to grana jest m.in. animacja Teddy i Magiczna Lampa.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
13: Muzyką się żyje.
14: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Tripsy i Lanberry, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie 2 zwycięstwa na tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził, ten kawałek powstał w Zakopanem.
15: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy muzyczny i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
14: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Po ponad 2 dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i był to pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą.
16: Impreska.
14: Dwie minuty po godzinie 20, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze hity na czasie. Już teraz gorące trio. Jonathan, Pezet i Liwka, Obejmuje noce. Tak, zaczynamy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Pink w imprezce w Radio SK. A już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Urzel. Znacie go m.in. z numeru Bella Ciao. Właśnie tak, to on przyszedł do nas z tym remiksem, a teraz łączy siły z gwiazdą w Meksyku, Netonem Vegą, i tworzą nowy numer, który gramy wam już teraz w Radiu SK. Urzel i Neton Vega z numerem Mami. Miłego słuchania.

0: Oskar Cymsi bez końca to najnowszy numer od tego artysty. Są tacy szczęśliwcy, którzy mogli ten numer usłyszeć dzisiaj na żywo, bo dzisiaj Oskar Cymsi skoncertował muzyczne pożegnanie lata Konstancin Jeziorna. To właśnie tam wystąpił, ale spokojnie. Wszyscy ci, którzy nie mogli na to wydarzenie dojechać, mogli posłuchać właśnie tego numeru w Radio SK, bo my gramy wam najlepsze hity na czasie i już za chwilę do was wracam z kolejnymi takimi, ale zanim to nastąpi, to jeszcze przychodzę do was z jednym pytaniem. Co u was? Co robicie? Dajcie znać. Może chcielibyście kogoś pozdrowić? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radio SK i już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Meduza.
1: Radio SK. Reklama.
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości. Wieprzowina najwyższej klasy S. Prosto z uboju. Z kartą klienta aż 44% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 17,99.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
4: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
5: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Teraz bombonierka Raffaello 150 gramów w supercenie. 10,99 za opakowanie. A wędlowskie ptasie mleczko 340 gramów, jedynie 12,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: To będzie ostatnia reklama.
4: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
6: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
4: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
6: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź park handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
4: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
7: I po reklamie.

0: Post Malone. Tak wam gramy 17 minut przed godziną 21. Dalej imprezkujemy, dalej gramy wam hity na czasie, a wy piszecie co u was, ale także pozdrawiacie. Paula do nas napisała.
1: Hej!
0: Hej!
1: Wracamy do domu i pozdrawiamy Klaudię.
0: My również pozdrawiamy Klaudię i ciebie, droga Paulo. Dziękujemy za twoją wiadomość i oczywiście czekamy na więcej. O, proszę bardzo, mamy także wiadomość od Gosi. Halo, Gosiu.
2: Chciałabym pozdrowić mojego najukochańszego chłopaka, najseksowniejszego mechanika na świecie forever, który teraz no niestety męczy się przy aucie, ale życzę mu udanego wieczoru i resztę spędzonego oczywiście ze mną, jak już wróci do domu. I wszystkim innym życzę udanej soboty. Pozdrawiam.
0: No dzięki, Gosiu. Całe szczęście, że nie jest to twoje auto, które musi naprawiać.

Fast Boy na zakończenie godziny 21. Ale my jeszcze nie mówimy ostatniego słowa, bo my gramy dalej. Po 21 kolejne hity na czasie, a o 21 najnowsze informacje z kraju i ze świata. Muzyki oczywiście. Takie będziemy wam, o takich będziemy wam mówić, więc nie odchodźcie za daleko i bądźcie z nami także o 21.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I świeże owoce i warzywa też mam. Polskie ziemniaki jadalne, aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki, złoty 99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jesień też może być piękna. Nie wierzysz? To zajrzyj do Galerii Siedlce i się przekonaj. Już teraz aż 140 sklepów z radością zaprezentuje Ci najlepsze markowe produkty. Królować będą modne jesienne stylizacje. Do tego dojdą ceny, które polubisz, kolory, które właśnie trendują i produkty, które pozwolą Ci zrealizować fantazje, nie tylko odzieżowe. Zapraszamy 140 sklepów, wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na galeriasiedlce.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
7: Siedlce na czasie.
8: Magda Szewczuk, 11 obrazów wypożyczonych z 6 placówek we Włoszech i jeden siedlecki stworzyły nową wystawę, którą możecie oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach.
9: Mam nadzieję, że aranżacja sal wystawowych dodatkowo będzie wartością, która ściągnie turystów, ściągnie zainteresowanych sztuką, ale także podbije wartość tych obrazów, które są na naszej wystawie.
8: Mówi ksiądz Robert Mirończuk, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
10: Muzyką się żyje.
11: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
12: Równo chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
13: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
12: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
13: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
11: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is No Is So Set. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda Mr. Jelly Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17:00. Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Mrozu zrobił to po raz 7. Wydał nową płytę, krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start już 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia, we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie.
14: Imprezka.
15: Imprezka.
14: Imprezka.
11: Właśnie tak, 21 rozpoczęta, więc gramy dalej. Kolejne hity na czasie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to już za chwilę także nowość. Ale najpierw Gips, Igo, Ostatni dzień lata. Tak, tematycznie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Kygo i Khalid, Save My Love. Tak wam gramy 15 minut po godzinie 21, a już teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja przychodzę do was z czymś wyjątkowym, specjalnym i niepowtarzalnym. Ja wiem, że na GTA 6 to wszyscy czekają, no i jeszcze rzeczywiście na tę grę musimy poczekać. Premiera już została kilka razy przekładana, no ale mamy... jakiś taki przedsmak tego, co nas czeka. Bo dostaliśmy soundtrack, 6 singli, w tym jeden, który zagram wam w Radiu SK już teraz. Catriel i Paco Amoroso, czyli duet z Argentyny, łączy siły i tworzy numer Sexy Magic. I właśnie ten numer gramy wam już teraz w Radiu SK. Miłego słuchania!

0: Robin Schulz, Watermata, ale to dobrze brzmi. To jest dobry numer. To jest dobry numer, żeby rozgrzać się porządnie przed jakąś imprezą. Na przykład jeśli teraz jesteście na jakimś biforku, to proszę bardzo, hity na czasie wam towarzyszą. I mam nadzieję, że dzięki nim macie się dobrze i czujecie już ten imprezowy vibe. No właśnie, jeszcze dodatkowo pytałam was, kogo pozdrawiacie. I Ada się do nas odezwała. Ado, halo.
1: Dobry, dobry. Pozdrawiam serdecznie moją całą rodzinkę, mojego tatę, moją siostrę i życzę miłej nocy lub miłego wieczoru.
0: Pozdrawiamy i również życzymy tobie i wszystkim słuchaczom miłego wieczoru, oczywiście z hitami na czasie, bo takie nadal będę wam grała. Jeśli wy chcielibyście kogoś pozdrowić, piszcie, wysyłajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a ze mną, o, para idealna, Shawn Mendes i Camila Cabello.
2: Radio SK. Reklama.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Tylko do soboty. Litrowy olej kujawski aż 50% taniej. Tylko 4,99 za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 9,99.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: Od teraz w Siedlcach czeka na ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
6: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
5: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź park handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
6: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
7: I po reklamie.

Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Tak, wam gramy 13,5 minuty przed godziną 22. No nie mówcie, że ten numer nie kojarzy wam się z imprezami, ależ oczywiście. A jeśli ktoś chciałby teraz trochę pośpiewać, to będzie do tego okazja. Naughty Boy, Sam Smith i la la la la la. Gramy wam w imprezce w Radiu SK.

Godzinę 21 kończymy razem z przesympatyczną, przezdolną Liwką. Poza tobą nic to najnowszy numer, który gramy wam właśnie w Radiu SK. Zbliżamy się do godziny 22, to oznacza, że najlepsze hity na czasie grają dalej. Ale ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia, ale spokojnie. Hity na czasie zostają z wami aż do białego rana.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I świeże owoce i warzywa też mam. Polskie ziemniaki jadalne, aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki, złoty 99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Nie przegap hitów. Teraz herbata Lipton Yellow Label. 184 gramy, 92 torebki w super cenie. 10,99. Tak, 10,99 za opakowanie.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
6: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
5: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. James Hart.